0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów. 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: Circle K

0: Jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
0: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
0: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
0: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
4: taniej masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
10: TPOPL. Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
11: TPOPL. 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też

0: okazje. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Halo strychów. Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Victoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
2: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: O reklamie. Autopromocja.
5: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
4: Autopromocja. Meloradio Łódź na 104.5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Witam się z wami gorąco. Magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i jak zwykle porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji o sprawach łódzkich. Pierwsza z tych spraw jest na pierwszy rzut oka nie do końca z Łodzią związana, ale pozwólcie, że wyjaśnię wam, jak tutaj te nitki spinają się na jednej tablicy korkowej. A drugi temat już w bardziej oczywisty sposób dotyczy zarówno mieszkańców Łodzi, jak i tych, którzy Łódź będą odwiedzać. Zaczniemy sobie od kilku kartek z kalendarza, bo w ubiegłym tygodniu obchodziliśmy zarówno Dzień Dziecka, jak i niewiele później Dzień In Vitro. No i tak się składa, że ten nasz region łódzki, a zwłaszcza nasze miasto, jest z tym tematem naprawdę silnie związane. Otóż okazało się, że kiedy z oferty dotacji rządowych zniknął ten właśnie program In Vitro i dofinansowywanie go, to właśnie miasto Łódź zajęło się stworzeniem takiego programu na poziomie samorządowym. Oczywiście nie tak kompletnego i tak bogatego, jak mogłoby to sobie pozwolić państwo, natomiast to właśnie nasze miasto odpowiedziało na potrzebę realizowania dalej programu finansowania właśnie procedury in vitro i wprowadziło ustawę, którą później zaadaptowały sobie na swoje potrzeby różne inne samorządy już w całym kraju. Muszę się przyznać, że do niedawna sama nie wiedziałam, że to właśnie nasi lokalni politycy jako pierwsi wyciągnęli rękę w stronę przywrócenia tego programu, no chociaż właśnie w niewielkiej części. No ale zanim wejdziemy w szczegóły, niech o roli Łodzi w tworzeniu nowego programu rządowego, który już obejmuje całą Polskę, opowie prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska.
7: Zdrowa Łódź.
8: Postanowiliśmy przypomnieć, jak ważne jest nie tylko budowanie nowych ulic czy domów, ale przede wszystkim jak ważne jest wspieranie lokalnej społeczności w tym, żeby mogły te osoby, które zdecydują się, cieszyć się macierzyństwem, tacierzyństwem. Dla nas jest to szalenie ważne, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że niepłodność nie jest czymś wyimaginowanym. Jest to w tej chwili choroba społeczna, która dotyka wiele, wiele par, które pragną potomstwa i niestety w sposób naturalny trudno im niestety tego potomstwa się doczekać. Dlatego tak ważne jest, żeby faktycznie w momencie, kiedy zawodzi natura, wspomóc to medycznie. Dlatego bardzo się cieszymy, że wspólnie z Salve Medica i z Gametą udało nam się stworzyć program, dzięki któremu 576 dzieci w Łodzi przyszło na świat, ale to jest Przede wszystkim 576 fantastycznych, szczęśliwych historii rodzin najbliższych, którzy mogą się cieszyć z tego, że mają długo wyczekiwane, często bardzo długo wyczekiwane maleństwa. Tak jak wspomniałam, nasz program był jednym z pierwszych. Na bazie tego programu, który udostępnialiśmy innym samorządom w całej Polsce, powstało szereg tego typu projektów. Bardzo się cieszymy, że z chwilą, kiedy koalicja 15 października zaczęła rządy w Polsce, również ten program wrócił na swoje miejsce i stał się programem rządowym, dzięki któremu pary w całej Polsce, już niezależnie od tego, czy samorząd wspiera, czy jest taka możliwość, czy nie, mogą się cieszyć z tego, że dzięki wsparciu funduszy centralnych mogą przede wszystkim spróbować jednak osiągnąć swój cel, czyli stworzyć fantastyczną rodzinę z cudownymi dziećmi. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w ten projekt. Pawłowi, który od początku był przy mnie, teraz jako pan poseł Bliźniuk pełni rolę również w komisjach, które tymi tematami się zajmują, i oczywiście Adamowi Wieczorkowi, dzięki któremu program funkcjonował, funkcjonuje, bo my nie zaprzestaliśmy. My może troszeczkę stonowaliśmy, bo jednak warunki tego programu, który jest na forum ogólnopolskim, są zdecydowanie lepsze, jeśli chodzi o warunki finansowe. My tylko dotujemy, tam jest w całości praktycznie pokrywane ze środków budżetu centralnego. Ale cieszmy się, bo tak jak powiedziałam, miasto to nie budynki, to nie ulice. To przede wszystkim szczęśliwi ludzie.
6: Podsumowując, pary chętne do skorzystania z procedury in vitro mogą już korzystać z pełnego dofinansowania w ramach programu rządowego, no ale rozumiem, że nie zawsze był on dostępny i miasto Łódź może chcieć się pochwalić osiągnięciami tego lokalnego programu, który był właśnie takim tymczasowym wypełnieniem luki pomiędzy jednym a drugim rządowym programem, jeżeli możemy to w ten sposób interpretować. W takim razie w segmencie chwalenia się i rzucania liczbami wystąpi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
9: Szanowni Państwo, ja opowiem na wstępie o takiej historii, która sprawia, że pełniąc tą funkcję publiczną, człowiek doświadcza takiego momentu, kiedy uzyskuje ogromne potwierdzenie, jak warto pewne rzeczy robić. Przyszła do mnie para, której wręczałem wyprawkę i ona już była po raz drugi. I przyszła z dziewczynką, która miała 5 lat. I ona narodziła się z programu in vitro. Ale ta dziewczynka przyszła też ze swoim braciszkiem, który miał 6 miesięcy. I przyniosła mi, bo to był okres świąteczny, narysowaną taką choinkę, na której było napisane: dziękuję za braciszka. To właśnie takie chwile i te momenty, które ja mogłem tylko na chwilę doświadczyć, ale które myślę, że dzięki naszemu miejskiemu programowi daliśmy wielu parom w Łodzi, a dzięki obecnie krajowemu programu dajemy wielu parom na terenie całego kraju, to są te wyjątkowe momenty, dla których warto podejmować tego typu wyzwanie. Łódź nie czekała. W momencie, kiedy spodziewaliśmy się, że zostanie zlikwidowany krajowy program, kiedy rządy obejmował PiS w 2015 roku, od razu zaczęliśmy pracę nad przygotowaniem naszego miejskiego programu za aprobatą pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Wprowadziliśmy go, zakwalifikowaliśmy do niego ponad 1400 par, 726 klinicznych ciąż i 576 narodzonych łódzkich maluszków. Każda para, której się narodziło dziecko, to para, która uzyskała ogromne szczęście i na pewno ogromną energię w życiu, ponieważ to są pary, które najbardziej wyczekują swoje dzieci. Ale Łódź nie pozostała bierna w tym działaniu, bo wiedzieliśmy, że nasz program dotuje w części całości kosztów. I kiedy zobaczyliśmy perspektywę jako Łódź, że może dokonać się zmiana rządu, rozpoczęliśmy wspólnie z panem posłem Pawłem Bliźniukiem i 25 innych śmiałków z całej Polski na czele z panią premier Ewą Kopacz, z Małgorzatą Rozenek, założyliśmy komitet inicjujący, który przygotował ustawę zlecającą Ministerstwu Zdrowia przywrócenie krajowego programu in vitro. 2024 rok. 500 000 zebranych podpisów w całej Polsce i zostaje przywrócony krajowy program in vitro. Dzisiaj już blisko 15 000 narodzonych dzieci, prawie 50 000 par, które zostały zakwalifikowane i blisko 30 000 procedur, które zostały przeprowadzone. I to, co najważniejsze, pary w ramach programu krajowego uzyskują pełne wsparcie, o wiele szersze niż te, na które my mogliśmy finansowe pozwolić sobie w Łodzi. Ale dzięki temu programu krajowemu zaszczepiliśmy program, który zamienił nasz miejski na ten, który jest o wiele szerszy, daje o wiele szersze wsparcie i dzięki temu większe szanse na perspektywy dziecka, także dla łodzianek i łodzian.
6: A skoro rzucamy liczbami, to myślę, że warto uzupełnić kilka tematów, na przykład taki, że ten łódzki program dotowania procedury in vitro oferował parom zdecydowanym na przystąpienie do procedury dofinansowania w postaci 5000 zł, co często jest jedynie 1/3 czy nawet 1/4 kosztu takiej jednorazowej procedury, a warto też dodać, że często na jednorazowej próbie się nie kończy. Tak czy inaczej, można Łodzi pogratulować pomysłowości i wytrwałości, a na koniec poprosiłam dr Bognę Sepkiewicz o odczarowanie kilka mitów związanych właśnie z tą procedurą.
10: Bogna Sepkiewicz, Salve Medica.
6: Chciałam zapytać, jak wygląda w ogóle wsparcie pacjentki przede wszystkim w takim procesie? Bo wiemy, że to nie tylko jakby jedno zapłodnienie, to jest być może kilka podejść i opieka wokół w trakcie ciąży do szczęśliwego rozwiązania, bo to też jest niepewne i trudne czasami, prawda?
10: To prawda. Ja bym jednak podkreśliła, że w trakcie leczenia niepłodności zajmujemy się parą i mamy wsparcie dla pary, bo właśnie dobrze, że pani to o tym wsparciu mówiła, bo mamy wsparcie też psychologa w ramach programu rządowego, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o starania, ponieważ często w procesie leczenia niepłodności ta motywacja czy oczekiwania są bardzo duże, a proces trwa i trwa, więc taka wsparcie psychologiczne jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o program rządowy, to on naprawdę wspiera bardzo parę, bo ma dostęp do tych procedur, do 6 procedur, to jest naprawdę duże wsparcie już i pozwalające u większości pacjentów uzyskać jedno, czasami więcej dzieci. Program się kończy w momencie rozpoznania ciąży klinicznej i na ten moment to jest już zakończenie. Dalsze prowadzenie ciąży jest to już w ramach albo środków publicznych NFZ, albo prywatnych, w zależności od wyboru pacjentki.
6: Co by mogła pani doktor powiedzieć, żeby się nie bać tej procedury, żeby jakoś odczarować stygmaty wokół tej procedury?
10: Ja pracuję już tyle lat i uważam, że to jest okropne, że w ogóle mamy coś takiego jak stygmaty wokół procedury in vitro. Dlaczego nie mamy wokół transplantacji serca i innych procedur medycznych? Tutaj w tym zakresie nagle się okazuje, że dzieci są stygmatyzowane, że procedura jest źle oceniana przez społeczeństwo. To jest procedura medyczna, wspierająca pary, które chorują na chorobę, niepłodność. Ta choroba jest specyficzna, bo dotyczy 2 osób, a nie tylko jednej, więc jest to specyficzne i ja bym się nie bała, bo to wszystko, co w mediach krąży, to nie ma w ogóle żadnych podstaw medycznych, a ja jako lekarz wolę się opierać na badaniach naukowych niż na opinii społecznej.
6: Program dofinansowywania metody in vitro z budżetu miasta Łodzi odbywał się pomiędzy 2016 a 2024 rokiem, więc faktycznie już najwyższy czas na podsumowania. Szczegóły i dokładne liczby znajdziecie na stronie łódź.pl. Tam możecie znaleźć cały artykuł poświęcony właśnie podsumowaniu tego miejskiego programu. A ja obiecałam również temat, który będzie interesował nie tylko mieszkańców Łodzi, ale także osoby do Łodzi przyjeżdżające, więc w takim razie porozmawiamy sobie trochę o dojazdach na koncerty i powrotach do domu. Tutaj rękę wyciąga do nas Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która po raz kolejny odpala specjalne pociągi, które będą dowozić miłośników muzyki na żywo pomiędzy Łodzią a Warszawą właśnie w dni dużych koncertów odbywających się na Stadionie Narodowym i na Atlas Arenie. Więcej na ten temat opowie Iwona Borowińska, dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
11: Tegoroczne lato zapowiada się naprawdę koncertowo. Atrakcji nie zabraknie zarówno w Łodzi, jak i w Warszawie, gdzie wystąpią gwiazdy światowego formatu przyciągające tysiące fanów. Łódzka Kolej Aglomeracyjna, chcąc zapewnić uczestnikom koncertów komfortowy i bezpieczny powrót do domu, przygotowała dla pasażerów wyjątkową ofertę. W ramach akcji Koncertowe Lato z LKA będą uruchamiane pociągi po zakończeniu największych koncertów gwiazd odbywających się w Atlas Arenie i na PGE Narodowym. Dodatkowe połączenia pozwolą uczestnikom wydarzeń bezpiecznie i komfortowo wrócić do domu po koncertach. Pociągi będą odjeżdżać po zakończeniu wybranych wydarzeń muzycznych. Nie zabraknie również specjalnych ofert i dodatkowych połączeń przygotowanych z myślą o uczestnikach wydarzeń odbywających się w Łodzi i w województwie łódzkim. Szczegółowe informacje oraz rozkłady jazdy zostaną opublikowane już wkrótce na stronie internetowej lka.lockie.pl. Zapraszamy do wspólnego przeżywania muzycznych emocji i podróżowania z łódzką koleją aglomeracyjną.
6: Myślę, że to idealny moment, żeby zająć się takim programem, bo na Atlas Arenie robi się naprawdę ciekawie. Niedawno odbył się koncert Akona i Nio, czyli muzyków, bez których nie ma opcji mówić o muzyce wczesnych lat 2000, a już niedługo na przykład A$AP Rocky, którego koncert cieszy się tak ogromną popularnością, że trzeba było dołożyć drugi termin na Atlas Arenie właśnie. A taka opcja podróży do domu pociągiem po tym, jak przez kilka godzin szalało się i skakało na koncercie, brzmi jak wyjątkowo dobry pomysł, żeby już po koncercie nie martwić się tym, czy mamy siłę prowadzić auto. Także jak zwykle poszczegóły odsyłam na stronę LKA, a w dzisiejszej audycji to już wszystko. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Bardzo dużo mówię w tej audycji o tym, że Łódź jest miastem włókniarek, że jest miastem awangardy, czy że jest miastem filmowym, a jest także, a może i przede wszystkim, miastem wielokulturowym. Była znana jako Łódź czterech kultur, ale mimo, że jest to termin historyczny, to nadal wielokulturowość jest jedną z naprawdę ważnych, definiujących cech tego miasta. Nie jest to już Łódź czterech kultur oczywiście, bo tych kultur zrobiło się o wiele, wiele więcej. No i oczywiście instytucją, która te kultury zna najlepiej i najlepiej odnajduje się w ich świecie, jest Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, które właśnie dialogiem międzykulturowym zajmuje się po prostu profesjonalnie. Nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie takiego akademickiego zajmowania się kulturą z takiej perspektywy akademicko-poznawczej, ale również, czy może nawet przede wszystkim, takim codziennym życiem wielokulturowej Łodzi. No i myślę, że zgodzicie się tutaj ze mną, że nie ma lepszego sposobu poznawania kultur czy nowych zwyczajów, niż poznawanie ich przez takie zwyczajne, sąsiedzkie spotkania. Właśnie to proponuje nam Centrum Dialogu, organizując Humus Day, czyli Dzień Humusu. Choć nazwa w oczywisty sposób sugeruje nam jedzenie humusu, to dużo, dużo jeszcze innych ciekawych rzeczy będzie się działo podczas tej imprezy, ale o tym już więcej opowie nam nasz gość. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, słuchacie magazynu reporterów.
4: Czas wolny w Łodzi.
12: Piotr Rambowski, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Festiwal Łódź Wielu Kultur.
6: No właśnie, Centrum Dialogu i Festiwal Wielu Kultur, a spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o wydarzeniu, które jest tak jakby zapowiedzią Festiwalu Czterech Kultur, czy dobrze to rozumiem?
12: Wielu Kultur, bo już nie jest to Festiwal Czterech Kultur, to już trzecia edycja po zmienionej nazwie i jest to jedno z wielu wydarzeń, bo też od tego roku festiwal przyjmuje nową formułę, formułę kroczącą, a właściwie już przyjął, bo festiwal trwa. We wcześniejszych latach, bo dzień, który przybliża różne kultury tworzące dzisiejsze miasto, już stał się tradycją dla naszego festiwalu, bo w tym roku już będzie to trzeci dzień, więc taka młoda tradycja, ale faktycznie we wcześniejszych latach była to zapowiedź festiwalu. Teraz jest to dzień w trakcie festiwalu, bo już mieliśmy parę spotkań na tematy związane ze ścieżkami tematycznymi tegorocznej edycji. No i właśnie jest to dzień, kiedy chcemy przybliżyć różne kultury, które tworzą współczesną Łódź.
6: No i wymyśliliście sobie taki bardzo sprytny wytrych, czyli humus.
12: Wytrych, bardzo smaczny.
6: Bardzo smaczny, sprytny. No właśnie, bo to tak brzmi, wiesz, odpychająco, poznawanie nowych kultur. To się kojarzy z siedzeniem w szkole.
12: Tak.
6: A to jest spotkanie, na którym będzie można zjeść sobie trochę humusu i niejako
13: jeżeli dobrze rozumiem, przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego o kulturach.
12: Tak, oczywiście. I tutaj przy okazji jedzenia, napełnienia naszych kubków smakowych, poznamy inne kultury i tak naprawdę zobaczymy, że do czynienia z tymi kulturami mamy na co dzień. I też to jest kontynuacja na przykład wcześniejszego tofu daj, czyli przez tofu, które jest wszechobecne tak naprawdę teraz w polskim jadłospisie. Chcieliśmy pokazać kulturę wietnamską, skąd tofu pochodzi. No a teraz przez humus daj zdecydowaliśmy się, że takim nośnikiem tego poznania tych kultur będzie ta jedna potrawa, to jedno danie, dodatek do dań, no bo humus można w różny sposób przygotowywać i humus jest bardzo specyficzny, bardzo tradycyjny dla krajów arabskich, krajów Bliskiego Wschodu. Więc chcemy pokazać taką mozaikę kulturową, mozaikę etniczną, narodową tego regionu, no bo jak wiemy, ten region jest ważny bardzo nie tylko dla świata, ale także dla współczesnej Łodzi.
13: To, o czym mówisz, kojarzy mi się z pojęciem multikulturalizmu butikowego, bo to jest to, jak, w jaki sposób my, wydaje mi się, że w tej Łodzi, która jest jednak dość dużym miastem, doświadczamy tych kultur. Doświadczamy ich jako takiego bazaru, w którym można wybierać, który można sobie, nie wiem, zafundować jako ciekawą odskocznię od codzienności, ale w jedzeniu tak naprawdę jest też całkiem sporo polityki.
12: Tak, ale jako Festiwal Łódź Wielu Kultur chcemy, oddajemy głos sztuce. Sztuce, która powinna mówić uniwersalne prawdy o prawach człowieka, o szacunku, tolerancji, akceptacji. Powinna wyrażać, móc wyrażać, pozwalać wyrażać ludziom to, co czują. I jesteśmy dalece od polityki. Wiem, że to jest dosyć może naiwne stwierdzenie, bycie dalekim od polityki, ale staramy się być taką instytucją, no tu jako projekt Festiwal Łódź Wielu Kultur, ale głębiej jako instytucja, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, stawiamy na ten dialog i właśnie też odchodząc trochę od tych wszystkich podziałów politycznych, od tego, co nas poróżnia, chcemy pokazywać, co nas łączy. I też posługując się tym, co powiedziałaś, taki kulturowy butik, że też możemy troszkę wybierać, co nam się podoba, pokazywać to na przykład, jak my widzimy, ale my do współpracy zapraszamy mniejszości, które tworzą te kultury, które są z różnych krajów. I dajemy przez to im platformę do opowiedzenia o sobie, o opowiedzenia o tym, czym dla nich jest właśnie przykładowy humus, jak mogą się integrować, co im sprawia trudność, co jest podobne. To są naprawdę fantastyczne dni, kiedy także, a może przede wszystkim łodzianie i łodzianki, ale też szeroka publiczność całej Polski, bo przyjeżdżają do nas naprawdę z najdalszych zakątków Polski ludzie i to jest też wspaniały dzień, żeby pokazać, jak łatwo można znaleźć punkty wspólne. Mimo, że myślimy, że to jest ogromna różnica pomiędzy dwoma kulturami, dwoma państwami i też nie wybieramy danej kultury, która będzie nam najbardziej pasować, tylko opieramy się na faktach, na tym, jaka faktycznie kultura buduje dzisiejszą Łódź. No tutaj skierujemy się do kultury etnicznej, narodowej, do kultury państw arabskich. Wcześniej były to kultura Indii, bo mamy bardzo, bardzo dużo osób, które przypłynęły, tutaj posłużę się taką metaforą, bo jesteśmy w Łodzi, z Indii albo z Wietnamu, ale też widzimy bardzo dużo osób z Bliskiego Wschodu. I tego Bliskiego Wschodu, który jest nieodkryty jeszcze przez nas, jak nam się wydaje, że jest, my pokazujemy, że może jeszcze coś jest jeszcze do odkrycia. Tak samo robiliśmy Dzień Turecki, właśnie Tofu Day i właśnie na tym się skupiamy. Na dialogu, na połączeniu i przedstawieniu i daniu głosu innym.
13: Czyli nie będzie to takie spotkanie wykładowe, ale bardziej taka sąsiedzka przestrzeń do integracji, wymiany doświadczeń i takiego zwyczajnego ludzkiego spotkania.
12: Tak, oczywiście. Cały dzień, znaczy hucznie cały dzień, to jest dzień humus, on będzie trwał od 15 do 19, czyli 4 godziny. O 20 będzie film, pokaz filmu w ramach festiwalu TM Polówka. Tutaj mogę już zdradzić, że to będzie film pod tytułem Kafarnaum. Genialny film, obsypany wieloma nagrodami. Bardzo współczesny, poruszający tematykę praw dziecka, praw człowieka, takiego uniwersalizmu. I też sądzę, że przybliżanie tych produkcji ze świata arabskiego o uniwersalnym znaczeniu, pokazuje, że spotykamy się, że borykamy się z tymi samymi problemami, może w innym ujęciu, ale podczas samego dnia, czyli podczas tego eventu, będziemy mieli do dyspozycji DJ-a, który będzie zapodawał tutaj arabskie rytmy w nowym brzmieniu, ale także będzie o 18 koncert, taki w cudzysłowie koncert, bo wiadomo, to będzie przestrzeni fuzji w zabytkowych, odrestaurowanych fabrykach, przestrzeniach pofabrykanckich. Będzie koncert przybliżający takie tradycyjne arabskie brzmienia. Będą też warsztaty z kaligrafii arabskiej, warsztaty zrobienia humusu. Właśnie tutaj zebraliśmy łódzkich restauratorów, którzy pochodzą z tych państw i wybrali Łódź jako tą ziemię obiecaną, która, w której mogą rozwijać swój biznes. I właśnie będzie taki mini konkurs, mini warsztat robienia humusu. Będą różne stoiska, tutaj zaprosiliśmy do współpracy już po raz trzeci Muzeum Azji i Pacyfiku z Warszawy, która w swoich kolekcjach ma także zbiory dotyczące tego terytorium, czy tutaj właśnie terytorium Palestyny, Omanu, Libanu, Maghrebu, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej. Będzie można zobaczyć na przykład stroje, wydruki strojów w rzeczywistych rozmiarach, tradycyjnych, męskich i żeńskich dla tego regionu. Będzie też można zakupić różne jedzenie arabskie, słodycze, więc program zapowiada się naprawdę, naprawdę obłędnie. No i przez to właśnie chcemy odejść od... Znaczy też będą akcenty naukowe. Zaprosiliśmy do współpracy na przykład koło naukowe Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Al-Mashriq, którzy zajmują się popularyzacją wiedzy, zainteresowania terytorium Bliskiego Wschodu. I też zaprosiliśmy ich, żeby bardziej od strony naukowej, takiej studenckiej, pokazać, jak wygląda właśnie ten region. Więc to jest taki miks kultury, jedzenia, nauki, później filmu i jeszcze będzie warsztat tańca dabka, tradycyjnego tańca palestyńskiego, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a jak nie, to i tak znajdzie coś dla siebie.
13: Myślę, że masz po prostu rację, że przy tak bogatym programie, no, w jakieś zainteresowanie musicie trafić.
12: Tak, tak.
13: Czy jakieś jeszcze takie dni tematyczne macie w planach przed finałem festiwalu?
12: Przed finałem festiwalu nie. Z reguły jest to właśnie ten jeden dzień tematyczny, ale zauważamy potrzebę organizowania takich dni na większą skalę. Wiele osób tutaj z naszej publiczności łódzkiej na przykład nie miał pojęcia, że dana mniejszość jest aż tak już zakorzeniona w Łódź, że ich nie dostrzegamy na co dzień, że to już są łodzienie, łodzianki, że po prostu już nasza Łódź jest tak multikulturowa, że nie zauważamy tych innych kultur na co dzień. I właśnie też po to są te dni, żeby pokazać, że walczymy też ze stereotypami, z uprzedzeniami, chcemy budować tolerancję i pokazywać, że ta Łódź jest różnorodna. I też te dni tematyczne są odpowiedzią na potrzeby naszej społeczności. Więc nie powiem, że mamy w planach. Na pewno w przyszłym roku, w 2027, będzie też taki dzień tematyczny. Jeszcze nie wiemy, jaka kultura. Najpierw musi się odbyć Humus Day, żeby móc bezpiecznie, całym, zdrowym i pełnym energii i nowych pomysłów ruszyć w przyszłym roku. Ale na pewno, jeżeli nadarzy się okazja, to będziemy organizować takie dni.
13: No to już słowem końcowym. Gdzie, kiedy i czy trzeba się zapisać, czy można przyjść z ulicy?
12: Gdzie, kiedy? Można przyjść z ulicy. Naprawdę można przyjść z ulicy. Ma być ładna pogoda. Od 15 do godziny 19 Humus Day w Fuzji przy ulicy Milionowej 14 czerwca w niedzielę. A od 20 pokaz filmu pod tytułem Kafarnaum w ramach festiwalu TME Polówka. Serdecznie zapraszam. Dzień jest pełen, będzie pełen atrakcji. Od warsztatów tańca, przez robienie humusu, przez wystawy, przez stroje ludowe, przez rękodzieło, jedzenie. Zapraszam.
13: Nic, tylko przyjść i korzystać.
12: Tak, jeść humus.
13: Oczywiście. Moim gościem był Piotr Rzębowski z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
12: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że będziesz na humus tej.
13: Być może się wybieram.
12: Zapraszam.
6: no to wszystkie szczegóły już znacie. Nie ma wymówki, żeby nie pojawić się na Hummus Day i zapoznać z kulturą arabską właśnie w taki fajny, przyjazny sposób. Myślę, że też warto tutaj podkreślić, że mimo, że wydarzenie jest organizowane przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, to nie odbywa się ono na Bałutach, właśnie w Centrum Dialogu, do którego no, dużo osób narzeka, że jest daleko, tylko w Fuzji, w samiutkim centrum miasta przy ulicy Milionowej, także tym bardziej. Nie ma powodów do narzekania, nic tylko korzystać, zwłaszcza, że tak jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, już w tym roku nie będzie więcej takiego wydarzenia, dopiero kolejne takie spotkanie z jedną z mieszkających w Łodzi kultur odbędzie się za rok. Oczywiście również warto zapoznać się z programem Festiwalu Wielu Kultur, który już trwa w naszym mieście i w tej swojej formule festiwalu kroczącego nabiera coraz większego tempa. To był magazyn reporterów. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus za mikrofonu. Do usłyszenia. Cześć!
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Pozwólcie, że w dzisiejszej audycji cofniemy się pamięcią do poprzedniego weekendu, w który wydarzyła się naprawdę ważna rocznica, jeżeli chodzi o łódzkie imprezy. Ponieważ swoje niebagatela 10. urodziny obchodziła impreza Dyskoteka Młodego Człowieka, która już naprawdę na dobre wpisała się w ten krajobraz łódzkiego życia nocnego. A jest to impreza wyjątkowa, ponieważ jest poświęcona w całości polskiej muzyce ubiegłego wieku. No i tutaj można zadać sobie pytanie, do kogo w takim razie jest skierowana ta impreza? Otóż do wszystkich. Na Dyskotekę Młodego Człowieka przez te 10 lat przychodzili ludzie w każdym wieku. Przychodzili studenci, przychodzili dorośli, młodzi dorośli imprezowali razem ze swoimi rodzicami, czy też ciociami, czy wujkami i każdy znajdował coś dla siebie, bo to jest właśnie wydarzenie odwołujące się do tej naszej wspólnej kultury, którą wszyscy dzielimy niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenia, jakiej muzyki słuchamy teraz, czym się interesujemy, czy ile mamy lat. Po prostu na tych imprezach okazuje się, że jest jakaś pewna magiczna pula polskich szlagierów, które znają wszyscy. I można je razem śpiewać, można do nich razem tańczyć. I naprawdę, ja osobiście nie spotkałam żadnej osoby, do której by ten repertuar nie trafiał, przynajmniej w jakimś stopniu. Pierwsza Dyskoteka Młodego Człowieka odbyła się w nieistniejącym już od ładnych paru lat klubie Żarty Żartami. No i właśnie była takim świadkiem przemijających klubów, które pojawiały się i znikały. Gościła również w klubie UV, który też obecnie jest już zamknięty, ale wygląda na to, że zawsze gościnnym domem dyskoteki pozostaje Niebostan. I właśnie w Niebostanie w ubiegły weekend odbyła się wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja z okazji 10 lat Dyskoteki Młodego Człowieka. Aby lepiej przedstawić Wam, o co chodzi w tej imprezie, poprosiłam jednego z jej ojców, założycieli, Artura Kasprzyckiego, o krótką wypowiedź na temat tego, jak powstała i jak rozwijała się Dyskoteka Młodego Człowieka właśnie.
7: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
14: Pomysł na imprezy Dyskoteki Młodego Człowieka zrodził się nieco ponad 10 lat temu przez zdrową zazdrość, bo wówczas już na antenie jednej ze studenckich rozgłośni prowadziliśmy audycję pod tą nazwą, pod tym szyldem, gdzie prezentowaliśmy najlepsze polskie utwory XX wieku, ale dość szybko po inauguracji audycji nasz kolega redakcyjny, który robił inny program, umówił się z właścicielami nowo powstałego klubu Żarty Żartami w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej, że zrobi imprezę swojej audycji. No i my tam poszliśmy, żeby go wesprzeć, żeby się też dobrze bawić, było fantastycznie i poczułem wówczas taką zdrową zazdrość razem z Mieszkiem Frączkowskim i Adamem Glinkowskim jeszcze wówczas i postanowiliśmy odezwać się do właścicieli tego klubu i ku naszemu zaskoczeniu, mimo że nie mieliśmy żadnego doświadczenia DJ-skiego, to właściciele Żartów Żartami się zgodzili i udostępnili nam lokal, co było wydarzeniem nieprawdopodobnym. Przyznam, że organizacja pierwszej imprezy dyskoteki Młodego Człowieka to było dla mnie wydarzenie formacyjne. Sami projektowaliśmy plakaty. Pamiętam, jak jeździłem na rowerze po Łodzi, żeby rozklejać je na tych takich legalnych słupach ogłoszeniowych, gdzie można za darmo coś przykleić. No i tak to wyszło. No, ku naszemu zaskoczeniu nie wydarzyło się to, czego trochę się obawialiśmy, że ta impreza będzie wyglądała jak dancing na koniec trzeciego turnusu w Ciechocinku, czyli że przyjdą sami starsi ludzie, których oczywiście kochamy, uwielbiamy i tak dalej. I też świetnie, żeby się bawili dobrze w każdym wieku, ale no też nie do końca było to to, co my byśmy chcieli robić. A baliśmy się, że po prostu przyjdą sami starsi ludzie, jeżeli hasłem naszej imprezy to jest najlepsza polska muzyka XX wieku, bardziej takie szlagiery z Opola i tak dalej. Więc tego się obawialiśmy, a ku naszemu zaskoczeniu przyszła na tamtejsze warunki masa osób młodych, masa osób kolorowych, fantastycznych, przepięknych i od tego momentu już wiedzieliśmy, że to jest to, co chcemy robić. Każda kolejna impreza miała swoje elementy wspólne i rzeczywiście to nasze grono, no już można powiedzieć, jakiś tam w pewnym sensie fanów tego formatu imprezy pojawiała się regularnie i nie musieliśmy się martwić o frekwencję, która oczywiście zawsze była raz lepsza, raz gorsza, no ale taki pewien stały poziom już jest utrzymywany od tej dekady, jakby nie patrzeć. A impreza skierowana jest rzeczywiście do każdego, kto jest chętny do dobrej zabawy, ale też w nieco innym wydaniu niż takie typowe imprezy klubowe. Jeśli ktoś chce poczuć takie odzwierciedlenie imprezy domówki, ale w klubowym wydaniu. A dlaczego to mam na myśli? Bo tutaj takie trochę samobiczowanie z mojej strony. My też przez te 10 lat nie zrobiliśmy jakiegoś szczególnego progresu jako DJ-e, jako osoby miksujące ze sobą utwory. My praktycznie tego nie robimy. My niemalże od A do Z puszczamy te utwory. Można powiedzieć, że tylko wciskamy play. Oczywiście upraszczam, jakieś tam podstawowe działania wykonujemy, no ale nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy robią wielkie mashupy, miksujemy, nie wiadomo jak te utwory ze sobą. To jest po prostu klimat, jakbyśmy się dorwali na domówce do komputera i puszczali utwory. I to brzmi jak coś złego, ale paradoksalnie przez te wszystkie lata wydaje mi się, że to dodawało nam takiej autentyczności, że my jesteśmy takimi normalnymi ziomkami, którzy przychodzą, robią imprezę i czy jest na niej 50 czy 300 osób, no to można poczuć taką wspólnotę, jakby wszyscy na parkiecie się znali. I myślę, że to mi sprawia największą przyjemność, że jest to impreza, która od 10 lat jest stałym punktem w kalendarzu naszych przyjaciół i naszych znajomych i rzeczywiście wielu z nich stara się być na każdej imprezie, ale jednocześnie to jest też stały punkt w kalendarzu osób nam kompletnie nieznajomych, których twarze my już znamy. Bardzo się cieszymy, że oni są za każdym razem, ale nawet nie wiemy, jak się nazywają, ale to jest wspaniałe. No niektórych poznaliśmy i się zaprzyjaźniliśmy. Zresztą Mieszko Frączkowski, jego narzeczona, okazało się, że przychodziła na nasze imprezy jeszcze zanim się oficjalnie poznali, więc to też jest fantastyczna historia, fantastyczne love story. Ale to jest właśnie wspaniałe, że dla wielu osób to jest impreza już, która no, należy do ulubionych, a znowu jest zawsze masa osób, które przychodzą po raz pierwszy i są zaskoczeni, że coś takiego w ogóle się dzieje. Mimo, że na przestrzeni ostatnich lat no już więcej jest takich imprez, gdzie te stare utwory często nieco ironicznie są grane, no to rozrosła się liczba takich imprez, ale myślę, że my wciąż mamy swój własny charakter i też nigdy sami nie dążyliśmy do tego, żeby ta impreza była jakaś taka ironiczna, guilty pleasure, jak to się mówi, czyli takim z lekkim wstydem, ale lubimy dane utwory. Nie, my się niczego nie wstydzimy, gramy utwory, które po prostu dla nas są fantastyczne i chcemy się do nich bawić.
6: To był Artur Kasprzycki, czyli jeden z założycieli dyskoteki Młodego Człowieka. No i myślę, że to daje naprawdę dobre wyobrażenie tego, jak wygląda taki wieczór. Zdecydowanie nie jest to impreza klubowa w takim typowym wydaniu. Jest to właśnie bardziej domówka przeniesiona do klubu. Ja sama jako uczestniczka dyskoteki Młodego Człowieka czasem sobie myślę, że właśnie poleciała piosenka, którą sama bym chciała zagrać, gdybym to ja była za DJ-skimi sterami. I myślę, że tak samo czuje się naprawdę wielu uczestników. No bo tak jak już wspominałam, to są utwory, które znają wszyscy. I z jakiegoś powodu absolutnie wszystkim, niezależnie od wieku, sprawiają frajdę. Właściwie taka impreza to nawet bardziej takie masowe karaoke niż klasyczne. Impreza klubowa, bo śpiewają wszyscy.
13: od karaoke oczywiście impreza różni się brakiem włączonego mikrofonu, ale to jest chyba w takich okolicznościach jeszcze większy atut, że nie trzeba się wcale wstydzić, że się nie umie śpiewać, bo kiedy śpiewają, a czasem krzyczą absolutnie wszyscy, to nie ma znaczenia, czy ktoś trafia w nuty, nie do końca, to wszystko miksuje się razem z wielkim chórem wszystkich innych głosów. No ale co ja będę opowiadać o tej imprezie, skoro zapytałam o zdanie uczestników właśnie tej jubileuszowej, 10. dyskoteki Młodego Człowieka.
15: Na dyskotece Młodego Człowieka bawiłem się wybornie. Jest to impreza, którą odwiedzam bardzo regularnie i jestem ogromnym fanem tego, jak w pewien sposób puszczane ciągle to samo, tylko w odpowiedniej kolejności, z odpowiednim zmysłem, wyczuciem czasu, powoduje, że zawsze jest to najlepsza impreza na świecie. I to kultywowanie, że ta polska muzyka po prostu daje najwięcej zabawy i każdy te utwory zna, każdy zna te teksty, to jest nasze, więc czujemy się w tym dobrze, po swojemu, u siebie. I zamienia się to w taką domówkę, pomimo że nawet nie jesteśmy w domu, przy której wszyscy się naprawdę świetnie bawią. Więc ta edycja z okazji dziesięciolecia była naprawdę świetna.
13: Kolejna uczestniczka, którą zapytałam o to, jak bawiła się na dyskotece Młodego Człowieka, przyszła na imprezę z mamą oraz z jej przyjaciółkami. Także mamy tutaj dowód na to, że to gadanie o łączeniu pokoleń to nie tylko puste słowa, ale rzecz, która faktycznie dzieje się na tych imprezach. Posłuchajcie.
16: Dyskoteka Młodego Człowieka to jest taka impreza, na którą zawsze czekam, aż znowu chłopaki zagrają i będzie można się pobawić do tych starych polskich hitów, które no są rzeczywiście taneczne i super się do nich tańczy, super się do nich śpiewa, więc naprawdę każda z takich nocy jest dla mnie super wspomnieniem i tak było też tym razem, zwłaszcza, że to dziesięciolecie imprezy, więc tym bardziej hucznie było to obchodzone. Tańczyliśmy na dworze, było wspaniale, oczywiście cieplutka noc, więc można było trochę zacząć też taki letni sezon imprezowy właśnie na tej dyskotece Młodego Człowieka i super się bawić i jak zwykle bardzo się cieszę, że tam byłam, bo jednak jest to impreza, którą bardzo lubię i na którą zawsze bardzo czekam.
13: To byli uczestnicy dyskoteki Młodego Człowieka, którzy już na spokojnie po imprezie wypowiedzieli się na temat tego, jak się bawili po imprezie ze względu na to, że tańczyli do wschodu słońca. Więc z jednej strony jestem pełna podziwu, z drugiej strony gdzieś w rozmowach kuluarowych wyszło, że tak po prostu wygląda każde wydanie tej imprezy. No i patrząc na tę łódzką mapę właśnie takich regularnie odbywających się imprez, dyskoteka Młodego Człowieka jest jedną z tych, które zostały najdłużej i wygląda na to, że wcale nigdzie się nie wybiera. Jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy odbędzie się następna tego typu impreza, to zaobserwujcie dyskotekę Młodego Człowieka na Facebooku, ponieważ tam będą dodawać właśnie nowe wydarzenia. I myślę, że skoro jesteśmy już przy tym temacie, to warto też wspomnieć o klubokawiarni Niebostan, w której miało właśnie miejsce to wydarzenie, które też samo w sobie jest swoistą łódzką legendą. Niedawno obchodziło swoje 15-lecie. Naprawdę w tym mieście, w którym kluby zamykają się non-stop, a instytucje kultury muszą walczyć o przetrwanie, to jest naprawdę niesamowity wynik i jestem pewna, że to bierze się po części przynajmniej z tego, że mieszkają tam takie wydarzenia jak dyskoteka Młodego Człowieka. Klubokawiarnia Niebostan jest powodem, dla którego podwórko przy Piotrkowskiej 17 jest jednym z najbardziej charakterystycznych właśnie ze względu na taką niebieską przybudówkę, która prowadzi do Niebostanu i która właśnie jest takim tarasem, na którym można sobie usiąść pod daszkiem i na przykład wypić sobie kawkę albo zjeść jakieś wegetariańskie jedzenie, bo menu wegetariańskie w Niebostanie obowiązuje. No i właśnie jest to miejsce, gdzie odbywają się nie tylko imprezy taneczne, ale też wernisaże i wystawy fotografii, quizy, spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne i właśnie takie rzeczy tylko w tym tygodniu będą się działy w Niebostanie. No i w ten właśnie sposób dzięki dziesięcioleciu dyskoteki Młodego Człowieka omówiliśmy sobie dwie łódzkie legendy. Klubokawiarnię Niebostan, no i właśnie wspomnianą dyskotekę Młodego Człowieka, która zadebiutowała w kwietniu 10 lat temu, w 2016 roku, aż ciężko mi w to uwierzyć, ale z drugiej strony też myślę sobie, że to jest taka impreza, która na mapie Łodzi była zawsze i pojawiała się regularnie, więc mogę jej tylko życzyć tego, żeby nadal była tak oczywistym i stałym punktem życia kulturalnego w Łodzi. Także następnym razem, jeżeli usłyszycie, że ktoś na Piotrkowskiej wykrzykuje piosenki Andrzeja Zauchy, a zaraz potem z równie ogromną parą wykrzykuje piosenki Ich Troje, to znaczy, że jest to dyskoteka młodego człowieka. I nie sugerujcie się tutaj nazwą, bo impreza jest naprawdę dla wszystkich. Nazwa jest tak chwytliwa, że aż z tego co widzę, ktoś postanowił ją podrobić i zrobić zabawę dorosłego człowieka, ale dyskoteka młodego człowieka jest tylko jedna, oryginalna i właśnie jej życzymy wszystkiego najlepszego z okazji 10. urodzin. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia niedługo. Cześć!
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
13: Czy możemy nazwać czerwiec miesiącem budżetu obywatelskiego? Moim zdaniem jak najbardziej. W dzisiejszej audycji opowiem Wam o tegorocznej edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego, który już właśnie rozpoczął swoje głosowanie i będzie można oddawać swoje głosy w zależności od wybranej formy. Papierowo, w Fabryce Aktywności Miejskiej do 15 czerwca albo do końca miesiąca można głosować internetowo za pomocą aplikacji, którą możecie zainstalować na swój telefon albo, jeżeli potrzebujecie z tym pomocy, zgłosić się do najbliższej Wam filii Biblioteki Miejskiej, gdzie również otrzymacie pomoc właśnie w takim głosowaniu internetowym. Propozycji, jak zwykle, łodzianie zgłosili naprawdę mnóstwo. Jest to ponad 1000 propozycji zadań z budżetu obywatelskiego, ale pozwólmy, żeby więcej o budżecie obywatelskim i o tegorocznej edycji opowiedzieli przedstawiciele naszego miasta. Posłuchajmy Adama Pustelnika, wiceprezydenta miasta Łodzi.
7: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
17: Od 1 do 30 czerwca możemy głosować w 30 edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Zostało zgłoszonych aż 725 propozycji przez mieszkańców i mieszkanki Łodzi. To jest bardzo istotny dla nas czas w roku, bo oddajemy Łódź w ręce naszych mieszkanek i mieszkańców. Propozycje, które dotychczas cieszyły się popularnością czy zyskiwały aprobatę, przychylność głosujących, no są bardzo ekumeniczne i bardzo szerokie. To jest od ścieżek rowerowych, przez wydarzenia kulturalne, po infrastrukturę, skwery. Naprawdę jest pełna paleta możliwości. Co bardzo istotne, nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Mogą głosować dzieci i młodzież. I co również istotne, nie trzeba być w Łodzi zameldowanym. Wystarczające jest właściwe miejsce zamieszkania w naszym mieście. I cóż, no zachęcam do możliwie masywnego głosowania, jak najszerszego zachęcania do tego naszych przyjaciół, tutaj lobbowania za właściwymi projektami, no bo o to chodzi, żeby wokół tego była jak największa energia, jak najszersze zaangażowanie.
13: Więcej szczegółów na temat tegorocznej edycji przekaże Agata Burlińska, zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej.
18: 725 projektów, na każdym osiedlu jest z czego wybierać, nawet po 40 kilka projektów na osiedlu, na osiedlach jest do wyboru dla mieszkańców. 107 projektów w puli ponadosiedlowej, czyli te projekty o zasięgu ogólnomiejskim, też bardzo mieszkańcy dopisali, składając te projekty, i będzie z czego wybierać. Aplikacja do głosowania jest taka sama jak w latach poprzednich, którą mieszkańcy doskonale znają. Głosujemy na 5 projektów z puli ponadosiedlowej, 5 projektów z maksymalnie 2 osiedli, czyli te zasady w tym roku się nie zmieniły. Mamy nadzieję, że w głosowaniu, jak co roku, weźmie udział wielka rzesza łodzian i łodzianek i serdecznie zachęcamy. Głosowanie od 1 do 30 czerwca online, a od 1 do 15 czerwca można zagłosować papierowo. W jednym punkcie w Łodzi głosujemy papierowo w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwima 10. Natomiast jeżeli ktoś ma problem, żeby zagłosować online w swoim domu, to zapraszamy do filii bibliotek. W godzinach otwarcia bibliotek można poprosić o wsparcie i zagłosować elektronicznie także stamtąd. Od wielu lat już mamy ponad 1000 projektów składanych do budżetu obywatelskiego w każdej edycji i w tym roku też ponad 1000 tych projektów zostało zgłoszonych, 1144 dokładnie. Dopuszczonych do głosowania jest 725 projektów, ponieważ wszystkim tym projektom przez ostatnie miesiące bardzo uważnie przyglądaliśmy się pod kątem ich wykonalności, możliwości ich realizacji, tak żeby projekty, które zostaną wybrane, na pewno mogły być zrealizowane w przyszłym roku. Więc 725 projektów dopuszczonych do głosowania, to jest olbrzymia liczba tych projektów. Mieszkańcy zgłaszają nam zarówno to, że tych projektów jest za dużo i trudno jest się w tym aż zorientować, także w tym roku też w aplikacji uruchomiona jest taka pomocnicza mapa, gdzie będzie można zobaczyć, które dokładnie projekty są najbliżej nas, na które chcielibyśmy zagłosować. No albo z kolei mówią, że nie ma na co głosować, wtedy zachęcamy do składania swoich projektów, ponieważ jest to rzeczywiście proces, w którym każdy może złożyć projekt, który potem będzie głosowany przez mieszkańców.
6: A co z tymi wnioskami, które nie przeszły weryfikacji? Czy są jakieś takie najczęstsze powody, dla których te propozycje odpadały?
18: Najczęstsze powody to jest na przykład wnioski były złożone na terenach, które nie należą do miasta i wtedy my nie możemy realizować na tych terenach projektów. To mogą być projekty, które są za drogie, ponieważ mamy maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt, na przykład ponad osiedlowy 2 miliony, więc jakieś naprawdę wielkie inwestycje, to nie jest miejsce w budżecie obywatelskim na nie. To mogą być projekty, które nie spełniały kryterium ogólnodostępności. Są bardzo różne, każdy z tych projektów jest osobno analizowany, no i są podejmowane decyzje, który projekt ma szansę na realizację, a który nie.
6: Myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć tego, jak ważny jest budżet obywatelski, ponieważ jest to, wydaje mi się, najlepsza forma pokazania władzom miasta, co naprawdę jest ważne dla nas, Łodzian, a przecież nikt nie zna naszych osiedli czy naszej okolicy lepiej niż my sami. Tutaj bardzo fajnym dodatkiem do tegorocznej edycji jest interaktywna mapa, na której zaznaczone są wszystkie projekty lokalne. No i można sobie właśnie na tej mapie znaleźć projekty, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Myślę, że jest to wyjątkowe ułatwienie ze względu na to, że właśnie, tak jak już się dowiedzieliśmy, tych propozycji do budżetu zostało złożonych ponad 1000, zostało zaakceptowanych 725, więc naprawdę idzie się w tym zagubić. Mapa, o której mówię, jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Łodzi. Możecie tu znaleźć zaznaczone pineski w dokładnych miejscach realizacji projektów oraz podzielone projekty na kategorie dzielnicowe, czyli na Bałuty, Górną, Polesie, Śródmieście i Widzew. Pamiętajcie tylko o tym, że projekty ponadosiedlowe, które mają zasięg na całe miasto, będą zaznaczone w rejonie Placu Wolności, także nie jest to znak, że jest jakiś ogromny wysyp projektów na Placu Wolności, ale jest to po prostu takie umowne miejsce oznaczenia projektów większych zasięgiem niż jedno osiedle czy jakieś konkretne miejsce. Swoją drogą jest to dość ciekawy komentarz na temat Centrum Łodzi, bo w wielu rozmowach przekonałam się już, że to potrafi być kwestia sporna. Od razu też podpowiem, że jednak mimo wszystko tę stronę lepiej wyświetlić sobie na komputerze, bo jest ona oczywiście dostosowana do użytkowania na urządzeniach mobilnych, ale po prostu tych pinezek kolorowych jest tak niesamowicie dużo, że chyba po prostu łatwiej połapać się w tym, używając ekranu komputera. Oczywiście zadania, które wygrają głosowanie w tym roku, będą zrealizowane w przyszłym, czyli w 2027 roku, więc

0: więc teraz można w tych pierwszych dniach właśnie skorzystać z niego bezpłatnie, natomiast już od najbliższego poniedziałku zaczną obowiązywać opłaty. Ta inwestycja ma stanowić swego rodzaju uzupełnienie strefy parkingu w centrum miasta, właśnie w tych najbardziej newralgicznych ulicach, które ze względu na starą zabudowę po prostu nie pozwalają na stworzenie większej ilości miejsc parkingowych. Ale o tym już pozwólcie, że wypowiedzą się Marcin Kłopotkowski, członek zarządu firmy, która jest operatorem otwartego niedawno parkingu na Wschodniej, oraz Natalia Olszewska, czyli kierownik działu partnerstwa publiczno-prywatnego w Urzędzie Miasta Łodzi.
1: Chcemy kierowców przyciągać, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli.
2: Więc my chociaż, że walczyliśmy.
1: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
2: Wspólnie z partnerem nie chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. Żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
0: Korzystajcie, testujcie i dawajcie znać, jak podoba Wam się taka nowa inwestycja. Czy parkingi wielopoziomowe faktycznie są dobrym rozwiązaniem dla znalezienia tej większej ilości miejsc parkingowych w centrum Łodzi? Obiekt przy Wschodniej 62/64 możecie właśnie jeszcze do poniedziałku testować sobie bezpłatnie, a już niebawem mamy poznać terminy otwarcia dwóch kolejnych parkingów wielopoziomowych przy Wschodniej 67 oraz przy Tuwima 12. A jako, że cały dzisiejszy program upływa pod znakiem inwestycji, to na chwilkę jeszcze zajmiemy się bardzo ciekawym ogłoszeniem od Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który zdecydował się przeznaczyć 3 miliony złotych na walkę z problemem bezdomności w województwie łódzkim i właśnie przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, które są gotowe właśnie takie projekty realizować. Więcej szczegółów przekaże Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
3: Zarząd województwa przeznaczył 3 miliony złotych na projekty wspierające osoby w kryzysie bezdomności oraz zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nabór wniosków, m.in. dla samorządów i organizacji pozarządowych. Wsparcie trafi do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nie tylko tych, które korzystają z noclegowni i schronisk, ale też do mieszkańców województwa, którym grozi utrata dachu nad głową i życiowej stabilizacji. To m.in. osoby opuszczające pieczę zastępczą, zakłady karne lub ośrodki leczenia uzależnień, które nie mają dokąd pójść. Pomoc skierowana jest również do osób zagrożonych eksmisją, doświadczających przemocy domowej i takich, które mieszkają w miejscach nieprzystosowanych do całorocznego pobytu, na przykład w domkach letniskowych, w ogródkach działkowych. Wsparcie będzie miało kompleksowy charakter. Każdy uczestnik dofinansowanego projektu otrzyma indywidualny, szyty na miarę jego potrzeb plan, który może obejmować m.in. pomoc psychologiczną i terapeutyczną, treningi umiejętności życiowych, naukę zarządzania budżetem domowym i budowania pozytywnych relacji społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, działania z zakresu streetworkingu i animacji lokalnej, dostęp do punktów pierwszej pomocy medycznej, edukację zdrowotną i badania specjalistyczne, czy tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych. To szczególnie cenna inicjatywa, dzięki której uczestnicy programu uczą się samodzielności, prowadzenia domu czy planowania zakupów. Wszystkie działania muszą być prowadzone pod okiem profesjonalistów. Projekty można składać od 1 do 30 czerwca, a wyniki poznamy w październiku. Szczegółowe informacje

0: informacje oraz regulamin wyboru projektów będą dostępne na stronach internetowych funduszeue.locke.pl oraz funduszeue.wub.loc.pl.
1: Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Strasznie dużo nagromadziło się dzisiaj tematów inwestycyjnych, więc uporządkujemy to sobie na sam koniec. Także od początku. Można już głosować w łódzkim budżecie obywatelskim. Głosowanie będzie trwało jeszcze do końca miesiąca, więc macie jeszcze prawie miesiąc, żeby przejrzeć sobie wszystkie możliwe oferty i zadecydować, na co chcecie oddać swój głos. Możecie również już korzystać z nowo oddanego parkingu na wschodniej 62 przez 64, ale już tylko do poniedziałku bezpłatnie. Również do końca czerwca można składać swoje projekty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po

0: którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Melioracją Łódź. Słuchaj na 104.5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melioracja Łódź.
1: Słuchajcie, magazynu reporterów, zza mikrofonu wita się z wami Weronika Kobus. W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie trochę o fajnych planach na aktywne spędzanie wakacji i o kolejnym głosowaniu w budżecie obywatelskim, bo jak już mogliście się zorientować, nasze miasto jest na tyle rozpieszczone, że załapuje się zarówno na łódzki budżet obywatelski, jak i na budżet obywatelski województwa łódzkiego. Ale zanim znowu o budżecie, zaczniemy sobie od planowania wakacji razem z Zieloną Łodzią, która tym razem po raz kolejny wychodzi do nas z absolutnie naładowanym kalendarzem. A w tym kalendarzu znajdziemy naprawdę całą masę aktywności. Od spacerów przez zajęcia sportowe, po zajęcia takie jak tai chi, czy obchody nocy świętojańskiej, albo nocy spadających gwiazd. Także jeżeli ktokolwiek jeszcze zastanawia się, jak spędzić lato w mieście, no to już przechodzimy z informacjami. Posłuchajcie przedstawiciela Zielonej Łodzi.
0: Aktywnie w Łodzi.
2: Łukasz Janczar, Zielona Łódź. Mamy zajęcia o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym. Mamy zajęcia o charakterze, powiedziałbym, kulturalnym czy społeczno-kulturalnym. Mamy takie zajęcia, gdzie można mówić o pewnym popularyzowaniu nauki. Więc myślę, że tak można określić bardzo szeroko naszą ofertę. Z jednej strony staramy się wykorzystać po prostu tę przyrodę, która zachowała się i którą możemy obserwować w łódzkich parkach. Rozmawiamy o niej podczas spacerów. Niektóre z tych spacerów i wycieczek mają charakter, powiedzmy, botaniczny. Czasami mają charakter bardziej związany z historią naszego miasta. Staramy się pokazać te parki z różnych stron. Spacerujemy bądź jeździmy rowerami w każdą niedzielę. Z reguły spotykamy się o godzinie 12 i przez kilka godzin staramy się podziwiać łódzkie parki razem z przewodnikami. Czasami jest to spacer, który trwa całą noc przez 12 godzin. Także tych spacerów w ciągu sezonu jest blisko 40. Zapraszamy na zajęcia jogi w 4 łódzkich parkach. Mamy zajęcia gimnastyki, street workoutu, skierowane bardziej dla seniorów. Mamy w tej chwili cykl zajęć samoobrony dla kobiet w parku Widzewska Górka. Takich zajęć sportowo-rekreacyjnych możemy zaliczyć zajęcia tai chi, Akademii Tai Chi i Lokup, które odbywają się w każdą niedzielę w parku Śródliska. Nie wiem, czy o czymś jeszcze nie wspomniałem. No, zajęcia biegowe w parku Baden-Powella, w parku Julianowskim i na uroczysku Lublinek.
1: Na które z tych wydarzeń trzeba się zapisać, a na które można przyjść, że tak powiem, z ulicy?
2: Zdecydowana większość zajęć jest bezpłatnych i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Biletowane wydarzenia organizujemy w Ogrodzie Botanicznym, noc świętojańską, czy też zajęcia, na których noc spadających gwiazd 12 sierpnia w tym roku będziemy organizować. Także w tym wypadku udział w imprezie wiąże się z wykupieniem biletu do Ogrodu Botanicznego bądź specjalnej wejściówki. Natomiast zdecydowana większość nie wymaga żadnych wcześniejszych zapisów, po prostu należy przyjść. No, w przypadku zajęć sportowych oczywiście odpowiednio ubranym, być może wyposażonym w matę, w butelkę wody. Związane z wcześniejszymi zapisami jest ten spacer 12 godziny, to ze względów organizacyjnych staramy się jednak ze względów bezpieczeństwa mieć nadzór nad tą grupą, która się nocami przez łódzkie parki i lasy przemieszcza, ale to jest taka wyjątkowa sytuacja.
1: Z załogą Zielonej Łodzi spotkałam się w Parku Podolskim, gdzie oprócz kilku minut na rozmowę znaleźliśmy czas na obejrzenie krótkiego pokazu jogi, bo zajęcia z jogi również są uwzględnione w programie. Z pewnością nikt nie opowie o nich lepiej niż instruktorka, która właśnie takie zajęcia będzie prowadzić.
3: Marta Brąslik.
1: Widzieliśmy tutaj małą demonstrację tego, jak wyglądają zajęcia z jogi. To było powitanie słońca, jeżeli się nie myślę.
3: Zgadza się. Powitanie słońca z asztangi. Rzecz do zrobienia tak naprawdę dla każdego. Nie trzeba też robić tego powitania słońca w perfekcyjny sposób i na zajęciach w parku też tego nie wymagamy. Chcemy, żeby każdy ćwiczył tak, jak czuje, tak, jak tego potrzebuje. Nie robił na pewno mocno na 100%, żeby się nie skontuzjować i żeby to była przyjemność, dobra zabawa, ćwiczenie dla ciała, dla umysłu, a nie coś, co musi koniecznie zrobić, pozycja, którą musi osiągnąć. To nie o to chodzi w jodze.
1: To rozumiem, że będą też tak dobrane zajęcia, żeby nie potrzeba było żadnych kostek i jakichś dodatkowych sprzętów.
3: Dokładnie. No, jest to joga w parku, ona się rządzi swoimi zasadami. Nie są potrzebne żadne sprzęty oprócz maty lub kocyka. Nawet nie jest potrzebna mata, może być zwykły kocyk albo karimata. Nie są potrzebne paski ani żadne inne akcesoria. Prowadzące dostosowują zajęcia do osób, które się pojawiają. Wiemy, że to jest joga w parku, pod gołym niebem, na trawce. Nie jest tak stabilnie jak w studio jogi. I zajęcia są raczej ogólne. Dostosowane do uczestników, do ogólnego poziomu, więc wiemy, że jednocześnie na zajęciach mogą się pojawić dzieci, osoby w średnim wieku i seniorzy. I każdy znajdzie coś dla siebie.
1: A czy nadal się spotyka pani z takim przekonaniem, że faceci się wstydzą na jogę chodzić?
3: Coraz mniej. Rzeczywiście kiedyś tych panów było bardzo mało na zajęciach, ale teraz pojawia się ich coraz więcej. Szczególnie dużo ostatnio widzę biegaczy na zajęciach jogi, bo joga dla biegaczy jest świetnym remedium na spięte mięśnie po biegach. A tych biegów ostatnio w Łodzi jest naprawdę dużo, więc potem można się porozciągać na jodze po bieganiu.
1: Tak więc, jak sami słyszycie, tych aktywności jest naprawdę mnóstwo. Ciężko by wymienić je wszystkie po kolei, ponieważ jest to kilka wydarzeń w tygodniu od początku czerwca do samego końca września, który w naszym klimacie i w ostatnich latach również jest przepięknym miesiącem, więc warto z niego korzystać na powietrzu. Więcej informacji, konkretną rozpiskę wydarzeń, informacje, gdzie danego dnia będą się odbywać wydarzenia Zielonej Łodzi, znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Niestety muszę Was tam odesłać, bo nie jestem w stanie wymienić wszystkiego na jednym wdechu. A i myślę, że w całej audycji zabrakłoby mi po prostu czasu. Myślę, że warto też zaznaczyć, że żadna część Łodzi nie została w tych planach pominięta, więc będzie można zapisać się na zajęcia w Parku Podolskim, w Parku Szarych Szeregów, na Zieleńcu przy Jesionowej, tak jak słyszeliście, na uroczysku w okolicach Lublinka, w Parku Źródliska, czy też na Widzewskiej Górce. Po prostu wszędzie coś się dzieje i myślę, że każdy, niezależnie od wieku i zainteresowań, znajdzie coś dla siebie. Do każdego mieszkańca regionu, również niezależnie od wieku czy zainteresowań, rękę wyciąga Budżet Obywatelski. Tym razem w tej edycji wojewódzkiej, Budżet Obywatelski województwa łódzkiego. Również 1 czerwca rozpoczęło się głosowanie w tym budżecie, tylko w przeciwieństwie do łódzkiego miejskiego budżetu obywatelskiego, w tym wojewódzkim będzie można głosować nie do końca czerwca, a do połowy lipca. O szczegółach tegorocznej edycji opowiedzą marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz Damian Raczkowski z Wydziału Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego województwa łódzkiego.
4: To już kolejna edycja BO, którą organizuje Urząd Marszałkowski. Ta edycja okazała się dla nas edycją rekordową, ponieważ wpłynęło aż 339 projektów, które zostały poddane pod głosowanie. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim liderom projektów. Widać, że dla nich nie ma żadnych granic, przekraczają je z roku na rok i nic ich tak naprawdę nie ogranicza, jeżeli chodzi o ich kreatywność i pomysłowość tych projektów, które są do nas składane. Mamy kwotę 8 milionów złotych, 2 miliony złotych przeznaczamy na pulę wojewódzką i 6 milionów złotych na 5 subregionów. Te projekty dotyczą każdej sfery życia. bo zarówno dotyczą zawodów sportowych, wydarzeń artystycznych, warsztatów, pikników, badań profilaktycznych czy kina letniego, ale także oczywiście są również projekty inwestycyjne, mniejsze i większe. Bardzo nas to cieszy, bo widać, że mieszkańcy województwa łódzkiego dokładnie wiedzą, na czym im zależy, czego chcą, czego im brakuje i właśnie te projekty są najlepszą odpowiedzią na ich potrzeby i ich zainteresowania. Głosowanie będzie trwało do 13 lipca. Będzie możliwe zarówno internetowo, jak i w formie papierowej. Natomiast w formie papierowej głos będzie można oddać do 30 czerwca. Potem już tylko i wyłącznie będą mogły być oddawane głosy w formule elektronicznej. Zmiana, która została wprowadzona w tej edycji budżetu obywatelskiego, jest również taka, że każdy będzie mógł oddać aż 3 głosy. W poprzednich edycjach każdy mógł oddać tylko 2 głosy. Teraz będzie mógł oddać aż 3 głosy. 1 głos na pulę wojewódzką i 2 głosy na projekty zgłoszone w poszczególnych subregionach. To jest również wyjście naprzeciw prośbom i oczekiwaniom mieszkańców województwa łódzkiego, którzy często w innym miejscu mieszkają i w innym miejscu pracują. Dlatego dajemy im szansę właśnie do tego, aby w sumie mogli oddać 3 głosy. Zachęcam wszystkich Państwa do głosowania w jednej czy w drugiej formule, która dla Państwa jest wygodniejsza i korzystniejsza, bo naprawdę te projekty są bardzo ciekawe, interesujące i razem wspólnie możemy zmieniać nasze województwo. A o szczegółach powie, jeżeli chodzi o kwoty, jakie projekty, w jakich kwotach, do jakich kwot mogą być finansowane, powie Pan Damian, bardzo proszę.
5: W szczegółach, tak jak Pani Marszałek powiedziała, ta zmiana regulaminu, czyli 2 głosy dodane w tym roku, to jest ta największa nowość dla liderów projektów. Te zadania miękkie mogą być finansowane do kwoty 60 tysięcy złotych, te zadania inwestycyjne w polach subregionalnych do 120, natomiast te inwestycyjne zadania zazwyczaj najbardziej dominują w puli wojewódzkiej, bo tam ta kwota, ta graniczna kwota to jest aż 1 000 000 złotych. W zeszłym roku mieliśmy 2 po prostu tak duże zadania, które pochłonęły całą tę kwotę. Ważna informacja też, że może głosować każdy mieszkaniec niezależnie od wieku, bo to tegoroczne hasło Zostań bohaterem łódzkiego dotyczy każdego i seniora, dzieciaka i juniora, który chodzi do szkoły podstawowej, czy nawet do przedszkola, bo też chcemy uczyć tej takiej demokracji lokalnej i tego wpływu na rzeczywistość wokół nas od najmłodszych lat. Oczywiście wtedy wraz z pomocą rodziców czy dziadków się głosuje. Jeśli chodzi o kwestię karty papierowej, no to jest to jakby specjalne pole do podpisu. Natomiast w przypadku głosowania online, każdy mieszkaniec czy każdy rodzic, który będzie chciał zagłosować na przykład na dane czy za dziecko, pokazać dziecko, jak się głosuje, będzie mógł na jeden numer telefonu otrzymać tak zwane 2 kody, czyli będzie mógł zagłosować na przykład tata i dziecko oraz mama, tata i syn, mama i córka będą mogły zagłosować na jeden numer telefonu jednego rodzica. To głosowanie jest bezpłatne, oczywiście zaraz pokażemy całą procedurę. Ono się w tej kwestii akurat za wiele nie zmieniło. W tym roku 339 projektów. Najaktywniejszy to subregion Piotrkowski oraz miasto Łódź, jeśli chodzi o ilość projektów, bo to jest ponad 75 projektów na każdy z subregionów. No a w puli wojewódzkiej walczymy o, tak jak już powiedziałem, te duże miliony i tam jest ponad około 30 projektów, spośród których można wybrać zadania, które będą w puli wojewódzkiej realizowane. Ja też dodam, że my jesteśmy teraz na etapie, po pierwsze startuje głosowanie na kolejną edycję, ale jednocześnie jesteśmy już w czasie, kiedy są realizowane zadania z poprzedniej edycji. Tylko w ten weekend mieliśmy 4 wydarzenia w całym województwie, które były finansowane z budżetu obywatelskiego. To jest na przykład Dzień Dziecka w gminie Złoczew, który był finansowany, całodniowe wydarzenie na Dzień Dziecka. Mieliśmy również tutaj na terenie naszego miasta Łodzi, Dzień Dziecka właśnie na sportowo z budżetu obywatelskiego. Mieliśmy również w Wieluniu organizowane wydarzenie, takie walkę z uzależnieniami zorganizowane przez Młodzieżową Radę Powiatu Wieluńskiego, akurat też finansowane z budżetu obywatelskiego i tych zadań, które są przed nami w czerwcu, w lipcu też będzie bardzo dużo i to jest też ten realny przykład tego, że to głosowanie i te pisanie projektów jest potem naprawdę realizowane, finansowane, tylko dodam, że mamy realizację budżetu obywatelskiego na poziomie 99,9% wybranych projektów. W zasadzie można powiedzieć, że jeżeli ktoś odda głos w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego, to może być pewien, że to zadanie zostanie zrealizowane.
1: Słowem podsumowania, łodzianie, do dzieła, do głosowania w budżecie obywatelskim i do zapisywania się i przychodzenia na aktywności przygotowane przez Zieloną Łódź. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Ostatnio w łódzkich mediach społecznościowych bardzo dużo zdjęć z drona. Zdjęcia pokazują głównie ludzi bawiących się na wielkich łódzkich juwenaliach, ale co gdyby z drona przyjrzeć się temu, jak na co dzień wyglądają bałty? Słuchajcie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiam z Łukaszem z Bałt, który właśnie pod tym kątem chce pokazać tę nadal owianą złą sławą dzielnicę Łodzi. Łukasz jest zarówno fotografem, jak i społecznikiem i muzykiem i gdzieś te wszystkie jego pasje krążą wokół właśnie dzielnicy Bałty. A tak się składa, że już w najbliższą środę będziecie mogli zobaczyć jego zdjęcia zrobione w taki właśnie niezbyt oczywisty sposób, bo z drona właśnie. Przyznam szczerze, że sama jestem ciekawa tego, jak te bałty z góry wyglądają, czy dominuje tam porządek, czy jednak widać kompletny chaos. O tym i o kilku innych rzeczach porozmawiałam właśnie z autorem wystawy, czyli Łukaszem z Bałt.
0: Nasza Łódź.
1: Wystawa nazywa się Bałty z wysoka, nadziemne didaskalia. Opowiedz, tak. Jaki jest koncept na te zdjęcia?
6: Chodzi o to, że ja bałty od 24 lat dokumentuję i w zasadzie zazwyczaj robiłem to z poziomu podłogi, że tak się wyrażę. No zdarzały się jakieś tam, no nie wiem, wejścia na dachy i tak dalej. Też trochę się wstydziłem tego, że robię zdjęcia z drona, bo pamiętam jak mój kolega, który bardzo mi imponował, Piotrek, który działa pod pseudonimem Futrzysko, mówił, ja nie szanuję droniarzy, no bo trzeba było zawsze jakiś wysiłek podjąć, żeby dostać się na jakiś dach, ale chodziłem z nim też po dachach, ale zauważyłem też, że no, te bałty z drona dają jeszcze szerszą perspektywę. Można jeszcze więcej zobaczyć niż z samego dachu, który jest też pewnego rodzaju ograniczeniem. No więc myślę, że to są po prostu takie właśnie didaskalia. To jest uzupełnienie tego mojego archiwum, żeby spojrzeć gdzieś szerzej. Że to po prostu będąc na dachu widzi się inne dachy, ale nie widzi się jeszcze na przykład całego układu takiego urbanistycznego, który gdzieniegdzie na bałtach potrafi się odsłonić właśnie z wysoka, albo na przykład takiego chaosu, który też jest bardzo charakterystyczny dla tej dzielnicy.
1: Mi się zawsze wydawało, że ty dokumentujesz gdzieś przez pryzmat tych bałt ludzkie historie, tak naprawdę bardzo intymnie. Jakie historie można pokazać z takiej odległości? Co chcesz pokazać w ten sposób?
6: Z tej odległości już specjalnych historii nie pokażemy. Ja muszę tutaj powiedzieć, że te historie też są w tle. Ja staram się mimo wszystko mało fotografować ludzi, bo ludzie też mają swoje historie i czasem woleliby, żeby one gdzieś zostały. W moich zdjęciach one są poniekąd gdzieś tam ukryte. Natomiast tak jak mówiłem, ta wystawa jest uzupełnieniem do tego wieloletniego archiwum, które buduję. I te historie na pewno tutaj nie będą na pierwszym planie. Natomiast wiem, że jak przyjdą ludzie z Bałt na wystawę, a na pewno ktoś z Bałt przyjdzie, to zaraz powie właśnie to. O, moja podstawówka, tutaj widać moją drogę do szkoły, o, a tam mieszkał Kaziu.
1: To o to chodzi, żeby wywołać takie rozmowy o tym życiu bałuckim?
6: Tak, właściwie o to chodzi, bo wspomnienia to jest coś bardzo fajnego i też potrzebnego. Poza tym to też łączy ludzi, bo kiedyś ludzie żyli bliżej. Dzisiaj na skutek tych takich zbliżeń cyfrowych, które następują poprzez messengery i tak dalej, mało mamy takiego żywego kontaktu z człowiekiem, a okazuje się, że ludzie też potrzebują tego. I niedawno obchodziliśmy właśnie Dzień Sąsiada. Miałem w innej redakcji przyjemność o tym rozmawiać. Okazało się, że nagle rozdzwoniło się bardzo dużo telefonów, bo ludzie mają dużo do powiedzenia. Czyli można powiedzieć, że jednak tego potrzebują, że łakną tego kontaktu, tego, żeby z sąsiadem pogadać. Kiedyś to się nazywało krótkie pogawędki, dziś to się nazywa small talki. Czasem mamy tego dosyć, ale to jest jednak potrzebne, żeby się nie wstydzić, żeby wiedzieć, że żyjemy w jakiejś kupie i ja też jako artysta i społecznik, doświadczam tego. Mam za sobą naprawdę, mam wrażenie, że prowadzi mnie przez życie taka watacha różnych ludzi, którzy są mi w stanie z różnymi rzeczami pomóc, szczególnie z takimi artystycznymi.
1: I to dlatego wybrałeś tę bibliotekę na Marynarskiej?
6: To jest też taka historia, że ta biblioteka, z tego co ja wiem przynajmniej, to ma bardzo dobre czytelnictwo. Jest mi też bliska, ponieważ studiowałem kiedyś bibliotekoznawstwo. Niestety ukończyłem 9 semestrów tylko i jakoś dalej się nie udało. Aczkolwiek napisałem pracę magisterską o Centkiewiczach. Jest to biblioteka, w której miałem praktyki na studiach, a do tego to jest moja pierwsza biblioteka taka w życiu, bo ona była pod oknami mojej babci, między domem moim a babci, więc ja jako dzieciak byłem tam już taki zadomowiony, zaprzyjaźniony. Wypożyczałem tam książki od dziecka i wszystkich znałem. I jest to biblioteka, która w zeszłym roku obchodziła swoje 70-lecie istnienia. Była taka skromna wystawa. Wydaje mi się, że być może Biblioteka Miejska nie do końca jest zainteresowana celebrowaniem tego, ale ta biblioteka jest głęboko osadzona w tej bałuckiej społeczności. Przez wiele lat prowadziła ją nieżyjąca już pani Anna Dynkowska, która była taką bibliotekarką z prawdziwego zdarzenia i z dawnych czasów i to jest tak, że jak ona szła pod blokiem, to potrafiła wskazać okno i powiedzieć wszędzie, gdzie jakie rodziny z jakimi dziećmi żyją.
1: To wygląda na to, że te biblioteki to już niewiele, jedno z niewielu takich miejsc spotkań, takich neutralnych, które zostały. Gdzieś tam wszystkie miejsca od nas chciałyby wymagać, żeby zapłacić, żeby w nich przebywać i biblioteka zostaje jednym z niewielu miejsc, gdzie faktycznie można po prostu przyjść, pospędzać czas i nie wydawać pieniędzy.
6: Szczególnie ta biblioteka, bo ona, tak jak mówiłem, jest głęboko zakorzeniona w tej społeczności przez lata i pomimo, że niektóre biblioteki mają troszkę szerszą ofertę, bo też mają lepsze możliwości i też są fajnymi miejscami, ale no, Marynarska to jest jednak Marynarska.
1: To już są takie konkretne bałuty. Nie boisz się czasem, że ci się znudzi fotografowanie tych bałut? Jak mówiłeś, już 24 lata fotografujesz jedną dzielnicę.
6: Już mi się znudziło.
1: Co teraz?
6: No nie przygotowałem się, bo wszystko sobie zapisałem, a wiesz, ja mam taką tabelkę w Excelu, że od 19 grudnia 2002 roku, robiłem zdjęcia chwilę wcześniej, ale mniej więcej w 2002 roku kupiłem aparat cyfrowy i 19 grudnia uważam, że zrobiłem takie pierwsze zdjęcie, które uważałem za historyczne zdjęcie bałut, to nawet na pograniczu bałut, powiedzmy, i Łodzi, i Starego Miasta. I to było zdjęcie fabryki Biedermana w Parku Helenów. Uznaję to zdjęcie za historyczne i pomyślałem, że zamknę to fotografowanie bałut w 25 latach, więc 25 lat minie 19 grudnia przyszłego roku, więc wtedy zakończę fotografowanie bałut. Będzie 25 lat, ludzie też pytają, co będzie dalej, no nic specjalnego, to znaczy właśnie, a może więcej specjalnego, bo być może będzie mniej okazji, żeby spotkać mnie na bałutach, ale myślę, że może sobie usiądę w którejś bibliotece albo w jakiejś kawiarni, albo pojadę do siebie na działkę za Zgierz i tam będę przekopywał te zdjęcia i to archiwum porządkował, tak żeby mogły się później pojawić naprawdę profesjonalne wydawnictwa.
1: Zdjęcia z tej wystawy, o której rozmawiamy, które są najstarsze i z jakiego są okresu? Bo jednak ta zajawka dronowa nie trwa aż tak długo.
6: Nie, no dron to są ostatnie w zasadzie, no nie wiem, 2,5 roku, także tutaj nie ma o czym mówić. To są zdjęcia całkiem nowe. Natomiast to, co mówiłem, jak już kiedyś zaczerpnę z tego archiwum, to naprawdę będzie co wyciągać.
1: Jesteś takim świadkiem przemijania tych bałut. Łódź jednak ma taką tendencję do, przynajmniej ostatnio, zamykania większej ilości ciekawych miejsc niż otwierania. Jak się czujesz, patrząc na to miasto przez tyle lat, obserwując jego zmiany? To musi być smutne.
6: Miałem jakieś takie przeczucie, jak się urodziłem i złapałem jakikolwiek kontekst, że żyję w drugim mieście w Polsce, po Warszawie, że w zasadzie, że to jest miasto robotnicze, bardzo ważne. Mówiło się, że no miało praktycznie 800 tysięcy mieszkańców, że być może dobijemy do miliona. Tak było, naprawdę. No i okazało się, że nie. Później, kiedy byłem już pełnoletni, Łódź wkroczyła w taki dziwny okres. Znaczy, już wcześniej było trudno, prawda? Już lata 90. się bardzo zaznaczyły, ale jeszcze to, że stały się takim złym miastem w świadomości, no bo przecież były dzieci z beczek na Radwańskiej, Pawulon, cała ta afera i tak dalej, więc Łódź stała się takim złym miastem. To też przez chwilę mnie cieszyło. Mniej więcej zbiegło się to z tym, jak zacząłem fotografować bałuty i młodego człowieka bardzo pociągają takie złe historie i właśnie dlatego taki mój pierwszy reportaż z 2003 roku, fotoreportaż, nazwałem Z życia rezerwatu ludów pierwotnych Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast później dojrzałem, zacząłem szukać zupełnie czegoś innego. Zauważyłem, że dużo bardziej chyba jednak te dobre historie się niosą i one są nam przede wszystkim potrzebne, bo też trochę mam taką uwagę, że media poszły nie w tą stronę, że dużo się mówi o jakichś złych rzeczach, że cały czas się powtarza te same rzeczy, to ja wolę cały czas powtarzać te same, ale dobre.
7: Można odnieść wrażenie, że tak po prostu dokumentujesz swoje wyrastanie z cynizmu w ten sposób.
6: Ładnie powiedziane, tak. Tak, i też to, że nie trzeba być za wszelką cenę indywidualistą, tylko też warto grać do wspólnej bramki.
7: Co fajnego można dojrzeć w bałutach, znając je tak na wskrosie jak ty?
6: No, ja tutaj nie jestem obiektywny, bo ja też patrzę przez ten sentyment, który też często towarzyszy moim odbiorcom, więc chyba lepiej by było, żeby na to pytanie odpowiedział ktoś, kto być może ze mną pójdzie na bałuty, na taki spacer i powie. No. Wydaje mi się, że ludzie z zewnątrz czasem dostrzegają to, że jednak jest taki potencjał społeczny, który mimo wszystko nie ginie i gdzieś podskórnie jest wyczuwalny. Jakieś sąsiedzkie relacje, że Łódź dzisiaj jest mała, a bałuty szczególnie już mają taką swoją sieć powiązań. I nagle się okaże, że się w zasadzie każdy z każdym jakoś tam zna, te powiązania są. Ja czasem mówię o tym, że to są taka po prostu sieć naczynia połączone.
7: No to co? To ostatnie słowa zaproszenia na wystawę Bałuty z Wysoka. Środa, 10 czerwca, Biblioteka na Marynarskiej.
6: Tak, o godzinie 18. Pozwolę sobie tylko powiedzieć, że zgodził się kolejny raz i zagra mój kolega z zespołu Wolne Bałuty, ale zagra tym razem na harmonii, tak żeby to taki bałucki dawny klimat poczuć. Paweł Zawierucha.
7: To super, zapraszamy w takim razie.
6: Zapraszam.
7: Dziękuję ci za rozmowę.
6: Dziękuję.
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
7: 10 czerwca, godzina 18 w Bibliotece na Marynarskiej. Powtórzymy to jeszcze raz, bo to jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Oczywiście wystawa będzie później dostępna jeszcze o wiele dłużej, ale tak jak wspomniał Łukasz, właśnie ten wernisaż będzie super fajną okazją do tego, żeby powymieniać się wspomnieniami, porozmawiać o przestrzeni, która na co dzień nas otacza, a być może, i na to liczę najbardziej, że będzie to również okazja do poznania sąsiadów, co w ostatnim czasie umyka nam i często nie wiemy, że omijają nas naprawdę niesamowicie ciekawe znajomości. Biblioteka oczywiście znajduje się w samym sercu Bałut, troszeczkę na północ od ulicy Wojska Polskiego. No i jeżeli nie uczęszczacie regularnie w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę, to czuję się w obowiązku przypomnieć, że owszem, wydarzenie jest oczywiście darmowe, ale potrzebujecie karty bibliotecznej, czyli tak zwanej fiszki, żeby móc wziąć udział w wydarzeniu. Tak jak zapowiedział Łukasz, podczas wernisażu odbędzie się również koncert, więc tylko więcej okazji do tego, żeby pojawić się w bibliotece na Marynarskiej i obejrzeć bałuty z kąta, z którego naprawdę mało kto do tej pory je oglądał. Jeżeli jesteście ciekawi innych bałuckich historii, to jak najbardziej na profilu Łukasza z Bałut znajdziecie takich mnóstwo. Słuchaliście magazynu reporterów. Za uwagę dziękuję wam. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
7: Czy możemy nazwać czerwiec miesiącem budżetu obywatelskiego? Moim zdaniem jak najbardziej. W dzisiejszej audycji opowiem Wam o tegorocznej edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego, który już właśnie rozpoczął swoje głosowanie i będzie można oddawać swoje głosy w zależności od wybranej formy. Papierowo, w Fabryce Aktywności Miejskiej do 15 czerwca albo do końca miesiąca można głosować internetowo za pomocą aplikacji, którą możecie zainstalować na swój telefon albo, jeżeli potrzebujecie z tym pomocy, zgłosić się do najbliższej Wam filii Biblioteki Miejskiej, gdzie również otrzymacie pomoc właśnie w takim głosowaniu internetowym. Propozycji, jak zwykle, łodzianie zgłosili naprawdę mnóstwo. Jest ponad 1000 propozycji zadań z budżetu obywatelskiego, ale pozwólmy, żeby więcej o budżecie obywatelskim i o tegorocznej edycji opowiedzieli przedstawiciele naszego miasta. Posłuchajmy Adama Pustelnika, wiceprezydenta miasta Łodzi.
8: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
9: Od 1 do 30 czerwca możemy głosować w 30 edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Zostało zgłoszonych aż 725 propozycji przez mieszkańców i mieszkanki Łodzi. To jest bardzo istotny dla nas czas w roku, bo oddajemy Łódź w ręce naszych mieszkanek i mieszkańców. Propozycje, które dotychczas cieszyły się popularnością czy zyskiwały aprobatę, przychylność głosujących, no są bardzo ekumeniczne i bardzo szerokie. To jest od ścieżek rowerowych, przez wydarzenia kulturalne, po infrastrukturę, skwery. Naprawdę jest pełna paleta możliwości. Co bardzo istotne, nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Mogą głosować dzieci i młodzież. I co również istotne, nie trzeba być w Łodzi zameldowanym. Wystarczające jest właściwe miejsce zamieszkania w naszym mieście. I cóż, no zachęcam do możliwie masywnego głosowania, jak najszerszego zachęcania do tego naszych przyjaciół, tutaj lobbowania za właściwymi projektami, no bo o to chodzi, żeby wokół tego była jak największa energia i jak najszersze zaangażowanie.
7: Więcej szczegółów na temat tegorocznej edycji przekaże Agata Burlińska, zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej.
10: 725 projektów, na każdym osiedlu jest z czego wybierać, na nawet po 40 kilka projektów na osiedlach jest do wyboru dla mieszkańców. 107 projektów w puli ponadosiedlowej, czyli te projekty o zasięgu ogólnomiejskim, też bardzo mieszkańcy dopisali, składając te projekty, i będzie z czego wybierać. Aplikacja do głosowania jest taka sama jak w latach poprzednich, którą mieszkańcy doskonale znają. Głosujemy na 5 projektów z puli ponadosiedlowej, 5 projektów z maksymalnie 2 osiedli, czyli te zasady w tym roku się nie zmieniły. Mamy nadzieję, że w głosowaniu, jak co roku, weźmie udział wielka rzesza łodzian i łodzianek, i serdecznie zachęcamy. Głosowanie od 1 do 30 czerwca online, a od 1 do 15 czerwca można zagłosować papierowo. W jednym punkcie w Łodzi głosujemy papierowo, w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwima 10. Natomiast jeżeli ktoś ma problem, żeby zagłosować online w swoim domu, to zapraszamy do filii bibliotek. W godzinach otwarcia bibliotek można poprosić o wsparcie i zagłosować elektronicznie także stamtąd. Wielu lat już mamy ponad 1000 projektów składanych do budżetu obywatelskiego w każdej edycji i w tym roku też ponad 1000 tych projektów zostało zgłoszonych, 1144 dokładnie. Dopuszczonych do głosowania jest 725 projektów, ponieważ wszystkim tym projektom przez ostatnie miesiące bardzo uważnie przyglądaliśmy się pod kątem ich wykonalności, możliwości ich realizacji, tak żeby projekty, które zostaną wybrane, na pewno mogły być zrealizowane w przyszłym roku. Więc 725 projektów dopuszczonych do głosowania, to jest olbrzymia liczba tych projektów. Mieszkańcy zgłaszają nam zarówno to, że tych projektów jest za dużo i trudno jest się w tym aż zorientować, także w tym roku też w aplikacji uruchomiona jest taka pomocnicza mapa, gdzie będzie można zobaczyć, które dokładnie projekty są najbliżej nas, na które chcielibyśmy zagłosować. No albo z kolei mówią, że nie ma na co głosować, wtedy zachęcamy do składania swoich projektów, ponieważ jest to rzeczywiście proces, w którym każdy każdy może złożyć projekt, który potem będzie głosowany przez mieszkańców.
7: A co z tymi wnioskami, które nie przeszły weryfikacji? Czy są jakieś takie najczęstsze powody, dla których te propozycje odpadały?
10: Najczęstsze powody to jest na przykład wnioski były złożone na terenach, które nie należą do miasta i wtedy my nie możemy realizować na tych terenach projektów. To mogą być projekty, które są za drogie, ponieważ mamy maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt, na przykład ponad osiedlowy 2 miliony, więc jakieś naprawdę wielkie inwestycje, to nie jest miejsce w budżecie obywatelskim na nie. To mogą być projekty, które nie spełniały kryterium ogólnodostępności. Są bardzo różne, każdy z tych projektów jest osobno analizowany, no i są podejmowane decyzje, który projekt ma szansę na realizację, a który nie.
7: Myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć tego, jak ważny jest budżet obywatelski, ponieważ jest to, wydaje mi się, najlepsza forma pokazania władzom miasta, co naprawdę jest ważne dla nas, Łodzian, a przecież nikt nie zna naszych osiedli czy naszej okolicy lepiej niż my sami. Tutaj bardzo fajnym dodatkiem do tegorocznej edycji jest interaktywna mapa, na której zaznaczone są wszystkie projekty lokalne, no i można sobie właśnie na tej mapie znaleźć projekty, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Myślę, że jest to wyjątkowe ułatwienie ze względu na to, że właśnie, tak jak już się dowiedzieliśmy, tych propozycji do budżetu zostało złożonych ponad 1000, zostało zaakceptowanych 725, więc naprawdę idzie się w tym zagubić. Mapa, o której mówię, jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Łodzi. Możecie tu znaleźć zaznaczone pineski w dokładnych miejscach realizacji projektów oraz podzielone projekty na kategorie dzielnicowe, czyli na Bałuty, Górną, Polesie, Śródmieście i Widzew. Pamiętajcie tylko o tym, że projekty ponadosiedlowe, które mają zasięg na całe miasto, będą zaznaczone w rejonie Placu Wolności, także nie jest to znak, że jest jakiś ogromny wysyp projektów na Placu Wolności, ale jest to po prostu takie umowne miejsce oznaczenia projektów większych zasięgiem niż jedno osiedle czy jakieś konkretne miejsce. Swoją drogą jest to dość ciekawy komentarz na temat Centrum Łodzi, bo w wielu rozmowach przekonałam się już, że to potrafi być kwestia sporna. Od razu też podpowiem, że jednak mimo wszystko tę stronę lepiej wyświetlić sobie na komputerze, bo jest ona oczywiście dostosowana do użytkowania na urządzeniach mobilnych, ale po prostu tych pinezek kolorowych jest tak niesamowicie dużo, że chyba po prostu łatwiej połapać się w tym, używając ekranu komputera. Oczywiście zadania, które wygrają głosowanie w tym roku, będą zrealizowane w przyszłym, czyli w 2027 roku, więc może na razie przenieśmy się też na chwilę w okolice tematów już aktualnych, inwestycji, z których można korzystać w tym momencie, bo tutaj chciałabym przypomnieć przede wszystkim zmotoryzowanym słuchaczom, że jeszcze do najbliższego poniedziałku można bezpłatnie przetestować nowy parking wielopoziomowy, pierwszą tego typu inwestycję w Łodzi. Z tego co rozumiem, kierowcy upominali się o powstanie takiego obiektu już od długich lat, więc teraz można w tych pierwszych dniach właśnie skorzystać z niego bezpłatnie, natomiast już od najbliższego poniedziałku zaczną obowiązywać opłaty. Ta inwestycja ma stanowić swego rodzaju uzupełnienie strefy parkingu w centrum miasta, właśnie w tych najbardziej newralgicznych ulicach, które ze względu na starą zabudowę po prostu nie pozwalają na stworzenie większej ilości miejsc parkingowych. Ale o tym już pozwólcie, że wypowiedzą się Marcin Kłopotkowski, członek zarządu firmy, która jest operatorem otwartego niedawno parkingu na Wschodniej, oraz Natalia Olszewska, czyli kierownik działu partnerstwa publiczno-prywatnego w Urzędzie Miasta Łodzi.
11: Chcemy kierowców przyciągnąć, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli.
12: Powiedzmy chociaż, że walczyliśmy.
11: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no, te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
12: Wspólnie z partnerem chcieliśmy, żeby to była była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie, żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. Żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast, żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
7: Korzystajcie, testujcie i dawajcie znać, jak podoba Wam się taka nowa inwestycja. Czy parkingi wielopoziomowe faktycznie są dobrym rozwiązaniem dla znalezienia tej większej ilości miejsc parkingowych w Centrum Łodzi? Obiekt przy wschodniej 62 przez 64 możecie właśnie jeszcze do poniedziałku testować sobie bezpłatnie, a już niebawem mamy poznać terminy otwarcia dwóch kolejnych parkingów wielopoziomowych przy wschodniej 67 oraz przy Tuwima 12. A jako, że cały dzisiejszy program upływa pod znakiem inwestycji, to na chwilkę jeszcze zajmiemy się bardzo ciekawym ogłoszeniem od Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który zdecydował się przeznaczyć 3 miliony złotych na walkę z problemem bezdomności w województwie łódzkim i właśnie przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, które są gotowe właśnie takie projekty realizować. Więcej szczegółów przekaże Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
13: Zarząd województwa przeznaczył 3 miliony złotych na projekty wspierające osoby w kryzysie bezdomności oraz zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nabór wniosków m.in. dla samorządów i organizacji pozarządowych. Wsparcie trafi do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nie tylko tych, które korzystają z noclegowni i schronisk, ale też do mieszkańców województwa, którym grozi utrata dachu nad głową i życiowej stabilizacji. To m.in. osoby opuszczające pieczę zastępczą, zakłady karne lub ośrodki leczenia uzależnień, które nie mają dokąd pójść. Pomoc skierowana jest również do osób zagrożonych eksmisją, doświadczających przemocy domowej i takich, które mieszkają w miejscach nieprzystosowanych do całorocznego pobytu, na przykład w domkach letniskowych, w ogródkach działkowych. Wsparcie będzie miało kompleksowy charakter. Każdy uczestnik dofinansowanego projektu otrzyma indywidualny, szyty na miarę jego potrzeb plan, który może obejmować m.in. pomoc psychologiczną i terapeutyczną, treningi umiejętności życiowych, naukę zarządzania budżetem domowym i budowania pozytywnych relacji społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, działania z zakresu streetworkingu i animacji lokalnej, dostęp do punktów pierwszej pomocy medycznej, edukację zdrowotną i badania specjalistyczne, czy tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych. To szczególnie cenna inicjatywa, dzięki której uczestnicy programu uczą się samodzielności, prowadzenia domu czy planowania zakupów. Wszystkie działania muszą być prowadzone pod okiem profesjonalistów. Projekty można składać od 1 do 30 czerwca, a wyniki poznamy w październiku. Szczegółowe informacje oraz regulamin wyboru projektów będą dostępne na stronach internetowych fundusze.ue.locki.pl oraz fundusze.ue.wub.loc.pl. Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Strasznie dużo nagromadziło się dzisiaj tematów inwestycyjnych, więc uporządkujemy to sobie na sam koniec. Także od początku można już głosować w łódzkim budżecie obywatelskim. Głosowanie będzie trwało jeszcze do końca miesiąca, więc macie jeszcze prawie miesiąc, żeby przejrzeć sobie wszystkie możliwe oferty i zadecydować, na co chcecie oddać swój głos. Możecie również już korzystać z nowo oddanego parkingu na wschodniej 62 przez 64, ale już tylko do poniedziałku bezpłatnie. Również do końca czerwca można składać swoje projekty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
7: Bardzo dużo mówię w tej audycji o tym, że Łódź jest miastem włókniarek, że jest miastem awangardy, czy że jest miastem filmowym, a jest także a może i przede wszystkim miastem wielokulturowym. Była znana jako Łódź Czterech Kultur, ale mimo, że jest to termin historyczny, to nadal wielokulturowość jest jedną z naprawdę ważnych, definiujących cech tego miasta. Nie jest to już Łódź Czterech Kultur oczywiście, bo tych kultur zrobiło się o wiele, wiele więcej. No i oczywiście instytucją, która te kultury zna najlepiej i najlepiej odnajduje się w ich świecie, jest Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, które właśnie dialogiem międzykulturowym zajmuje się po prostu profesjonalnie. Nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie takiego akademickiego zajmowania się kulturą z takiej perspektywy akademicko-poznawczej, ale również, czy może nawet przede wszystkim, takim codziennym życiem wielokulturowej Łodzi. No i myślę, że zgodzicie się tutaj ze mną, że nie ma lepszego sposobu poznawania kultur czy nowych zwyczajów, niż poznawanie ich przez takie zwyczajne, sąsiedzkie spotkania. Właśnie to proponuje nam Centrum Dialogu, organizując Humus Day, czyli Dzień Humusu. Choć nazwa w oczywisty sposób sugeruje nam jedzenie humusu, to dużo, dużo jeszcze innych ciekawych rzeczy będzie się działo podczas tej imprezy, ale o tym już więcej opowie nam nasz gość. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, słuchacie magazynu Reporterów.
8: Czas wolny w Łodzi.
14: Piotr Rambowski, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Festiwal Łódź Wielu Kultur.
7: No właśnie, Centrum Dialogu i Festiwal Wielu Kultur, a spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o wydarzeniu, które jest tak jakby zapowiedzią Festiwalu Czterech Kultur, czy dobrze to rozumiem?
14: Mhm. Wielu Kultur, bo już nie jest to Festiwal Czterech Kultur, to już trzecia edycja po zmienionej nazwie i jest to jedno z wielu wydarzeń, bo też od tego roku festiwal przyjmuje nową formułę, formułę kroczącą, a właściwie już przyjął, bo festiwal trwa. We wcześniejszych latach, bo dzień, który przybliża różne kultury tworzące dzisiejsze miasto, już stał się tradycją dla naszego festiwalu, bo w tym roku już będzie to trzeci dzień, więc taka młoda tradycja, ale faktycznie we wcześniejszych latach była to zapowiedź festiwalu. Teraz jest to dzień w trakcie festiwalu, bo już mieliśmy parę spotkań na tematy związane ze ścieżkami tematycznymi tegorocznej edycji. No i właśnie jest to dzień, kiedy chcemy przybliżyć różne kultury, które tworzą współczesną Łódź.
7: No i wymyśliliście sobie taki bardzo sprytny wytrych, czyli humus.
14: Wytrych, bardzo smaczny.
7: Bardzo smaczny, no właśnie, bo to tak brzmi, wiesz, odpychająco, poznawanie nowych kultur. To się kojarzy z siedzeniem w szkole.
14: Tak.
7: A to jest spotkanie, na którym będzie można zjeść sobie trochę humusu i niejako, jeżeli dobrze rozumiem, przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego o kulturach.
14: Tak, oczywiście. I tutaj przy okazji jedzenia, napełnienia naszych kubków smakowych, poznamy inne kultury i tak naprawdę zobaczymy, że do czynienia z tymi kulturami mamy na co dzień. I też to jest kontynuacja na przykład wcześniejszego tofu day, czyli przez tofu, które jest wszechobecne tak naprawdę teraz w polskim jadłospisie. Chcieliśmy pokazać kulturę wietnamską, skąd tofu pochodzi. No a teraz przez humus day zdecydowaliśmy się, że takim nośnikiem tego poznania tych kultur będzie ta jedna potrawa, to jedno danie, dodatek do dań, no bo humus można w różny sposób przygotowywać i humus jest bardzo specyficzny, bardzo tradycyjny dla krajów arabskich, krajów Bliskiego Wschodu. Więc chcemy pokazać taką mozaikę kulturową, mozaikę etniczną, narodową tego regionu, no bo jak wiemy, ten region jest ważny bardzo nie tylko dla świata, ale także dla współczesnej Łodzi.
7: To, o czym mówisz, kojarzy mi się z pojęciem multikulturalizmu butikowego, bo to jest to, jak, w jaki sposób my, wydaje mi się, że w tej Łodzi, która jest jednak dość dużym miastem, doświadczamy tych kultur. Doświadczamy ich jako takiego bazaru, w którym można wybierać, który można sobie, nie wiem, zafundować jako ciekawą odskocznię od codzienności, ale w jedzeniu tak naprawdę jest też całkiem sporo polityki.
14: Tak, ale jako Festiwal Łódź Wielu Kultur chcemy, oddajemy głos sztuce. Sztuce, która powinna mówić uniwersalne prawdy o prawach człowieka, o szacunku, tolerancji, akceptacji powinna wyrażać, móc wyrażać, pozwalać wyrażać ludziom to, co czują. I jesteśmy dalece od polityki. Wiem, że to jest dosyć może naiwne stwierdzenie, bycie dalekim od polityki, ale staramy się być taką instytucją, no tu jako projekt Festiwal Łódź Wielu Kultur, ale głębiej jako instytucja, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, stawiamy na ten dialog i właśnie też odchodząc trochę od tych wszystkich podziałów politycznych, od tego, co nas poróżnia, chcemy pokazywać, co nas łączy. I też posługując się tym, co powiedziałaś, taki kulturowy butik, że też możemy troszkę wybierać, co nam się podoba, pokazywać to na przykład, jak my widzimy, ale my do współpracy zapraszamy mniejszości, które tworzą te kultury, które są z różnych krajów. I dajemy przez to im platformę do opowiedzenia o sobie, o opowiedzenia o tym, czym dla nich jest właśnie przykładowy humus, jak mogą się integrować, co im sprawia trudność, co jest podobne. To są naprawdę fantastyczne dni, kiedy także, a może przede wszystkim łodzianie i łodzianki, ale też szeroka publiczność całej Polski, bo przyjeżdżają do nas naprawdę z najdalszych zakątków Polski ludzie i to jest też wspaniały dzień, żeby pokazać, jak łatwo można znaleźć punkty wspólne. Mimo, że myślimy, że to jest ogromna różnica pomiędzy dwoma kulturami, dwoma państwami i też nie wybieramy danej kultury, która będzie nam najbardziej pasować, tylko opieramy się na faktach, na tym, jaka faktycznie kultura buduje dzisiejszą Łódź. No tutaj skierujemy się do kultury etnicznej, narodowej, do kultury państw arabskich. Wcześniej były to kultura Indii, bo mamy bardzo, bardzo dużo osób, które przypłynęły, tutaj posłużę się taką metaforą, bo jesteśmy w Łodzi, z Indii albo z Wietnamu, ale też widzimy bardzo dużo osób z Bliskiego Wschodu. I tego Bliskiego Wschodu, który jest nieodkryty jeszcze przez nas. Jak nam się wydaje, że jest, my pokazujemy, że może jeszcze coś jest jeszcze do odkrycia. Tak samo robiliśmy Dzień Turecki, właśnie Tofu Day i właśnie na tym się skupiamy. Na dialogu, na połączeniu i przedstawieniu i daniu głosu innym.
7: Czyli nie będzie to takie spotkanie wykładowe, ale bardziej taka sąsiedzka przestrzeń do integracji, wymiany doświadczeń i takiego zwyczajnego ludzkiego spotkania.
14: Tak, oczywiście. Cały dzień, znaczy hucznie cały dzień, to jest Dzień Humus, on będzie trwał od 15 do 19, czyli 4 godziny. O 20 będzie film, pokaz filmu w ramach festiwalu TM Polówka. Tutaj mogę już zdradzić, że to będzie film pod tytułem Kafarnaum. Genialny film, obsypany wieloma nagrodami. Bardzo współczesny, poruszający tematykę praw dziecka, praw człowieka, takiego uniwersalizmu. I też sądzę, że przybliżanie tych produkcji ze świata arabskiego o uniwersalnym znaczeniu pokazuje, że spotykamy się, że borykamy się z tymi samymi problemami, może w innym ujęciu. Ale podczas samego dnia, czyli podczas tego eventu, będziemy mieli do dyspozycji DJ.

0: mołdzkich restauratorów, którzy pochodzą z tych państw i wybrali Łódź jako tą ziemię obiecaną, w której mogą rozwijać swój biznes. I właśnie będzie taki mini konkurs, mini warsztat robienia hummusu. Będą różne stoiska, tutaj zaprosiliśmy do współpracy już po raz trzeci Muzeum Azji i Pacyfiku z Warszawy, która w swoich kolekcjach ma także zbiory dotyczące tego terytorium, czy tutaj właśnie terytorium Palestyny, Omanu, Libanu, Maghrebu, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej. Będzie można zobaczyć na przykład stroje, wydruki strojów w rzeczywistych rozmiarach, tradycyjnych, męskich i żeńskich dla tego regionu. Będzie też można zakupić różne jedzenie arabskie, słodycze, więc program zapowiada się naprawdę obłędnie. No i przez to właśnie chcemy odejść od tego, znaczy też będą akcenty naukowe. Zaprosiliśmy do współpracy na przykład koło naukowe Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Al-Mashriq, którzy zajmują się popularyzacją wiedzy, zainteresowania terytorium Bliskiego Wschodu. I też zaprosiliśmy ich, żeby bardziej od strony naukowej, takiej studenckiej, pokazać, jak wygląda właśnie ten region. Więc to jest taki miks kultury, jedzenia, nauki, później filmu i jeszcze będzie warsztat tańca dabka, tradycyjnego tańca palestyńskiego, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a jak nie, to i tak znajdzie coś dla siebie.
1: Myślę, że masz po prostu rację, że przy tak bogatym programie no w jakieś zainteresowanie musicie trafić.
0: Tak, tak.
1: Czy jakieś jeszcze takie dni tematyczne macie w planach przed finałem festiwalu?
0: Przed finałem festiwalu nie. Z reguły jest to właśnie ten jeden dzień tematyczny, ale zauważamy potrzebę organizowania takich dni na większą skalę. Wiele osób tutaj z naszej publiczności łódzkiej na przykład nie miał pojęcia, że dana mniejszość jest aż tak już zakorzeniona w Łódź, że ich nie dostrzegamy na co dzień, że to już są łodzienie, łodzianki, że po prostu już nasza Łódź jest tak multikulturowa, że nie zauważamy tych innych kultur na co dzień. I właśnie też po to są te dni, żeby pokazać, że walczymy też ze stereotypami, z uprzedzeniami, chcemy budować tolerancję i pokazywać, że ta Łódź jest różnorodna. I też te dni tematyczne są odpowiedzią na potrzeby naszej społeczności. Więc nie powiem, że mamy w planach. Na pewno w przyszłym roku, w 2027, będzie też taki dzień tematyczny. Jeszcze nie wiemy, jaka kultura. Najpierw musi się odbyć Hummus Day, żeby móc bezpiecznie, całym, zdrowym i pełnym energii i nowych pomysłów ruszyć w przyszłym roku. Ale na pewno, jeżeli nadarzy się okazja, to będziemy organizować takie dni.
1: No to już słowem końcowym. Gdzie, kiedy i czy trzeba się zapisać, czy można przyjść z ulicy?
0: Gdzie, kiedy? Można przyjść z ulicy. Naprawdę można przyjść z ulicy. Ma być ładna pogoda. Od 15 do godziny 19 Hummus Day w Fuzji przy ulicy Milionowej 14 czerwca w niedzielę. A od 20 pokaz filmu pod tytułem Kafarnaum w ramach festiwalu TME Polówka. Serdecznie zapraszam. Dzień jest pełen, będzie pełen atrakcji. Od warsztatów tańca, przez robienie hummusu, przez wystawy, przez stroje ludowe, przez rękodzieło, jedzenie. Zapraszam.
1: Nic, tylko przyjść i korzystać.
0: Tak, jeść hummus.
1: Oczywiście. Moim gościem był Piotr Rzębowski z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że będziesz na Hummus Day.
1: Być może się wybieram.
0: Zapraszam.
1: No to wszystkie szczegóły już znacie. Nie ma wymówki, żeby nie pojawić się na Hummus Day i zapoznać z kulturą arabską właśnie w taki fajny, przyjazny sposób. Myślę, że też warto tutaj podkreślić, że mimo, że wydarzenie jest organizowane przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, to nie odbywa się ono na Bałutach, właśnie w Centrum Dialogu, do którego no, dużo osób narzeka, że jest daleko, tylko w Fuzji, w samiutkim centrum miasta przy ulicy Milionowej, także tym bardziej. Nie ma powodów do narzekania, nic tylko korzystać, zwłaszcza, że tak jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, już w tym roku nie będzie więcej takiego wydarzenia, dopiero kolejne takie spotkanie z jedną z mieszkających w Łodzi kultur odbędzie się za rok. Oczywiście również warto zapoznać się z programem Festiwalu Wielu Kultur, który już trwa.

0: naszym mieście i w tej swojej formule festiwalu kroczącego nabiera coraz większego tempa. To był magazyn reporterów. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus za mikrofonu. Do usłyszenia. Cześć!
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na Media Expert.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
10: Słuchacie audycji Magazyn Reporterów. Zza mikrofonu wita się z wami Weronika Kobus i dziś po raz kolejny zabieram was na wystawę. Wybierzemy się do Centralnego Muzeum Włókiennictwa, gdzie właśnie otwiera się absolutnie pionierska wystawa, pierwsza taka w naszym kraju, która eksploruje temat nie właśnie historyczny, a temat mody współczesnej, mody XXI wieku. Próbuję ją zebrać w jedno miejsce, pokazać i być może będziemy w stanie dopisać sobie do tego jakąś historię, znaleźć definicję tego, jaka jest ta polska moda XXI wieku, co ją łączy, jacy są artyści, którzy ją tworzą. To właśnie na wystawie Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. Otworzy się ona w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, tak jak już wspomniałam, w tak zwanej Białej Fabryce, już 13 czerwca, także całkiem niedługo. Możecie powoli zaczynać planować sobie wyjście do muzeum. Ja na pewno tej wystawy nie odpuszczę. Myślę, że nie ma zbyt dużej potrzeby, żeby tłumaczyć wam, młodzianom, dlaczego przemysł modowy jest tak ważny w historii naszego miasta, ale myślę, że warto posłuchać, co o samej wystawie mają do opowiedzenia osoby zaangażowane w jej powstawanie. W dzisiejszej audycji posłuchamy, co do powiedzenia na temat tej wystawy ma zarówno jej kurator, jak i artyści, których prace znajdują się na niej, ale zaczniemy od pani prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej.
11: Odwiedzamy łódzkie muzea.
12: Witam państwa w miejscu, które chyba wszyscy bardzo kochamy, bo jest takim jedynym swego rodzaju kompendium wiedzy o włókiennictwie, sztuce, modzie, ale przede wszystkim o naszej historii i o naszym świadectwie, że nasze miejsce na mapie Polski jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali się, bo pani dyrektor tą decyzję podjęła przyszło 7 lat temu, kiedy zaczęła kolekcjonować tak naprawdę poszczególne elementy tego, co dzisiaj zobaczymy. Zobaczymy 13 lipca o godzinie 16, kiedy wernisażem rozpocznie się wystawa dotycząca tego, co chyba każdy z nas kocha, bo ubiór jest sztuką, a tu będziemy mieli do czynienia ze sztuką na najwyższym poziomie, najlepsi projektanci, 50 projektantek i projektantów praktycznie z tych, którzy w XXI wieku tworzą modę polską. Bardzo się cieszę, że zdecydowali się wspólnie razem. Wiem, że nieraz jest to trudne, ale wspólnie razem pokazać swoje osiągnięcia i przede wszystkim olbrzymi kapitał, którym mamy możliwość się szczycić. Może za mało na ten temat rozmawiamy, ale naprawdę jesteśmy widoczni na świecie. Nie tylko na salonach polskich, ale przede wszystkim salonach Paryża, Berlina, Mediolanu czy Londynu. I to jest nasz wyznacznik. To jest moda, która myślę, że jest takim odzwierciedleniem tego, co po części nam duszy gra. W związku z czym bardzo się cieszę, że będziemy mogli zobaczyć to, co potrafią nasi projektanci, a tak jak wspomniałam, potrafią bardzo, bardzo wiele. Już teraz zapraszam Państwa z całego serca właśnie 13 lipca o godzinie 16 na wernisaż wystawy, która pokaże, jak piękna jest moda tworzona w XXI wieku przez polskich projektantów.
10: Tutaj malutka korekta, bo wernisaż wystawy odbędzie się 13 czerwca i będzie ona dostępna aż do maja przyszłego roku, także na spokojnie zdążycie ją sobie obejrzeć. A dlaczego tak ważne jest, żeby kolekcjonować właśnie współczesną polską modę? O tym opowie Aneta Dalbiak, czyli dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
6: Powiem może dwie rzeczy i oddam tutaj scenę bohaterom dzisiejszym, czyli projektantom i kuratorowi, ale powiem o dwóch ważnych rzeczach. O pierwszej rzeczy to, że nasze muzeum jest pierwszym muzeum, które w Polsce kolekcjonuje modę najnowszą. Nie ma takiej drugiej kolekcji u nas w Polsce, więc myślę, że jest to naprawdę dla nas bardzo ważne wydarzenie, ale też z drugiej strony Łódź jest absolutnie doskonałym miejscem do tego, żeby ta kolekcja powstała i nasze muzeum również. A drugą rzeczą, pierwszą, jest również ta wystawa. Nie było do tej pory tak obszernej wystawy mody XXI wieku, jak ta wystawa, którą otworzymy za chwilkę. Próbujemy przyglądać się tej scenie modowej, współczesnej, też jako pierwsi. Co też wydaje mi się jest dość istotne. Mam nadzieję, że za nami pójdą kolejne muzea i na wzór muzeów światowych, Victoria and Albert, Met, te kolekcje modowe zaczną pojawiać się w muzeach w Polsce.
10: Dlaczego ta nowa moda polska jest taka ważna? O tym opowie kurator wystawy, czyli Marcin Różyc.
13: Na wystawie Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć zobaczą Państwo prace, projekty, modę, którą razem dzięki decyzji Anety Dalbiak gromadzimy i kupujemy do kolekcji Muzeum, Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Ja zostałem do tej współpracy zaproszony przez Anetę Dalbiak i jestem tym ogromnie zaszczycony. Bardzo się cieszę, że nie postanowiliśmy powielać wzorców zachodnioeuropejskich. Nie chcieliśmy stawiać tej Łodzi w takiej sytuacji, że ona musi coś doganiać. Stworzyliśmy zupełnie autorską kolekcję, jedyną taką kolekcję na świecie, ogromną, rozbudowaną kolekcję mody polskiej z XXI wieku. A oprócz tego poszliśmy trochę w stronę takiej humanistyki indygenicznej i postanowiliśmy nie badać jej w taki tradycyjny sposób. To znaczy postanowiliśmy wyczytywać z mody uczucia i emocje, a także postanowiliśmy chronić przede wszystkim tą modę, która współtworzy albo interpretuje polską kulturę. I mogę Państwa zapewnić jako osoba nie z Łodzi, że Łódź ma fenomenalną, wspaniałą kolekcję, fenomenalną na skalę światową, nie przeglądająca się w innych muzeach, tylko czerpiąca z własnego, wspaniałego dziedzictwa, które tutaj zostałem w muzeum. Także zobaczą Państwo efekt tej pracy i naprawdę historyczne wydarzenie, bo takiej kolekcji, tak ogromnej, skupionej na polskiej modzie XXI wieku, a także na emocjach i kulturze, nie ma nic. Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć.
10: No ale dobra, opowiedzmy o tym, czyje prace zobaczymy na tej wystawie, skoro jest ona tak ważna. A no zobaczymy projekty i sylwetki przygotowane przez takich artystów jak Arkadiusz, Tomasz Armada, Gosia Baczyńska, czy też marki takie jak Misbehave. Posłuchajmy w takim razie, jak o swoich projektach wypowiadają się artyści, których prace znajdziemy podczas tej właśnie wystawy.
14: Maja Wączyńska. Tak, ja przede wszystkim jestem też ogromnie zaszczycona, że mogę być częścią tej wystawy. Zdecydowanie zgadzam się z tym, że ubiór ma ogromną moc bycia takim właśnie nośnikiem emocji, czy jakimś takim narzędziem do kreowania jakiejś swojej też persony, tożsamości. I myślę, że właśnie ta wystawa będzie taką fantastyczną okazją do przedstawienia tej współczesnej mody polskiej w taki przekrojowy sposób, ponieważ mamy tutaj zbiory nie tylko brandów czy projektantów już bardzo mocno ugruntowanych na tym rynku polskim, ale też marki bardziej niszowe, niezależnych twórców i myślę, że też właśnie taki moment, w którym praca projektanta trafia do muzeum jest naprawdę momentem ważnym i poruszającym i uważam, że tutaj tak naprawdę też to jest wspaniałe, że tworzy się taka sytuacja, właściwie tworzy się taka opowieść o jakiejś takiej tożsamości współczesnej mody polskiej.
15: A co od ciebie będzie?
14: Ode mnie będą sylwetki z dwóch różnych kolekcji i myślę, że też takie, które pokazują moje, powiedzmy, takie spektrum projektowe w dosyć szeroki, obszerny sposób. Jedna sylwetka to jest sylwetka, która też w całości operuje taką materią dziewiarską, w której również nie tylko forma jest zaprojektowana przeze mnie, ale już ten projekt zaczyna się od samej powierzchni materiału, czyli tej powierzchni dzianinowej i w której też stosuję technologię dziania wyrobów odpasowanych, które pozwalają mi na zredukowanie odpadów produkcyjnych. Tak więc myślę, że to też w jakimś sensie się wpisuje w jakąś taką odpowiedzialność ekologiczną projektantów, która dzisiaj nie jest jedynie opcją, ale myślę, że też takim naszym obowiązkiem. No a druga sylwetka jest właśnie sylwetką, której w całości użyłam tylko tkanin. Jest to sylwetka, która powstała jeszcze na etapie mojego studiowania,

0: jak działam, jak myślę o projektowaniu, że właśnie gdzieś tam o tym projektowaniu myślę w taki sposób, że jest to też w pewnym sensie dialog tego, co na zewnątrz, z tym, co w środku w nas.
1: Rafał Michalak, Studio Anamca. Nie wiem do końca, co będzie na wystawie, bo muzeum w ostatnim czasie zakupiło kilkanaście ubrań z naszej kolekcji. Natomiast widzę dzisiaj jedną czarną suknię, która tu jest zaprezentowana i to jest wyjątkowa suknia, bo to jest suknia z pokazu, który odbył się właśnie tu w muzeum w czasie pandemii. Postanowiliśmy nakręcić film, wideo, ponieważ nie mogliśmy zaprosić widzów na żywy pokaz. I to jest suknia po części inspirowana właśnie XIX wiekiem i atmosferą, jaka panowała w białej fabryce. Bardzo lubimy to miejsce, bo 30 lat temu właśnie w tym miejscu jako MMC Studio debiutowaliśmy. Tu mieściła się Krajowa Izba Mody i wtedy dostaliśmy tutaj pierwszą naszą w życiu nagrodę projektanta roku, więc jesteśmy bardzo sentymentalnie związani z Muzeum Włókiennictwa i no, gratulujemy i Marcinowi i Janecie, że rzeczywiście zainteresowali się polską współczesną modą, bo jest to dla nas na pewno duże wyróżnienie.
2: Jak pierwszy raz odwiedzałem muzeum 20 lat temu, to nie sądziłem, że będę miał kiedykolwiek możliwość pokazania swoich rzeczy, a rzeczy, które są na ekspozycji, debiutowały w tamtym roku właśnie w Muzeum Włókiennictwa na pokazie. Wrócę też do tego, co powiedziała Maja, bo coraz częściej padają pytania o tożsamość polskiej mody i trochę przez to, że jesteśmy w samym centrum jej, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć albo odpowiedzieć na pytanie, jaka ta polska moda dzisiaj jest albo jaka była przez ostatnie lata. Mamy sklasyfikowane bardzo dobrze dekady, które były przed nami, ale nie wiemy trochę, kim jesteśmy i w jakim nurcie tworzymy i czy jesteśmy spójni, czy jesteśmy różni, czy się lubimy, czy się nie lubimy, czy można o nas powiedzieć coś wspólnego i czy jest coś takiego jak polska moda współczesna. I wydaje mi się, że ta odpowiedź będzie na tej wystawie. Bardzo na nią czekam, jeszcze nie widziałem. Lubię też ten dreszczyk emocji, który jest przy każdym poście, który zapowiada kolejnych artystów i cieszę się też jako wykładowca, że obok mnie będą też sylwetki z kolekcji dyplomowych bardzo młodych osób. I cóż jeszcze, no moda zawsze żyła w Łodzi. Na chwilę znikała i znowu się pojawiała i wydaje mi się, że tą wystawą, która z całą pewnością ściągnie wszystkich, nie tylko z Polski, ale też z Europy i być może świata, no trochę przypieczętujemy swoje pierwszeństwo w kategorii moda w Polsce. Sylwetki, które są które będą do zobaczenia na wystawie, pochodzą z kolekcji Good Boy, czyli pracy badawczej, która premierę miała tutaj podczas pokazu. Ale nic więcej nie mówię. Tajemnica. Dziękuję bardzo.
3: To byli właśnie artyści, których sylwetki zobaczymy na wystawie Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć. Ci artyści to Maja Bączyńska, Rafał Michalak oraz Michał Szulc. Tutaj myślę, że warto przywołać też wymienionego wcześniej przeze mnie Arkadiusa, który teraz w umysłach łodzian jest naprawdę bardzo obecny ze względu na to, że dopiero raptem parę miesięcy temu zamknęła się fantastyczna wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, która właśnie była ogromną kolekcją prac Arkadiusa i jemu w całości była poświęcona, a już od kilku dni możemy oglądać w Teatrze Jaracza spektakl inspirowany zarówno twórczością, jak i życiem właśnie Arkadiusa, także można się z tym artystą zapoznać naprawdę, naprawdę dobrze teraz w naszym mieście. Myślę, że większych słów zachęty już nie potrzeba. Przypomnę tylko, że wernisaż wystawy odbędzie się 13 czerwca, a będzie można ją oglądać do maja przyszłego roku, więc jeszcze długo, długo będzie gościć w naszym mieście. Tym, którzy nie byli jeszcze w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, przypomnę jeszcze szybciutko, że Muzeum Włókiennictwa to nie tylko biała fabryka, ale również przynależny do jej terenu skansen, który również zdecydowanie warto odwiedzić. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus, to wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Do usłyszenia, cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Jeżeli zapytałabym Was o najciekawsze i najlepsze festiwale w Łodzi, wydaje mi się, że bez wątpienia powiedzielibyście fotofestiwal. Ten festiwal właśnie odbywa się w naszym mieście już po raz 25. To jest naprawdę przepiękna rocznica. No i z tej okazji festiwal oferuje nam równie piękny program. Pomiędzy 18 a 28 czerwca na ulicę Łodzi wyleje się mnóstwo wystaw związanych z fotofestiwalem, ale jak zaraz się przekonacie, to nie tylko wystawy, ale też koncerty, pokazy filmowe i kilka naprawdę całkowicie szalonych rzeczy. Ja nazywam się Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu Reporterów i zapraszam na rozmowę, w której jeden z kuratorów fotofestiwalu opowie o tym, co przygotowali na tę wyjątkową, jubileuszową edycję.
5: Nasze propozycje dla mieszkańców Łodzi.
6: Krzysztof Cendrowicz, kolektyw kuratorski fotofestiwalu.
0: 25 lat i z tego powodu już samo otwarcie tej tegorocznej edycji będzie z wielkim hukiem. Wydaje mi się, że coś takiego musiało wam chodzić po głowie od dłuższego czasu, co?
6: No tak, 25 lat trochę skłania do refleksji. Mieliśmy właśnie spotkanie z wolontariuszami i większość z nich jest młodsza niż fotofestiwal i to daje do myślenia. My zaczęliśmy ten festiwal właśnie 25 lat temu jako grupa studentów. Teraz nadal robimy wszystko, żeby odgrzebać w sobie, ale też mieć taki kontakt z publicznością wielogeneracyjną. Jesteśmy wielopokoleniowym festiwalem i nie chcemy być boomersami wśród festiwalu i żeby festiwal się tak starzał jak i my, więc nawet nasz zespół jest bardzo zróżnicowany wiekowo, od 20 roku życia do, no myślę, że tak do 50, chyba jestem najstarszym dinozaurem.
0: No to nie jest zły wynik wcale. Otwieracie festiwal wydarzeniem w fuzji. Może na zachętę, na początek opowiesz o tym koncercie otwarcia, który tam będzie.
6: Tak, zastanawialiśmy się, kto może uświetnić takie otwarcie i 25-lecie fotofestiwalu i no zdecydowanie jest to Hania Rani, która jest świetną pianistką, kompozytorką i do tego Hania zaprosiła oczywiście, skoro jesteśmy festiwalem fotografii i zajmujemy się sztuką wizualną, swojego ulubionego artystę wizualnego, czyli Johna Comfra, urodzony w Ganie, artysta brytyjski, który i wspólnie jakby z Hanią zrealizują, uwaga, 8-kanałową instalację wizualną i 16-kanałową instalację dźwiękową. Tak, to jest bardzo skomplikowane produkcyjnie i to będzie niesamowite wydarzenie właśnie w fuzji w pięknej elektrowni rodziny Scheiblerów. Także no sama przestrzeń jest w pewnym sensie tu kluczowa i to ten piękny postindustrialna łódzka tkanka.
0: Zastanawiam się, czy co roku fotofestiwal odbywa się w tak wielu miejscach, bo w tym roku na pewno jesteście rozlani całkowicie na całą Łódź. Tak. Powiesz mi trochę o miejscach, w których się odbywają
6: wystawy. Jesteśmy w kilkudziesięciu miejscach w Łodzi, biorąc pod uwagę Spin-off Festival, który jest takim najmłodszym dzieckiem festiwalowym, najbardziej eksperymentalnym, gdzie są też miejsca na debiuty, na prace studenckie. To jest 20 lokalizacji. Fotofestiwal też jest w kolejnych 20 lokalizacjach. Do tego stopnia, że po raz pierwszy w historii festiwalu uruchomiliśmy autobus festiwalowy, ponieważ mamy dwa centra festiwalowe, jeden na Tymienieckiego w Fabryce Sztuki w Artinkubatorze, tam gdzie jest właśnie Fuzja. W Fuzji też są dwie bardzo ważne dla festiwalu wystawy. I drugie centrum festiwalowe, takie bardziej letnie, w parku, czyli Pałac Biedermana, siedziba Uniwersytetu Łódzkiego i tam właśnie w parku będzie bardzo dużo wydarzeń, a w samym Pałacu Biedermana będzie dużo ciekawych wystaw i to będzie autobus, który w weekendy będzie kursował co godzinę między centrami festiwalowymi.
0: Czy to gdzieś też ta podróż autobusem jako prezent dla festiwalowiczów wpisuje się w pomysł, żeby zrobić festiwal bardziej niskoemisyjnym?
6: Tak, festiwalu? Jesteśmy festiwalem, który stara się cały czas świadomie zwracać uwagę na kontekst ekologiczny. Mamy taką zakładkę na stronie internetowej. To nie jest greenwashing, tylko po prostu staramy się, żeby dużo przede wszystkim wydarzeń było na otwartym powietrzu. Zachęcamy do tego, żeby jednak korzystać z roweru i chodzić po wystawach, bo jednak to jest kilkanaście, kilkadziesiąt miejsc w Łodzi i w większości ludzie spoza Łodzi i nasi goście międzynarodowi mówią, że Łódź jest naprawdę bardzo fajnym miastem do chodzenia. bardzo walkable. Oczywiście też jakby produkując różne rzeczy staramy się tworzyć jak najmniejszą ilość śmieci. Każdy festiwal produkuje niesamowitą ilość śmieci. My z roku na rok staramy się, żeby ta kupa po nas, po festiwalowa zostawała coraz mniejsza, kupa śmieci. I no, strategicznie pracujemy nad tym, żeby festiwal był bardziej przyjazny, ekologiczny i miał jak najmniejszy ślad środowiskowy.
7: Dotarłam do tego, że to była informacja z zeszłego roku o tej niskoemisyjności. Czy to jest jakieś dłuższe działania, czy
6: tak,
7: nowy
6: zaczęliśmy
7: pomysł?
6: O tym myśleć już 5 lat temu i pierwsze takie spotkanie na ten temat całego zespołu, gdzie zastanawialiśmy się, co dalej zrobić z tą ilością plastiku i innych materiałów, które zostają po festiwalu, więc takie najważniejsze chyba założenie to z reuse, czyli staramy się wykorzystywać te materiały z ostatnich edycji festiwali. Pracujemy z architektami, architektkami, które projektując rzeczy, projektują je na lata, więc wykorzystujemy instalacje wystaw w takim kontekście 5-10-letnich nawet, więc magazynujemy dużo rzeczy i jesteśmy częścią takiej europejskiej sieci Futures, która jest to sieć europejskich festiwali, muzeów, która też bardzo mocno działa w kontekście ekologii i tutaj jesteśmy wręcz liderem tej grupy Sustainability.
7: Jak wspomniałeś też o chodzeniu po Łodzi, wyobrażasz sobie fotofestiwal w innym miejscu niż Łódź? Wydaje mi się, że jest bardzo mocno związane z tym miastem.
6: Nawet nie przyszło mi to nigdy do głowy. Myślę, że Łódź jest najważniejszym aktorem, aktorką, jeśli jest kobietą, a zwykło się mówić, że Łódź jest kobietą. Więc ta przestrzeń, ta tkanka postindustrialna w tym roku oczywiście do fabryk dołączył pałace, ale też basen, czyli słynna łódzka IMCA i właśnie w YMCA będziemy realizować jeden z ciekawych takich projektów. W tym roku gościem fotofestiwalu będzie Tajwan i dużo artystów wizualnych z Tajwanu i tam w basenie, basen zamieni się na tak zwany projekt Kino Utopia, gdzie będzie można oglądać tajwańskie wystawy, oglądać tajwańskie filmy i nawet spróbować tajwańskiej lemoniady.
7: W fotofestiwalu też dużą rolę odgrywa muzyka. Na pewno w tegorocznej edycji widziałam, że współpracujecie i z Audio River, i z festiwalem Rave Kijawik. W jaki sposób ten świat fotografii i muzyki będzie się przenikał na tegorocznej edycji?
6: Tak, to już tak mniej więcej 10-15 lat temu poszła fama, że jesteśmy festiwalem, który ma dobry line-up muzyczny, a chociaż jesteśmy festiwalem sztuk wizualnych. I teraz faktycznie bardzo mocno dbamy o to i mamy około kilkunastu wydarzeń muzycznych na festiwalu. Począwszy od wspomnianej Hani Rani, po takiej bardziej scenę DJ-ską w tym roku na festiwalu. Przede wszystkim zaprosiliśmy takie bardziej latynoskich twórców i twórczynie, głównie nawet twórczynie z Kolumbii, Wenezueli czy Madrytu, więc będzie dużo psychodelicznej kumbi eksperymentalnej. To jest naprawdę ciekawy nowy nurt w muzyce elektronicznej. I oczywiście współpraca z Audio River i z Rave Kijawikiem. Wspólnie z Rave Kijawikiem kończymy fotofestiwal, więc ten weekend 27-28 czerwca to właśnie nasza współpraca. Ale też Rave Kijawik, tak samo jak my, zmienia się przez te ostatnie lata, ma swoje dziesięciolecie. I to nie będzie tylko muzyka elektroniczna, to będzie ciekawa muzyka akustyczna i instrumentalna.
7: Wspominałeś też jeszcze w takiej naszej rozmowie zakulisowej, że dużą rolę w tegorocznym festiwalu odgrywają też zwierzęta. To wydaje się takie mało ekscytujące na pierwszy rzut oka, ale na pewno macie na to jakiś fantastyczny pomysł.
6: No właśnie, to jest takie klisze, przyzwyczailiśmy się do tych zwierzątek i kotków z Instagrama, więc na festiwalu ich nie będzie. To jest wystawa krytyczna i problemowa, która opowiada o naszych relacjach ze zwierzętami nieludzkimi i to podkreślamy na każdym kroku, bo często zapominamy o naszej zwierzęcości i dzielimy świat na ludzi i zwierzęta, więc na naszych wystawach będzie to opowieść o zwierzętach ludzkich i nieludzkich i o naszych korzeniach, więc jest to taka wystawa bardzo antropologiczna, filozoficzna i zaprosiliśmy do wystawy 10 twórców i twórczyń z całego świata, prezentujące różne ciekawe wątki, bo będzie to na przykład Feng Ling z Chin, który kilkanaście lat temu uratował jedną małą świnkę z ubojni, a teraz jest to jest to wielka świnia, która stała się członkiem jego rodziny, z którą mieszka. Będzie też wystawa o kotach ulicznych na całym świecie, walczących o przetrwanie, bardzo też też wzruszająca opowieść Nikity Tyroszyna, która powstała w Sankt Petersburgu w momencie, kiedy Nikita fotografował kontekst wojny w Ukrainie i militaryzacji Rosji, ale te koty wyszły na plan pierwszy i jakby będzie dużo takich wielowątkowych wystaw, naprawdę nieoczywistych o zwierzętach.
7: Czy jakiś komentarz do spraw bieżących, politycznych też pojawi się na festiwalu?
6: Oczywiście i to chyba highlight tegorocznej edycji festiwalu, czyli Philip Montgomery, meksykańsko-amerykański artysta, który przez ostatnie 10 lat zarówno i dla Timesa, dla New York Timesa, dla wielu innych dzienników fotografował kontekst społeczno-polityczny, przede wszystkim kryzys demokracji, a wręcz upadek demokracji i tam pojawią się wątki Black Lives Matter, kontekst chociażby ostatnich miesięcy i funkcjonariuszy ICE w Minneapolis. I to nie są zwykłe reportażowe, dokumentalne zdjęcia, to są naprawdę niesamowicie metaforyczne, wizualnie niesamowicie zaprezentowane i skadrowane zdjęcia, wyglądają jak naprawdę klasyka malarstwa z historii sztuki, a to są fotografie i to jest naprawdę bardzo emocjonalne i przejmująca wystawa, chyba takie odbicie w lustrze tego, co widzimy w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach, ale w takim artystycznym wydaniu.
7: Na koniec jeszcze chciałabym cię zapytać, bo wydaje mi się, że żadnemu festiwalowi już teraz nie udaje się uciec przed tematem AI. U was ten temat też się pojawia, ale nie jest chyba wyjątkowo poruszany jakoś bardzo krytycznie. Opowiesz mi o tym?
6: Pojawia się i temat AI jest istotny, ponieważ od wielu lat próbujemy pokazywać najnowsze zjawiska w świecie sztuk wizualnych i fotografii. Wiadomo, że AI już jest obecny od co najmniej kilku lat. Natomiast jesteśmy bardzo ostrożni, zachowawczy i chcemy pokazywać takie rzeczy, które naprawdę są silne, mocne, dobre i mają przekaz. Jakby taki kontekst kuratorski jest istotny. Co roku na festiwal mamy w programie otwartym ponad 1600 zgłoszeń, propozycji wystaw, a pokazujemy dosłownie 6 z tych wielu nadesłanych aplikacji. Więc w kontekście AI w tym roku pojawi się wystawa w Kamienicy Majewskiego, pokazująca kontekst polskiej sceny i sztuki wizualnej i artystów, artystki pracujące z AI. I jest to dosyć ciekawa, też krytyczna wystawa z taką właściwie główną refleksją na temat tego, że AI jest kolejnym narzędziem, z których możemy korzystać i jeśli świadomie z niego korzystamy, to czemu nie? To są naprawdę ciekawe narracje artystyczne.
7: To jeszcze jakieś takie ostatnie słowa zaproszenia na koniec rozmowy?
6: No przede wszystkim chyba też jakby ten wątek spotkań i kontekst tego, że rozpoczynamy taki cykl festiwali letnich, żeby spotkać się, współpracujemy z wieloma też organizacjami społecznymi i to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie świat sztuki. Współpracujemy przy okazji właśnie tematyki zwierzęcej i z Otwartymi Klatkami, i z Fundacją Viva, i z WWF. Także współpracujemy z organizacjami społecznymi. Będzie dużo ciekawych branż fundraisingowych. To jest oczywiście też program filmowy, program muzyczny. No program festiwalu jest tak bogaty, że zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony internetowej i przez skrolowanie tej ilości wystaw, wybrania swoich ulubionych. Na przykład też będziemy mieli psychodeliczne ptasie disco, gdzie artyści z Finlandii będą miksować dźwięki ptaków i będzie to również wydarzenie choreograficznie, będzie można potańczyć, więc jest dużo zaskakujących, ciekawych wydarzeń na festiwalu.
7: Tak sobie myślę, że można by się pokusić nawet o stwierdzenie, że skoro nie ma fotofestiwalu bez Łodzi, no to nie byłoby też Łodzi bez fotofestiwalu, przynajmniej w takiej fajnej, kulturalnej wersji. Moim gościem był Krzysztof Candrowicz, jeden z kuratorów właśnie fotofestiwalu i myślę, że naprawdę dobitnie udowodnił, że fotofestiwal to nie tylko fotografia, ale po prostu fantastyczne miejsce dla miłośników sztuki. Szczegóły oczywiście na stronie internetowej fotofestiwal.com, a za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Witam się z wami gorąco, magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i jak zwykle porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji o sprawach łódzkich. Pierwsza z tych spraw jest na pierwszy rzut oka nie do końca z Łodzią związana, ale pozwólcie, że wyjaśnię wam, jak tutaj te nitki spinają się na jednej tablicy korkowej. A drugi temat już w bardziej oczywisty sposób dotyczy zarówno mieszkańców Łodzi, jak i tych, którzy Łódź będą odwiedzać. Zaczniemy sobie od kilku kartek z kalendarza, bo w ubiegłym tygodniu obchodziliśmy zarówno Dzień Dziecka, jak i niewiele później Dzień In Vitro. No i tak się składa, że ten nasz region łódzki, a zwłaszcza nasze miasto, jest z tym tematem naprawdę silnie związane. Otóż okazało się, że kiedy z oferty dotacji rządowych zniknął ten właśnie program In Vitro i dofinansowywanie go, to właśnie miasto Łódź zajęło się stworzeniem takiego programu na poziomie samorządowym. Oczywiście nie tak kompletnego i tak bogatego, jak mogłoby to sobie pozwolić państwo. Natomiast to właśnie nasze miasto odpowiedziało na potrzebę realizowania dalej programu finansowania właśnie procedury in vitro i wprowadziło ustawę, którą później zaadaptowały sobie na swoje potrzeby różne inne samorządy już w całym kraju. Muszę się przyznać, że do niedawna sama nie wiedziałam, że to właśnie nasi lokalni politycy jako pierwsi wyciągnęli rękę w stronę przywrócenia tego programu, no chociaż właśnie w niewielkiej części. No ale zanim wejdziemy w szczegóły, niech o roli Łodzi w tworzeniu nowego programu rządowego, który już obejmuje całą Polskę, opowie prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska.
5: Zdrowa Łódź.
8: Postanowiliśmy przypomnieć, jak ważne jest nie tylko budowanie nowych ulic czy domów, ale przede wszystkim jak ważne jest wspieranie lokalnej społeczności w tym, żeby mogły te osoby, które zdecydują się, cieszyć się tacierzyństwem. Dla nas jest to szalenie ważne, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że niepłodność nie jest czymś wyimaginowanym. Jest to w tej chwili choroba społeczna, która dotyka wiele, wiele par, które pragną potomstwa i niestety w sposób naturalny trudno im niestety tego potomstwa się doczekać. Dlatego tak ważne jest, żeby faktycznie w momencie, kiedy zawodzi natura, wspomóc to medycznie. Dlatego bardzo się cieszymy, że wspólnie z Salve Medica i z Gametą udało nam się stworzyć program, dzięki któremu 576 dzieci w Łodzi przyszło na świat, ale to jest przede wszystkim 576 fantastycznych, szczęśliwych historii rodzin najbliższych, którzy mogą się cieszyć z tego, że mają długo wyczekiwane, często bardzo długo wyczekiwane maleństwa. Tak jak wspomniałam, nasz program był jednym z pierwszych. Na bazie tego programu, który udostępnialiśmy innym samorządom w całej Polsce, powstało szereg tego typu projektów. Bardzo się cieszymy, że z chwilą, kiedy koalicja 15 października zaczęła rządy w Polsce, również ten program wrócił na swoje miejsce i stał się programem rządowym, dzięki któremu pary w całej Polsce, już niezależnie od tego, czy samorząd wspiera, czy jest taka możliwość, czy nie, mogą się cieszyć z tego, że dzięki wsparciu funduszy centralnych mogą przede wszystkim spróbować jednak osiągnąć swój cel, czyli stworzyć fantastyczną rodzinę z cudownymi dziećmi. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w ten projekt. Pawłowi, który od początku był przy mnie, teraz jako pan poseł Bliźniuk pełni rolę również w komisjach, które tymi tematami się zajmują. I oczywiście Adamowi Wieczorkowi, dzięki któremu program funkcjonuje, bo my nie zaprzestaliśmy. My może troszeczkę stonowaliśmy, bo jednak warunki tego programu, który jest na forum ogólnopolskim, są zdecydowanie lepsze, jeśli chodzi o warunki finansowe. My tylko dotujemy, tam jest w całości praktycznie pokrywane ze środków budżetu centralnego. Ale cieszmy się, bo tak jak powiedziałam, miasto to nie budynki, to nie ulice. to przede wszystkim szczęśliwi ludzie.
3: Podsumowując, pary chętne do skorzystania z procedury in vitro mogą już korzystać z pełnego dofinansowania w ramach programu rządowego, no ale rozumiem, że nie zawsze był on dostępny i miasto Łódź może chcieć się pochwalić osiągnięciami tego lokalnego programu, który był właśnie takim tymczasowym wypełnieniem luki pomiędzy jednym a drugim rządowym programem, jeżeli możemy to w ten sposób interpretować. W takim razie w segmencie chwalenia się i rzucania liczbami wystąpi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
9: Szanowni Państwo, ja opowiem na wstępie o takiej historii, która sprawia, że pełniąc tą funkcję publiczną, człowiek doświadcza takiego momentu, kiedy uzyskuje ogromne potwierdzenie, jak warto pewne rzeczy robić. Przyszła do mnie para, której wręczałem wyprawkę i ona już była po raz drugi. I przyszła z dziewczynką, która miała 5 lat i ona narodziła się z programu in vitro. Ale ta dziewczynka przyszła też ze swoim braciszkiem, który miał 6 miesięcy. I przyniosła mi, bo to był okres świąteczny, narysowaną taką choinkę, na której było napisane: dziękuję za braciszka. To właśnie takie chwile i te momenty, które ja mogłem tylko na chwilę doświadczyć, ale które myślę, że dzięki naszemu miejskiemu programowi daliśmy wielu parom w Łodzi, a dzięki obecnie krajowemu programu dajemy wielu parom na terenie całego kraju, to są te wyjątkowe momenty, dla których warto podejmować tego typu wyzwanie. Łódź nie czekała. W momencie, kiedy spodziewaliśmy się, że zostanie zlikwidowany krajowy program, kiedy rządy obejmował PiS w 2015 roku, od razu zaczęliśmy pracę nad przygotowaniem naszego miejskiego programu za aprobatą pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Wprowadziliśmy go, zakwalifikowaliśmy do niego ponad 1400 par, 726 klinicznych ciąż i 576 narodzonych łódzkich maluszków. Każda para, której się narodziło dziecko, to para, która uzyskała ogromne szczęście i na pewno ogromną energię w życiu, ponieważ to są pary, które najbardziej wyczekują swoje dzieci. Ale Łódź nie pozostała bierna w tym działaniu, bo wiedzieliśmy, że nasz program dotuje w części całości kosztów. I kiedy zobaczyliśmy perspektywę jako Łódź, że może dokonać się zmiana rządu, rozpoczęliśmy wspólnie z panem posłem Pawłem Bliźniukiem i 25 innych śmiałków z całej Polski na czele z panią premier Ewą Kopacz, z Małgorzatą Rozenek, założyliśmy komitet inicjujący, który przygotował ustawę zlecającą Ministerstwu Zdrowia przywrócenie krajowego programu in vitro. 2024 rok. 500 000 zebranych podpisów w całej Polsce i zostaje przywrócony krajowy program in vitro. Dzisiaj już blisko 15 000 narodzonych dzieci, prawie 50 000 par, które zostały zakwalifikowane i blisko 30 000 procedur, które zostały przeprowadzone. I to, co najważniejsze, pary w ramach programu krajowego uzyskują pełne wsparcie, o wiele szersze niż te, na które my mogliśmy finansowe pozwolić sobie w Łodzi. Ale dzięki temu programu krajowemu zaszczepiliśmy program, który zamienił nasz miejski na ten, który jest o wiele szerszy, daje o wiele szersze wsparcie i dzięki temu większe szanse na perspektywy dziecka, także dla łodzianek i łodzian.
3: A skoro rzucamy liczbami, to myślę, że warto uzupełnić kilka tematów, na przykład taki, że ten łódzki program dotowania procedury in vitro oferował parom zdecydowanym na przystąpienie do procedury dofinansowanie w postaci 5 000 zł, co często jest jedynie 1/3 czy nawet 1/4 kosztu takiej jednorazowej procedury, a warto też dodać, że często na jednorazowej próbie się nie kończy. Tak czy inaczej, można Łodzi pogratulować pomysłowości i wytrwałości, a na koniec poprosiłam dr Bognę Sepkiewicz o odczarowanie kilka mitów związanych właśnie z tą procedurą.
10: Bogna Sepkiewicz, Salve Medica.
7: Chciałam zapytać, jak wygląda w ogóle wsparcie pacjentki przede wszystkim w takim procesie? Wiemy, że to nie tylko jakby jedno zapłodnienie, to jest być może kilka podejść i opieka wokół w trakcie ciąży do szczęśliwego rozwiązania, bo to też jest niepewne i trudne czasami, prawda?
10: To prawda. Ja bym jednak podkreśliła, że w trakcie leczenia niepłodności zajmujemy się parą i mamy wsparcie dla pary, bo właśnie dobrze, że pani to o tym wsparciu mówiła, bo mamy wsparcie też psychologa w ramach programu rządowego, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o starania, ponieważ często w procesie leczenia niepłodności, ta motywacja czy oczekiwania są bardzo duże, a proces trwa i trwa, więc taka wsparcie psychologiczne jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o program rządowy, to on naprawdę wspiera bardzo parę, bo ma dostęp do tych procedur, do 6 procedur, to jest naprawdę duże wsparcie już i pozwalające u większości pacjentów uzyskać jedno, czasami więcej dzieci. Program się kończy w momencie rozpoznania ciąży klinicznej i na ten moment to jest już zakończenie. Dalsze prowadzenie ciąży jest to już w ramach albo środków publicznych NFZ, albo prywatnych, w zależności od wyboru pacjentki.
7: Co by mogła pani doktor powiedzieć, żeby się nie bać tej procedury, żeby jakoś odczarować stygmaty wokół tej procedury?
10: Ja pracuję już tyle lat i uważam, że to jest okropne, że w ogóle mamy coś takiego jak stygmaty wokół procedury in vitro. Dlaczego nie mamy wokół transplantacji serca i innych procedur medycznych? Tutaj w tym zakresie nagle się okazuje, że dzieci są stygmatyzowane, że procedura jest źle oceniana przez społeczeństwo. To jest procedura medyczna, wspierająca pary, które chorują na chorobę, niepłodność. Ta choroba jest specyficzna, bo dotyczy 2 osób, a nie tylko jednej, więc jest to specyficzne i ja bym się nie bała, bo to wszystko, co w mediach krąży, to nie ma w ogóle żadnych podstaw medycznych, a ja jako lekarz wolę się opierać na badaniach naukowych niż na opinii społecznej.
3: Program dofinansowywania metody in vitro z budżetu miasta Łodzi odbywał się pomiędzy 2016 a 2024 rokiem, więc faktycznie już najwyższy czas na podsumowania. Szczegóły i dokładne liczby znajdziecie na stronie łódź.pl. Tam możecie znaleźć cały artykuł poświęcony właśnie podsumowaniu tego miejskiego programu. A ja obiecałam również temat, który będzie interesował nie tylko mieszkańców Łodzi, ale także osoby do Łodzi przyjeżdżające, więc w takim razie porozmawiamy sobie trochę o dojazdach na koncerty i powrotach do domu. Tutaj rękę wyciąga do nas Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która po raz kolejny odpala specjalne pociągi, które będą dowozić miłośników muzyki na żywo pomiędzy Łodzią a Warszawą właśnie w dni dużych koncertów odbywających się na Stadionie Narodowym i na Atlas Arenie. Więcej na ten temat opowie Iwona Borowińska, dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
11: Tegoroczne lato zapowiada się naprawdę koncertowo. Atrakcji nie zabraknie zarówno w Łodzi, jak i w Warszawie, gdzie wystąpią gwiazdy światowego formatu przyciągające tysiące fanów. Łódzka Kolej Aglomeracyjna, chcąc zapewnić uczestnikom koncertów komfortowy i bezpieczny powrót do domu, przygotowała dla pasażerów wyjątkową ofertę. W ramach akcji Koncertowe Lato z ŁKA będą uruchamiane pociągi po zakończeniu największych koncertów gwiazd odbywających się w Atlas Arenie i na PGE Narodowym. Dodatkowe połączenia pozwolą uczestnikom wydarzeń bezpiecznie i komfortowo wrócić do domu po koncertach. Pociągi będą odjeżdżać po zakończeniu wybranych wydarzeń muzycznych. Nie zabraknie również specjalnych ofert i dodatkowych połączeń przygotowanych z myślą o uczestnikach wydarzeń odbywających się w Łodzi i w województwie łódzkim. Szczegółowe informacje oraz rozkłady jazdy zostaną opublikowane już wkrótce na stronie internetowej lka.lockie.pl. Zapraszamy do wspólnego przeżywania muzycznych emocji i podróżowania z Łódzką Koleją Aglomeracyjną.
3: Myślę, że to idealny moment, żeby zająć się takim programem, bo na Atlas Arenie robi się naprawdę ciekawie. Niedawno odbył się koncert Akona i Nio, czyli muzyków, bez których nie ma opcji mówić o muzyce wczesnych lat 2000, a już niedługo na przykład A$AP Rocky, którego koncert cieszy się tak ogromną popularnością, że trzeba było dołożyć drugi termin na Atlas Arenie właśnie. A taka opcja podróży do domu pociągiem po tym, jak przez kilka godzin szalało się i skakało na koncercie, brzmi jak wyjątkowo dobry pomysł, żeby już po koncercie nie martwić się tym, czy mamy siłę prowadzić auto. Także jak zwykle poszczegóły odsyłam na stronę ŁKA, a w dzisiejszej audycji to już wszystko. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: bardzo dużo mówię w tej audycji o tym, że Łódź jest miastem włókniarek, że jest miastem awangardy, czy że jest miastem filmowym, a jest także, a może i przede wszystkim, miastem wielokulturowym. Była znana jako Łódź czterech kultur, ale mimo że jest to termin historyczny, to nadal wielokulturowość jest jedną z naprawdę ważnych, definiujących cech tego miasta. Nie jest to już Łódź czterech kultur oczywiście, bo tych kultur zrobiło się o wiele, wiele więcej. No i oczywiście instytucją, która te kultury zna najlepiej i najlepiej odnajduje się w ich świecie, jest Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, które właśnie dialogiem międzykulturowym zajmuje się po prostu profesjonalnie. Nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie takiego akademickiego zajmowania się kulturą z takiej perspektywy akademicko-poznawczej, ale również, czy może nawet przede wszystkim, takim codziennym życiem wielokulturowej Łodzi. No i myślę, że zgodzicie się tutaj ze mną, że nie ma lepszego sposobu poznawania kultur czy nowych zwyczajów, niż poznawanie ich przez takie zwyczajne, sąsiedzkie spotkania. Właśnie to proponuje nam Centrum Dialogu, organizując Humus Day, czyli Dzień Humusu. Choć nazwa w oczywisty sposób sugeruje nam jedzenie humusu, to dużo, dużo jeszcze innych ciekawych rzeczy będzie się działo podczas tej imprezy, ale o tym już więcej opowie nam nasz gość. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, słuchacie magazynu reporterów.
4: Czas wolny w Łodzi.
12: Piotr Rambowski, Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, Festiwal Łódź Wielu Kultur.
3: No właśnie, Centrum Dialogu i Festiwal Wielu Kultur, a spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o wydarzeniu, które jest tak jakby zapowiedzią Festiwalu Czterech Kultur, czy dobrze to rozumiem?
12: Mhm. Wielu Kultur, bo już nie jest to Festiwal Czterech Kultur, to już trzecia edycja po zmienionej nazwie i jest to jedno z wielu wydarzeń, bo też od tego roku festiwal przyjmuje nową formułę kroczącą, a właściwie już przyjął, bo festiwal trwa. We wcześniejszych latach, bo dzień, który przybliża różne kultury tworzące dzisiejsze miasto, już stał się tradycją dla naszego festiwalu, bo w tym roku już będzie to trzeci dzień, więc taka młoda tradycja, ale faktycznie we wcześniejszych latach była to zapowiedź festiwalu. Teraz jest to dzień w trakcie festiwalu, bo już mieliśmy parę spotkań na tematy związane ze ścieżkami tematycznymi tegorocznej edycji. No i właśnie jest to dzień, kiedy chcemy przybliżyć różne kultury, które tworzą współczesną Łódź.
3: No i wymyśliliście sobie taki bardzo sprytny wytrych, czyli humus.
12: Wytrych, bardzo smaczny.
3: Bardzo smaczny, no właśnie. Bo to tak brzmi, wiesz, odpychająco, poznawanie nowych kultur. To się kojarzy z siedzeniem w szkole.
12: Tak.
3: A to jest spotkanie, na którym będzie można zjeść sobie trochę humusu i niejako, jeżeli dobrze rozumiem, przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego o kulturach.
12: Tak, oczywiście. I tutaj przy okazji jedzenia, napełnienia naszych kubków smakowych, poznamy inne kultury i tak naprawdę zobaczymy, że do czynienia z tymi kulturami mamy na co dzień. I też to jest kontynuacja na przykład wcześniejszego tofu day, czyli przez tofu, które jest wszechobecne tak naprawdę teraz w polskim jadłospisie. Chcieliśmy pokazać kulturę wietnamską, skąd tofu pochodzi. No a teraz przez humus day zdecydowaliśmy się, że takim nośnikiem tego poznania tych kultur będzie ta jedna potrawa, to jedno danie, dodatek do dań, no bo humus można w różny sposób przygotowywać i humus jest bardzo specyficzny, bardzo tradycyjny dla krajów arabskich, krajów Bliskiego Wschodu. Więc chcemy pokazać taką mozaikę kulturową, mozaikę etniczną, narodową tego regionu, no bo jak wiemy, ten region jest ważny bardzo nie tylko dla świata, ale także dla współczesnej Łodzi.
3: To, o czym mówisz, kojarzy mi się z pojęciem multikulturalizmu butikowego, bo to jest to, jak, w jaki sposób my, wydaje mi się, że w tej Łodzi, która jest jednak dość dużym miastem, doświadczamy tych kultur. Doświadczamy ich jako takiego bazaru, w którym można wybierać, który można sobie, nie wiem, zafundować jako ciekawą odskocznię od codzienności. Ale w jedzeniu tak naprawdę jest też całkiem sporo polityki.
12: Tak, ale jako Festiwal Łódź Wielu Kultur chcemy oddajemy głos sztuce. Sztuce, która powinna mówić uniwersalne prawdy o prawach człowieka, o szacunku, tolerancji, akceptacji. Powinna wyrażać, móc wyrażać, pozwalać wyrażać ludziom to, co czują. I jesteśmy dalece od polityki. Wiem, że to jest dosyć może naiwne stwierdzenie, bycie dalekim od polityki, ale staramy się być taką instytucją, no tu jako projekt Festiwal Łódź Wielu Kultur, ale głębiej jako instytucja Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi stawiamy na ten dialog i właśnie też odchodząc trochę od tych wszystkich podziałów politycznych, od tego, co nas poróżnia, chcemy pokazywać, co nas łączy. I też posługując się tym, co powiedziałaś, taki kulturowy butik, że też możemy troszkę wybierać, co nam się podoba, pokazywać to na przykład, jak my widzimy, ale my do współpracy zapraszamy mniejszości, które tworzą te kultury, które są z różnych krajów. I dajemy przez to im platformę do opowiedzenia o sobie, o opowiedzenia o tym, czym dla nich jest właśnie przykładowy humus, jak mogą się integrować, co im sprawia trudność, co jest podobne. To są naprawdę fantastyczne dni, kiedy także, a może przede wszystkim łodzianie i łodzianki, ale też szeroka publiczność całej Polski, bo przyjeżdżają do nas naprawdę z najdalszych zakątków Polski ludzie i to jest też wspaniały dzień, żeby pokazać, jak łatwo można znaleźć punkty wspólne. Mimo, że myślimy, że to jest ogromna różnica pomiędzy dwoma kulturami, dwoma państwami i też nie wybieramy danej kultury, która będzie nam najbardziej pasować, tylko opieramy się na faktach, na tym, jaka faktycznie kultura buduje dzisiejszą Łódź. No tutaj skierujemy się do kultury etnicznej, narodowej, do kultury państw arabskich. Wcześniej była to kultura Indii, bo mamy bardzo, bardzo dużo osób, które przypłynęły, tutaj posłużę się taką metaforą, bo jesteśmy w Łodzi, z Indii albo z Wietnamu, ale też widzimy bardzo dużo osób z Bliskiego Wschodu. I tego Bliskiego Wschodu, który jest nieodkryty jeszcze przez nas, jak nam się wydaje, że jest, my pokazujemy, że może jeszcze coś jest jeszcze do odkrycia. Tak samo robiliśmy Dzień Turecki, właśnie Tofu Day i właśnie na tym się skupiamy. Na dialogu, na połączeniu i przedstawieniu i daniu głosu innym.
7: Czyli nie będzie to takie spotkanie wykładowe, ale bardziej taka sąsiedzka przestrzeń do integracji, wymiany doświadczeń i takiego zwyczajnego ludzkiego spotkania.
12: Tak, oczywiście. Cały dzień, znaczy hucznie cały dzień, to jest dzień humus, on będzie trwał od 15 do 19, czyli 4 godziny. O 20 będzie film, pokaz filmu w ramach festiwalu TME Polówka. Tutaj mogę już zdradzić, że to będzie film pod tytułem Kafarnaum. Genialny film, obsypany wieloma nagrodami. Bardzo współczesny, poruszający tematykę praw dziecka, praw człowieka, takiego uniwersalizmu. I też sądzę, że przybliżanie tych produkcji ze świata arabskiego o uniwersalnym znaczeniu pokazuje, że spotykamy się, że borykamy się z tymi samymi problemami, może w innym ujęciu. Ale podczas samego dnia, czyli podczas tego eventu, będziemy mieli do dyspozycji DJ-a, który będzie zapodawał tutaj arabskie rytmy w nowym brzmieniu, ale także będzie o 18 koncert, taki w cudzysłowie koncert, bo wiadomo, to będzie w przestrzeni fuzji, w zabytkowych, odrestaurowanych fabrykach, przestrzeniach pofabrykanckich. Będzie koncert przybliżający takie tradycyjne arabskie brzmienia. Będą też warsztaty z kaligrafii arabskiej, warsztaty zrobienia humusu. Właśnie tutaj zebraliśmy łódzkich restauratorów, którzy pochodzą z tych państw i wybrali Łódź jako tą ziemię obiecaną, która, w której mogą rozwijać swój biznes. I właśnie będzie taki mini konkurs, mini warsztat robienia humusu. Będą

0: wszystkie słodycze, więc program zapowiada się naprawdę, naprawdę obłędnie. No i przez to właśnie chcemy odejść od tego, znaczy też będą akcenty naukowe. Zaprosiliśmy do współpracy na przykład koło naukowe Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Al-Mashriq, którzy zajmują się popularyzacją wiedzy, zainteresowania terytorium Bliskiego Wschodu. I też zaprosiliśmy ich, żeby bardziej od strony naukowej, takiej studenckiej, pokazać, jak wygląda właśnie ten region. Więc to jest taki miks kultury, jedzenia, nauki, później filmu i jeszcze będzie warsztat tańca dabka, tradycyjnego tańca palestyńskiego, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a jak nie, to i tak znajdzie coś dla siebie.
1: Myślę, że masz po prostu rację, że przy tak bogatym programie, no, w jakieś zainteresowanie musicie trafić.
0: Tak, tak.
1: Czy jakieś jeszcze takie dni tematyczne macie w planach przed finałem festiwalu?
0: Przed finałem festiwalu nie. Z reguły jest to właśnie ten jeden dzień tematyczny, ale zauważamy potrzebę organizowania takich dni na większą skalę. Wiele osób tutaj z naszej publiczności łódzkiej na przykład nie miał pojęcia, że dana mniejszość jest aż tak już zakorzeniona w Łódź, że ich nie dostrzegamy na co dzień, że to już są łodzienie, łodzianki, że po prostu już nasza Łódź jest tak multikulturowa, że nie zauważamy tych innych kultur na co dzień. I właśnie też po to są te dni, żeby pokazać, że walczymy też ze stereotypami, z uprzedzeniami, chcemy budować tolerancję i pokazywać, że ta Łódź jest różnorodna. I też te dni tematyczne są odpowiedzią na potrzeby naszej społeczności. Więc nie powiem, że mamy w planach. Na pewno w przyszłym roku, w 2027, będzie też taki dzień tematyczny. Jeszcze nie wiemy, jaka kultura. Najpierw musi się odbyć Humus Day, żeby móc bezpiecznie, całym, zdrowym i pełnym energii i nowych pomysłów ruszyć w przyszłym roku. Ale na pewno, jeżeli nadarzy się okazja, to będziemy organizować takie dni.
1: No to już słowem końcowym. Gdzie, kiedy i czy trzeba się zapisać, czy można przyjść z ulicy?
0: Gdzie, kiedy? Można przyjść z ulicy. Naprawdę można przyjść z ulicy. Ma być ładna pogoda. Od 15 do godziny 19 Humus Day w Fuzji przy ulicy Milionowej 14 czerwca w niedzielę. A od 20 pokaz filmu pod tytułem Kafarnaum w ramach festiwalu TME Polówka. Serdecznie zapraszam. Dzień jest pełen, będzie pełen atrakcji. Od warsztatów tańca, przez robienie humusu, przez wystawy, przez stroje ludowe, przez rękodzieło, jedzenie. Zapraszam.
1: Nic, tylko przyjść i korzystać.
0: Tak, jeść humus.
1: Oczywiście. Moim gościem był Piotr Rzębowski z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że będziesz na humus tutaj.
1: Być może się wybieram.
0: Zapraszam.
1: No to wszystkie szczegóły już znacie. Nie ma wymówki, żeby nie pojawić się na Humus Day i zapoznać z kulturą arabską właśnie w taki fajny, przyjazny sposób. Myślę, że też warto tutaj podkreślić, że mimo, że wydarzenie jest organizowane przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, to nie odbywa się ono na Bałutach, właśnie w Centrum Dialogu, do którego no, dużo osób narzeka, że jest daleko, tylko w Fuzji, w samiutkim centrum miasta przy ulicy Milionowej, także tym bardziej. Nie ma powodów do narzekania, nic, tylko korzystać, zwłaszcza, że tak jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, już w tym roku nie będzie więcej takiego wydarzenia, dopiero kolejne takie spotkanie z jedną z mieszkających w Łodzi kultur odbędzie się za rok. Oczywiście również warto zapoznać się z programem Festiwalu Wielu Kultur, który już trwa w naszym mieście i w tej swojej formule festiwalu kroczącego nabiera coraz większego tempa. To był magazyn reporterów. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus za mikrofonu. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
3: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Pozwólcie, że w dzisiejszej audycji cofniemy się pamięcią do poprzedniego weekendu, w który wydarzyła się naprawdę ważna rocznica, jeżeli chodzi o łódzkie imprezy, ponieważ swoje niebagatela 10. urodziny obchodziła impreza Dyskoteka Młodego Człowieka, która już naprawdę na dobre wpisała się w ten krajobraz łódzkiego życia nocnego. A jest to impreza wyjątkowa, ponieważ jest poświęcona w całości polskiej muzyce ubiegłego wieku. No i tutaj można zadać sobie pytanie, do kogo w takim razie jest skierowana ta impreza? Otóż do wszystkich. Na Dyskotekę Młodego Człowieka przez te 10 lat przychodzili ludzie w każdym wieku. Przychodzili studenci, przychodzili dorośli, młodzi dorośli imprezowali razem ze swoimi rodzicami, czy też ciociami, czy wujkami, i każdy znajdował coś dla siebie, bo to jest właśnie wydarzenie odwołujące się do tej naszej wspólnej kultury, którą wszyscy dzielimy niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenia, jakiej muzyki słuchamy teraz, czym się interesujemy, czy ile mamy lat. Po prostu na tych imprezach okazuje się, że jest jakaś pewna magiczna pula polskich szlagierów, które znają wszyscy. I można je razem śpiewać, można do nich razem tańczyć. I naprawdę, ja osobiście nie spotkałam żadnej osoby, do której by ten repertuar nie trafiał, przynajmniej w jakimś stopniu. Pierwsza Dyskoteka Młodego Człowieka odbyła się w nieistniejącym już od ładnych paru lat klubie Żarty Żartami. No i właśnie była takim świadkiem przemijających klubów, które pojawiały się i znikały. Gościła również w klubie UV, który też obecnie jest już zamknięty, ale wygląda na to, że zawsze gościnnym domem dyskoteki pozostaje Niebostan. I właśnie w Niebostanie w ubiegły weekend odbyła się wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja z okazji 10 lat Dyskoteki Młodego Człowieka. Aby lepiej przedstawić wam, o co chodzi w tej imprezie, poprosiłam jednego z jej ojców, założycieli, Artura Kasprzyckiego, o krótką wypowiedź na temat tego, jak powstała i jak rozwijała się Dyskoteka Młodego Człowieka właśnie.
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
2: Pomysł na imprezy Dyskoteki Młodego Człowieka zrodził się nieco ponad 10 lat temu przez zdrową zazdrość, bo wówczas już na antenie jednej ze studenckich rozgłośni prowadziliśmy audycję pod tą nazwą, pod tym szyldem, gdzie prezentowaliśmy najlepsze polskie utwory XX wieku, ale dość szybko po inauguracji audycji nasz kolega redakcyjny, który robił inny program, umówił się z właścicielami nowo powstałego klubu Żarty Żartami w Łodzi przy ulicy Wulczańskiej, że zrobi imprezę swojej audycji. No i my tam poszliśmy, żeby go wesprzeć, żeby się też dobrze bawić, było fantastycznie, i poczułem wówczas taką zdrową zazdrość razem z Mieszkiem Frączkowskim i Adamem Glinkowskim jeszcze wówczas, i postanowiliśmy odezwać się do właścicieli tego klubu. I ku naszemu zaskoczeniu, mimo że nie mieliśmy żadnego doświadczenia DJ-skiego, to właściciele Żartów Żartami się zgodzili i udostępnili nam lokal, co było wydarzeniem nieprawdopodobnym. Przyznam, że organizacja pierwszej imprezy Dyskoteki Młodego Człowieka to było dla mnie wydarzenie formacyjne. Sami projektowaliśmy plakaty, pamiętam, jak jeździłem na rowerze po Łodzi, żeby rozklejać je na tych takich legalnych słupach ogłoszeniowych, gdzie można za darmo coś przykleić. No i tak to wyszło. No, ku naszemu zaskoczeniu nie wydarzyło się to, czego trochę się obawialiśmy, że ta impreza będzie wyglądała jak dancing na koniec trzeciego turnusu w Ciechocinku, czyli że przyjdą sami starsi ludzie, których oczywiście kochamy, uwielbiamy i tak dalej. I też świetnie, żeby się bawili dobrze w każdym wieku, ale no też nie do końca było to, co my byśmy chcieli robić. A baliśmy się, że po prostu przyjdą sami starsi ludzie, jeżeli hasłem naszej imprezy to jest najlepsza polska muzyka XX wieku, bardziej takie szlagiery z Opola i tak dalej. Więc tego się obawialiśmy, a ku naszemu zaskoczeniu przyszła na tamtejsze warunki masa osób młodych, masa osób kolorowych, fantastycznych, przepięknych, i od tego momentu już wiedzieliśmy, że to jest to, co chcemy robić. Każda kolejna impreza miała swoje elementy wspólne i rzeczywiście to nasze grono, no już można powiedzieć, jakichś tam w pewnym sensie fanów tego formatu imprezy pojawiała się regularnie i nie musieliśmy się martwić o frekwencję, która oczywiście zawsze była raz lepsza, raz gorsza, no ale taki pewien stały poziom już jest utrzymywany od tej dekady, jakby nie patrzeć. A impreza skierowana jest rzeczywiście do każdego, kto jest chętny do dobrej zabawy, ale też w nieco innym wydaniu niż takie typowe imprezy klubowe. Jeśli ktoś chce poczuć takie odzwierciedlenie imprezy domówki, ale w klubowym wydaniu. A dlaczego to mam na myśli? Bo tutaj takie trochę samobiczowanie z mojej strony. My też przez te 10 lat nie zrobiliśmy jakiegoś szczególnego progresu jako DJ-e, jako osoby miksujące ze sobą utwory. My praktycznie tego nie robimy. My niemalże od A do Z puszczamy te utwory. Można powiedzieć, że tylko wciskamy play. Oczywiście upraszczam, jakieś tam podstawowe działania wykonujemy, no ale nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy robią wielkie mashupy, miksujemy nie wiadomo jak te utwory ze sobą. To jest po prostu klimat, jakbyśmy się dorwali na domówce do komputera i puszczali utwory. I to brzmi jak coś złego, ale paradoksalnie przez te wszystkie lata wydaje mi się, że to dodawało nam takiej autentyczności, że my jesteśmy takimi normalnymi ziomkami, którzy przychodzą, robią imprezę i czy jest na niej 50 czy 300 osób, no to można poczuć taką wspólnotę, jakby wszyscy na parkiecie się znali. I myślę, że to mi sprawia największą przyjemność, że jest to impreza, która od 10 lat jest stałym punktem w kalendarzu naszych przyjaciół i naszych znajomych i rzeczywiście wielu z nich stara się być na każdej imprezie, ale jednocześnie to jest też stały punkt w kalendarzu osób nam kompletnie nieznajomych, których twarze my już znamy. Bardzo się cieszymy, że oni są za każdym razem, ale nawet nie wiemy, jak się nazywają, ale to jest wspaniałe. No niektórych poznaliśmy i się zaprzyjaźniliśmy. Zresztą Mieszko Frączkowski, jego narzeczona, okazało się, że przychodziła na nasze imprezy jeszcze zanim się oficjalnie poznali, więc to też jest fantastyczna historia, fantastyczne love story. Ale to jest właśnie wspaniałe, że dla wielu osób to jest impreza już, która no, należy do ulubionych, a znowu jest zawsze masa osób, które przychodzą po raz pierwszy i są zaskoczeni, że coś takiego w ogóle się dzieje. Mimo, że na przestrzeni ostatnich lat no już więcej jest takich imprez, gdzie te stare utwory często nieco ironicznie są grane, no to rozrosła się liczba takich imprez, ale myślę, że my wciąż mamy swój własny charakter i też nigdy sami nie dążyliśmy do tego, żeby ta impreza była jakaś taka ironiczna, guilty pleasure, jak to się mówi, czyli takim z lekkim wstydem, ale lubimy dane utwory. Nie, my się niczego nie wstydzimy, gramy utwory, które po prostu dla nas są fantastyczne i chcemy się do nich bawić.
1: To był Artur Kasprzycki, czyli jeden z założycieli dyskoteki Młodego Człowieka. No i myślę, że to daje naprawdę dobre wyobrażenie tego, jak wygląda taki wieczór. Zdecydowanie nie jest to impreza klubowa w takim typowym wydaniu. Jest to właśnie bardziej domówka przeniesiona do klubu. Ja sama jako uczestniczka dyskoteki Młodego Człowieka czasem sobie myślę, że właśnie poleciała piosenka, którą sama bym chciała zagrać, gdybym to ja była za DJ-skimi sterami. I myślę, że tak samo czuje się naprawdę wielu uczestników. No bo tak jak już wspominałam, to są utwory, które znają wszyscy. I z jakiegoś powodu absolutnie wszystkim, niezależnie od wieku, sprawiają frajdę. Właściwie taka impreza to nawet bardziej takie masowe karaoke niż klasyczne na impreza klubowa, bo śpiewają wszyscy. Od karaoke oczywiście impreza różni się brakiem włączonego mikrofonu, ale to jest chyba w takich okolicznościach jeszcze większy atut, że nie trzeba się wcale wstydzić, że się nie umie śpiewać, bo kiedy śpiewają, a czasem krzyczą absolutnie wszyscy, to nie ma znaczenia, czy ktoś trafia w nuty, czy nie do końca, to wszystko miksuje się razem z wielkim chórem wszystkich innych głosów. No ale co ja będę opowiadać o tej imprezie, skoro zapytałam o zdanie uczestników właśnie tej jubileuszowej, 10. dyskoteki Młodego Człowieka.
3: Na dyskotece Młodego Człowieka bawiłem się wybornie. Jest to impreza, którą odwiedzam bardzo regularnie i jestem ogromnym fanem tego, jak w pewien sposób puszczane ciągle to samo, tylko w odpowiedniej kolejności, z odpowiednim zmysłem, wyczuciem czasu, powoduje, że zawsze jest to najlepsza impreza na świecie. I to kultywowanie, że ta polska muzyka po prostu daje najwięcej zabawy i każdy te utwory zna, każdy zna te teksty. To jest nasze, więc czujemy się w tym dobrze, po swojemu, u siebie. I zamienia się to w taką domówkę, pomimo że nawet nie jesteśmy w domu, przy której wszyscy się naprawdę świetnie bawią. Więc ta edycja z okazji dziesięciolecia była naprawdę świetna.
1: Kolejna uczestniczka, którą zapytałam o to, jak bawiła się na dyskotece Młodego Człowieka, przyszła na imprezę z mamą oraz z jej przyjaciółkami. Także mamy tutaj dowód na to, że to gadanie o łączeniu pokoleń to nie tylko puste słowa, ale rzecz, która faktycznie dzieje się na tych imprezach. Posłuchajcie.
4: Dyskoteka młodego człowieka to jest taka impreza, na którą zawsze czekam, aż znowu chłopaki zagrają i będzie można się pobawić do tych starych polskich hitów, które no są rzeczywiście taneczne i super się do nich tańczy, super się do nich śpiewa, więc naprawdę każda z takich nocy jest dla mnie super wspomnieniem i tak było też tym razem, zwłaszcza, że to dziesięciolecie imprezy, więc tym bardziej hucznie było to obchodzone, tańczyliśmy na dworze, było wspaniale, oczywiście cieplutka noc, więc można było trochę zacząć też taki letni sezon imprezowy właśnie na tej dyskotece młodego człowieka i super się bawić i jak zwykle bardzo się cieszę, że tam byłam, bo jednak jest to impreza, którą bardzo lubię i na którą zawsze bardzo czekam.
1: To byli uczestnicy dyskoteki młodego człowieka, którzy już na spokojnie po imprezie wypowiedzieli się na temat tego, jak się bawili po imprezie ze względu na to, że tańczyli do wschodu słońca. Więc z jednej strony jestem pełna podziwu, z drugiej strony gdzieś w rozmowach kuluarowych wyszło, że tak po prostu wygląda każde wydanie tej imprezy. No i patrząc na tę łódzką mapę właśnie takich regularnie odbywających się imprez, dyskoteka młodego człowieka jest jedną z tych, które zostały najdłużej i wygląda na to, że wcale nigdzie się nie wybiera. Jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy odbędzie się następna tego typu impreza, to zaobserwujcie dyskotekę młodego człowieka na Facebooku, ponieważ tam będą dodawać właśnie nowe wydarzenia. I myślę, że skoro jesteśmy już przy tym temacie, to warto też wspomnieć o klubu kawiarni Niebostan, w której miało właśnie miejsce to wydarzenie, które też samo w sobie jest swoistą łódzką legendą. Niedawno obchodziło swoje 15-lecie. Naprawdę w tym mieście, w którym kluby zamykają się non-stop, a instytucje kultury muszą walczyć o przetrwanie, to jest naprawdę niesamowity wynik i jestem pewna, że to bierze się po części przynajmniej z tego, że mieszkają tam takie wydarzenia jak dyskoteka młodego człowieka. Klubokawiarnia Niebostan jest powodem, dla którego podwórko przy Piotrkowskiej 17 jest jednym z najbardziej charakterystycznych właśnie ze względu na taką niebieską przybudówkę, która prowadzi do Niebostanu i która właśnie jest takim tarasem, na którym można sobie usiąść pod daszkiem i na przykład wypić sobie kawkę albo zjeść jakieś wegetariańskie jedzenie, bo menu wegetariańskie w Niebostanie obowiązuje. No i właśnie jest to miejsce, gdzie odbywają się nie tylko imprezy taneczne, ale też wernisaże i wystawy fotografii, quizy, spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne i właśnie takie rzeczy tylko w tym tygodniu będą się działy w Niebostanie. No i w ten właśnie sposób dzięki dziesięcioleciu dyskoteki młodego człowieka omówiliśmy sobie dwie łódzkie legendy. Klubokawiarnię Niebostan, no i właśnie wspomnianą dyskotekę młodego człowieka, która zadebiutowała w kwietniu 10 lat temu, w 2016 roku, aż ciężko mi w to uwierzyć, ale z drugiej strony też myślę sobie, że to jest taka impreza, która na mapie Łodzi była zawsze i pojawiała się regularnie, więc mogę jej tylko życzyć tego, żeby nadal była tak oczywistym i stałym punktem życia kulturalnego w Łodzi. Także następnym razem, jeżeli usłyszycie, że ktoś na Piotrkowskiej wykrzykuje piosenki Andrzeja Zauchy, a zaraz potem z równie ogromną parą wykrzykuje piosenki Ich Troje, to znaczy, że jest to dyskoteka młodego człowieka. I nie sugerujcie się tutaj nazwą, bo impreza jest naprawdę dla wszystkich. Nazwa jest tak chwytliwa, że aż z tego co widzę, ktoś postanowił ją podrobić i zrobić zabawę dorosłego człowieka, ale dyskoteka młodego człowieka jest tylko jedna, oryginalna i właśnie jej życzymy wszystkiego najlepszego z okazji 10 urodzin. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia niedługo. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Czy możemy nazwać czerwiec miesiącem budżetu obywatelskiego? Moim zdaniem jak najbardziej. W dzisiejszej audycji opowiem Wam o tegorocznej edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego, który już właśnie rozpoczął swoje głosowanie i będzie można oddawać swoje głosy w zależności od wybranej formy. Papierowo, w Fabryce Aktywności Miejskiej do 15 czerwca albo do końca miesiąca można głosować internetowo za pomocą aplikacji, którą możecie zainstalować na swój telefon, albo jeżeli potrzebujecie z tym pomocy, zgłosić się do najbliższej Wam filii Biblioteki Miejskiej, gdzie również otrzymacie pomoc właśnie w takim głosowaniu internetowym. Propozycji, jak zwykle, łodzianie zgłosili naprawdę mnóstwo. Jest to ponad 1000 propozycji zadań z budżetu obywatelskiego, ale pozwólmy, żeby więcej o budżecie obywatelskim i o tegorocznej edycji opowiedzieli przedstawiciele naszego miasta. Posłuchajmy Adama Pustelnika, wiceprezydenta miasta Łodzi.
5: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
6: Od 1 do 30 czerwca możemy głosować w 30 edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Zostało zgłoszonych aż 725 propozycji przez mieszkańców i mieszkanki Łodzi. To jest bardzo istotny dla nas czas w roku, bo oddajemy Łódź w ręce naszych mieszkanek i mieszkańców. Propozycje, które dotychczas cieszyły się popularnością czy zyskiwały aprobatę, przychylność głosujących, no są bardzo ekumeniczne i bardzo szerokie. To jest od ścieżek rowerowych, przez wydarzenia kulturalne, po infrastrukturę, skwery. Naprawdę jest pełna paleta możliwości. Co bardzo istotne, nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Mogą głosować dzieci i młodzież. I co również istotne, nie trzeba być w Łodzi zameldowanym. Wystarczające jest właściwe miejsce zamieszkania w naszym mieście. I cóż, no zachęcam do możliwie masywnego głosowania, jak najszerszego zachęcania do tego naszych przyjaciół, tutaj lobbowania za właściwymi projektami, no bo o to chodzi, żeby wokół tego była jak największa energia i jak najszersze zaangażowanie.
1: Więcej szczegółów na temat tegorocznej edycji przekaże Agata Burlińska, zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej.
7: 725 projektów, na każdym osiedlu jest z czego wybierać, nawet po 40 kilka projektów na osiedlu, na osiedlach jest do wyboru dla mieszkańców. 107 projektów w puli ponadosiedlowej, czyli te projekty o zasięgu ogólnomiejskim, też bardzo mieszkańcy dopisali, składając te projekty, i będzie z czego wybierać. Aplikacja do głosowania jest taka sama jak w latach poprzednich, którą mieszkańcy doskonale znają. Głosujemy na 5 projektów z puli ponadosiedlowej, 5 projektów z maksymalnie 2 osiedli, czyli te zasady w tym roku się nie zmieniły. Mamy nadzieję, że w głosowaniu, jak co roku, weźmie udział wielka rzesza łodzian i łodzianek, i serdecznie zachęcamy. Głosowanie od 1 do 30 czerwca online, a od 1 do 15 czerwca można zagłosować papierowo. W jednym punkcie w Łodzi głosujemy papierowo, w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwima 10. Natomiast jeżeli ktoś ma problem, żeby zagłosować online w swoim domu, to zapraszamy do filii bibliotek. W godzinach otwarcia bibliotek można poprosić o wsparcie i zagłosować elektronicznie także stamtąd. Wielu lat już mamy ponad 1000 projektów składanych do budżetu obywatelskiego w każdej edycji i w tym roku też ponad 1000 tych projektów zostało zgłoszonych, 1144 dokładnie. Dopuszczonych do głosowania jest 725 projektów, ponieważ wszystkim tym projektom przez ostatnie miesiące bardzo uważnie przyglądaliśmy się pod kątem ich wykonalności, możliwości ich realizacji, tak żeby projekty, które zostaną wybrane, na pewno mogły być zrealizowane w przyszłym roku. Więc 725 projektów dopuszczonych do głosowania, to jest olbrzymia liczba tych projektów. Mieszkańcy zgłaszają nam zarówno to, że tych projektów jest za dużo i trudno jest się w tym aż zorientować, także w tym roku też w aplikacji uruchomiona jest taka pomocnicza mapa, gdzie będzie można zobaczyć, które dokładnie projekty są najbliżej nas, na które chcielibyśmy zagłosować. No albo z kolei mówią, że nie ma na co głosować, wtedy zachęcamy do składania swoich projektów, ponieważ jest to rzeczywiście proces, w którym każdy może złożyć projekt, który potem będzie głosowany przez mieszkańców.
1: A co z tymi wnioskami, które nie przeszły weryfikacji? Czy są jakieś takie najczęstsze powody, dla których te propozycje odpadały?
7: Najczęstsze powody to jest na przykład wnioski były złożone na terenach, które nie należą do miasta i wtedy my nie możemy realizować na tych terenach projektów. To mogą być projekty, które są za drogie, ponieważ mamy maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt, na przykład ponad osiedlowy 2 miliony, więc jakieś naprawdę wielkie inwestycje inwestycje, to nie jest miejsce w budżecie obywatelskim na nie. To mogą być projekty, które nie spełniały kryterium ogólnodostępności. Są bardzo różne, każdy z tych projektów jest osobno analizowany, no i są podejmowane decyzje, który projekt ma szansę na realizację, a który nie.
1: Myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć tego, jak ważny jest budżet obywatelski, ponieważ jest to, wydaje mi się, najlepsza forma pokazania władzom miasta, co naprawdę jest ważne dla nas, łodzian, a przecież nikt nie zna naszych osiedli czy naszej okolicy lepiej niż my sami. Tutaj bardzo fajnym dodatkiem do tegorocznej edycji jest interaktywna mapa, na której zaznaczone są wszystkie projekty lokalne, no i można sobie właśnie na tej mapie znaleźć projekty, które dotyczą naszej najbliższej okolicy. Myślę, że jest to wyjątkowe ułatwienie ze względu na to, że właśnie, tak jak już się dowiedzieliśmy, tych propozycji do budżetu zostało złożonych ponad 1000, zostało zaakceptowanych 725, więc naprawdę idzie się w tym zagubić. Mapa, o której mówię, jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Łodzi. Możecie tu znaleźć zaznaczone pineski w dokładnych miejscach realizacji projektów oraz podzielone projekty na kategorie dzielnicowe, czyli na Bałuty, Górną, Polesie, Śródmieście i Widzew. Pamiętajcie tylko o tym, że projekty ponadosiedlowe, które mają zasięg na całe miasto, będą zaznaczone w rejonie Placu Wolności. Także nie jest to znak, że jest jakiś ogromny wysyp projektów na Placu Wolności, ale jest to po prostu takie umowne miejsce oznaczenia projektów większych zasięgiem niż jedno osiedle czy jakieś konkretne miejsce. Swoją drogą jest to dość ciekawy komentarz na temat Centrum Łodzi, bo w wielu rozmowach przekonałam się już, że to potrafi być kwestia sporna. Od razu też podpowiem, że jednak mimo wszystko tę stronę lepiej wyświetlić sobie na komputerze, bo jest ona oczywiście dostosowana do użytkowania na urządzeniach mobilnych, ale po prostu tych pinezek kolorowych jest tak niesamowicie dużo, że chyba po prostu łatwiej połapać się w tym, używając ekranu komputera. Oczywiście zadania, które wygrają głosowanie w tym roku, będą zrealizowane w przyszłym, czyli w 2027 roku, więc może na razie przenieśmy się też na chwilę w okolice tematów już aktualnych inwestycji, z których można korzystać w tym momencie, bo tutaj chciałabym przypomnieć przede wszystkim zmotoryzowanym słuchaczom, że jeszcze do najbliższego poniedziałku można bezpłatnie przetestować nowy parking wielopoziomowy, pierwszą tego typu inwestycję w Łodzi. Z tego co rozumiem, kierowcy upominali się o powstanie takiego obiektu już od długich lat, więc teraz można w tych pierwszych dniach właśnie skorzystać z niego bezpłatnie, natomiast już od najbliższego poniedziałku zaczną obowiązywać opłaty. Ta inwestycja ma stanowić swego rodzaju uzupełnienie strefy parkingu w centrum miasta, właśnie w tych najbardziej newralgicznych ulicach, które ze względu na starą zabudowę po prostu nie pozwalają na stworzenie większej ilości miejsc parkingowych. Ale o tym już pozwólcie, że wypowiedzą się Marcin Kłopotkowski, członek zarządu firmy, która jest operatorem otwartego niedawno parkingu na Wschodniej, oraz Natalia Olszewska, czyli kierownik działu partnerstwa publiczno-prywatnego w Urzędzie Miasta Łodzi.
8: Chcemy kierowców przyciągnąć, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli.
9: Myśmy chociaż, że walczyliśmy.
8: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
9: Wspólnie z partnerem chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast, żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
1: Korzystajcie, testujcie i dawajcie znać, jak podoba Wam się taka nowa inwestycja. Czy parkingi wielopoziomowe faktycznie są dobrym rozwiązaniem dla znalezienia tej większej ilości miejsc parkingowych w Centrum Łodzi? Obiekt przy wschodniej 62/64 możecie właśnie jeszcze do poniedziałku testować sobie bezpłatnie, a już niebawem mamy poznać terminy otwarcia dwóch kolejnych parkingów wielopoziomowych przy wschodniej 67 oraz przy Tuwima 12. A jako, że cały dzisiejszy program upływa pod znakiem inwestycji, to na chwilkę jeszcze zajmiemy się bardzo ciekawym ogłoszeniem od Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który zdecydował się przeznaczyć 3 miliony złotych na walkę z problemem bezdomności w województwie łódzkim i właśnie przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, które są gotowe właśnie takie projekty realizować. Więcej szczegółów przekaże Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
10: Zarząd województwa przeznaczył 3 miliony złotych na projekty wspierające osoby w kryzysie bezdomności oraz zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nabór wniosków m.in. dla samorządów i organizacji pozarządowych. Wsparcie trafi do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nie tylko tych, które korzystają z noclegowni i schronisk, ale też do mieszkańców województwa, którym grozi utrata dachu nad głową i życiowej stabilizacji. To m.in. osoby opuszczające pieczę zastępczą, zakłady karne lub ośrodki leczenia uzależnień, które nie mają dokąd pójść. Pomoc skierowana jest również do osób zagrożonych eksmisją, doświadczających przemocy domowej i takich, które mieszkają w miejscach nieprzystosowanych do całorocznego pobytu, na przykład w domkach letniskowych, w ogródkach działkowych. Wsparcie będzie miało kompleksowy charakter. Każdy uczestnik dofinansowanego projektu otrzyma indywidualny, szyty na miarę jego potrzeb plan, który może obejmować m.in. pomoc psychologiczną i terapeutyczną, treningi umiejętności życiowych, naukę zarządzania budżetem domowym i budowania pozytywnych relacji społecznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, działania z zakresu streetworkingu i animacji lokalnej, dostęp do punktów pierwszej pomocy medycznej, edukację zdrowotną i badania specjalistyczne, czy tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych. To szczególnie cenna inicjatywa, dzięki której uczestnicy programu uczą się samodzielności, prowadzenia domu czy planowania zakupów. Wszystkie działania muszą być prowadzone pod okiem profesjonalistów. Projekty można składać od 1 do 30 czerwca, a wyniki poznamy w październiku. Szczegółowe informacje oraz regulamin wyboru projektów będą dostępne na stronach internetowych fundusze.ue.locki.pl oraz fundusze.ue.wup.loc.pl. Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: Strasznie dużo nagromadziło się dzisiaj tematów inwestycyjnych, więc uporządkujemy to sobie na sam koniec. Także od początku. Można już głosować w łódzkim budżecie obywatelskim. Głosowanie będzie trwało jeszcze do końca miesiąca, więc macie jeszcze prawie miesiąc, żeby przejrzeć sobie wszystkie możliwe oferty i zadecydować, na co chcecie oddać swój głos. Możecie również już korzystać z nowo oddanego parkingu na wschodniej 62/64, ale już tylko do poniedziałku bezpłatnie. Również do końca czerwca można składać swoje projekty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchacie magazynu reporterów. Za mikrofonu wita się z Wami Weronika Kobus. W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie trochę o fajnych planach na aktywne spędzanie wakacji i o kolejnym głosowaniu w budżecie obywatelskim, bo jak już mogliście się zorientować, nasze miasto jest na tyle rozpieszczone, że załapuje się zarówno na łódzki budżet obywatelski, jak i na budżet obywatelski województwa łódzkiego. Ale zanim znowu o budżecie, zaczniemy sobie od planowania wakacji razem z Zieloną Łodzią, która tym razem po raz kolejny wychodzi do nas z absolutnie naładowanym kalendarzem. A w tym kalendarzu znajdziemy naprawdę całą masę aktywności. Od spacerów przez zajęcia sportowe, po zajęcia takie jak tai chi, czy obchody Nocy Świętojańskiej, albo Nocy Spadających Gwiazd. Także jeżeli ktokolwiek jeszcze zastanawia się, jak spędzić lato w mieście, no to już przychodzimy z informacjami. Posłuchajcie przedstawiciela Zielonej Łodzi.
5: Aktywnie w Łodzi.
11: Łukasz Janczar, Zielona Łódź. Mamy zajęcia o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym. Mamy zajęcia o charakterze, powiedziałbym, kulturalnym czy społeczno-kulturalnym. Mamy takie zajęcia, gdzie można mówić o pewnym popularyzowaniu nauki. Więc myślę, że tak można określić bardzo szeroko naszą ofertę. Z jednej strony staramy się wykorzystać po prostu tę przyrodę, która zachowała się i którą możemy obserwować w łódzkich parkach. Rozmawiamy o niej podczas spacerów. Niektóre z tych spacerów i wycieczek mają charakter, powiedzmy, botaniczny. Czasami mają charakter bardziej związany z historią naszego miasta. Staramy się pokazać te parki z różnych stron. Spacerujemy bądź jeździmy rowerami w każdą niedzielę. Z reguły spotykamy się o godzinie 12 i przez kilka godzin staramy się podziwiać łódzkie parki razem z przewodnikami. Czasami jest to spacer, który trwa całą noc przez 12 godzin. Także tych spacerów w ciągu sezonu jest blisko 40. Zapraszamy na zajęcia jogi w 4 łódzkich parkach. Mamy zajęcia gimnastyki, street workoutu skierowane bardziej dla seniorów. Mamy w tej chwili cykl zajęć samoobrony dla kobiet w parku Widzewska Górka. Takich zajęć sportowo-rekreacyjnych możemy zaliczyć zajęcia tai chi, Akademii Tai Chi i Lokup, które odbywają się w każdą niedzielę w parku Śródliska. Nie wiem, czy o czymś jeszcze nie wspomniałem. No, zajęcia biegowe w parku Baden-Powella, w parku Julianowskim i na uroczysku Lublinek.
1: Na które z tych wydarzeń trzeba się zapisać, a na które można przyjść, że tak powiem, z ulicy?
11: Zdecydowana większość zajęć jest bezpłatnych i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Biletowane wydarzenia organizujemy w Ogrodzie Botanicznym, Noc Świętojańską, czy też zajęcia, na których Noc Spadających Gwiazd 12 sierpnia w tym roku będziemy organizować. Także w tym wypadku udział w imprezie wiąże się z wykupieniem biletu do Ogrodu Botanicznego bądź specjalnej wejściówki. Natomiast zdecydowana większość nie wymaga żadnych wcześniejszych zapisów, po prostu należy przyjść. No, w przypadku zajęć sportowych oczywiście odpowiednio ubranym, być może wyposażonym w matę, w butelkę wody. Związane z wcześniejszymi zapisami jest ten spacer 12 godziny, to ze względów organizacyjnych staramy się jednak ze względów bezpieczeństwa mieć nadzór nad tą grupą, która się nocami przez łódzkie parki i lasy przemieszcza, ale to jest taka wyjątkowa sytuacja.
1: Z załogą Zielonej Łodzi spotkałam się w Parku Podolskim, gdzie oprócz kilku minut na rozmowę znaleźliśmy czas na obejrzenie krótkiego pokazu jogi, bo zajęcia z jogi również są uwzględnione w programie. Z pewnością nikt nie opowie o nich lepiej niż instruktorka, która właśnie takie zajęcia będzie prowadzić.
12: Marta Brąclik.
13: Widzieliśmy tutaj małą demonstrację tego, jak wyglądają zajęcia z jogi. To było powitanie słońca, jeżeli się nie myślę.
12: Zgadza się. Powitanie słońca z asztangi. Rzecz do zrobienia tak naprawdę dla każdego. Nie trzeba też robić tego powitania słońca w perfekcyjny sposób i na zajęciach w parku też tego nie wymagamy. Chcemy, żeby każdy ćwiczył tak, jak czuje, tak, jak tego potrzebuje. Nie robił na pewno na 100%, żeby się nie skontuzjować i żeby to była przyjemność, dobra zabawa, ćwiczenie dla ciała, dla umysłu, a nie coś, co musi koniecznie zrobić. Pozycja którą musi osiągnąć. To nie o to chodzi w jodze.
13: To rozumiem, że będą też tak dobrane zajęcia, żeby nie potrzeba było żadnych kostek i jakichś dodatkowych sprzętów.
12: Dokładnie. No, jest to joga w parku, ona się rządzi swoimi zasadami. Nie są potrzebne żadne sprzęty oprócz maty lub kocyka. Nawet nie jest potrzebna mata, może być zwykły kocyk albo karimata. Nie są potrzebne paski ani żadne inne akcesoria. Prowadzące dostosowują zajęcia do osób, które się pojawiają. Wiemy, że to jest joga w parku, pod gołym niebem, na trawce. Nie jest tak stabilnie jak w studio jogi. I zajęcia są raczej ogólne, dostosowane do uczestników, do ogólnego poziomu. Więc wiemy, że jednocześnie na zajęciach mogą się pojawić dzieci, osoby w średnim wieku i seniorzy. I każdy znajdzie coś dla siebie.
13: A czy nadal się spotyka pani z takim przekonaniem, że faceci się wstydzą na jogę chodzić?
12: Coraz mniej. Rzeczywiście kiedyś tych panów było bardzo mało na zajęciach, ale teraz pojawia się ich coraz więcej. Szczególnie dużo ostatnio widzę biegaczy na zajęciach jogi, bo joga dla biegaczy jest świetnym remedium na spięte mięśnie po biegach. A tych biegów ostatnio w Łodzi jest naprawdę dużo, więc potem można się porozciągać na jodze po bieganiu.
13: Tak więc, jak sami słyszycie, tych aktywności jest naprawdę mnóstwo. Ciężko by wymienić je wszystkie po kolei, ponieważ jest to kilka wydarzeń w tygodniu od początku czerwca do samego końca września, który w naszym klimacie i w ostatnich latach również jest przepięknym miesiącem, więc warto z niego korzystać na powietrzu. Więcej informacji, konkretną rozpiskę wydarzeń, informacje, gdzie danego dnia będą się odbywać wydarzenia Zielonej Łodzi, znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Niestety muszę Was tam odesłać, bo nie jestem w stanie wymienić wszystkiego na jednym wdechu. A i myślę, że w całej audycji zabrakłoby mi po prostu czasu. Myślę, że warto też zaznaczyć, że żadna część Łodzi nie została w tych planach pominięta, więc będzie można zapisać się na zajęcia w Parku Podolskim, w Parku Szarych Szeregów, na Zieleńcu przy Jesionowej, tak jak słyszeliście, na uroczysku w okolicach Lublinka, w Parku Źródliska, czy też na Widzewskiej Górce. Po prostu wszędzie coś się dzieje i myślę, że każdy, niezależnie od wieku i zainteresowań, znajdzie coś dla siebie. Do każdego mieszkańca regionu, również niezależnie od wieku czy zainteresowań, rękę wyciąga Budżet Obywatelski. Tym razem w tej edycji wojewódzkiej, Budżet Obywatelski województwa łódzkiego. Również 1 czerwca rozpoczęło się głosowanie w tym budżecie, tylko w przeciwieństwie do łódzkiego miejskiego budżetu obywatelskiego, w tym wojewódzkim będzie można głosować nie do końca czerwca, a do połowy lipca. O szczegółach tegorocznej edycji opowiedzą marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz Damian Raczkowski z Wydziału Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego województwa łódzkiego.
14: To już kolejna edycja BO, którą organizuje Urząd Marszałkowski. Ta edycja okazała się dla nas edycją rekordową, ponieważ wpłynęło aż 339 projektów, które zostały poddane pod głosowanie. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim liderom projektów. Widać, że dla nich nie ma żadnych granic, przekraczają je z roku na rok i nic ich tak naprawdę nie ogranicza, jeżeli chodzi o ich kreatywność i pomysłowość tych projektów, które są do nas składane. Mamy kwotę 8 milionów złotych, 2 miliony złotych przeznaczamy na pulę wojewódzką i 6 milionów złotych na 5 subregionów. Te projekty dotyczą każdej sfery życia, bo zarówno dotyczą zawodów sportowych, wydarzeń artystycznych, warsztatów, pikników, badań profilaktycznych czy kina letniego, ale także oczywiście są również projekty inwestycyjne, mniejsze i większe. Bardzo nas to cieszy, bo widać, że mieszkańcy województwa łódzkiego dokładnie wiedzą, na czym im zależy, czego chcą, czego im brakuje i właśnie te projekty są najlepszą odpowiedzią na ich potrzeby i ich zainteresowania. Głosowanie będzie trwało do 13 lipca. Będzie możliwe zarówno internetowo, jak i w formie papierowej. Natomiast w formie papierowej głos będzie można oddać do 30 czerwca. Potem już tylko i wyłącznie będą mogły być oddawane głosy w formule elektronicznej. Zmiana, która została wprowadzona w tej edycji budżetu obywatelskiego, jest również taka, że każdy będzie mógł oddać aż 3 głosy. W poprzednich edycjach każdy mógł oddać tylko 2 głosy. Teraz będzie mógł oddać aż 3 głosy. 1 głos na pulę wojewódzką i 2 głosy na projekty zgłoszone w poszczególnych subregionach. To jest również wyjście naprzeciw prośbom i oczekiwaniom mieszkańców województwa łódzkiego, którzy często w innym miejscu mieszkają i w innym miejscu pracują. Dlatego dajemy im szansę właśnie do tego, aby w sumie mogli oddać 3 głosy. Zachęcam wszystkich Państwa do głosowania w jednej czy w drugiej formule, która dla Państwa jest wygodniejsza i korzystniejsza, bo naprawdę te projekty są bardzo ciekawe, interesujące i razem wspólnie możemy zmieniać nasze województwo. A o szczegółach powie, jeżeli chodzi o kwoty, jakie projekty, w jakich kwotach, do jakich kwot mogą być finansowane, powie Pan Damian, bardzo proszę.
15: W szczegółach, tak jak Pani Marszałek powiedziała, ta zmiana regulaminu, czyli 2 głosy dodane w tym roku, to jest ta największa nowość dla liderów projektów. Te zadania miękkie mogą być finansowane do kwoty 60 tysięcy złotych, te zadania inwestycyjne w pulach subregionalnych do 120, natomiast te inwestycyjne zadania zazwyczaj najbardziej dominują w puli wojewódzkiej, bo tam ta kwota, ta graniczna kwota to jest aż 1 000 000 złotych. W zeszłym roku mieliśmy 2 po prostu tak duże zadania, które pochłonęły całą tę kwotę. Ważna informacja też, że może głosować każdy mieszkaniec niezależnie od wieku, bo to tegoroczne hasło Zostań bohaterem łódzkiego dotyczy każdego i seniora, dzieciaka i juniora, który chodzi do szkoły podstawowej, czy nawet do przedszkola, bo też chcemy uczyć tej takiej demokracji lokalnej i tego wpływu na rzeczywistość wokół nas od najmłodszych lat. Oczywiście wtedy wraz z pomocą rodziców czy dziadków się głosuje. Jeśli chodzi o kwestię karty papierowej, no to jest to jakby specjalne pole do podpisu. Natomiast w przypadku głosowania online, każdy mieszkaniec czy każdy rodzic, który będzie chciał zagłosować na przykład na dane czy za dziecko, pokazać dziecko, jak się głosuje, będzie mógł na jeden numer telefonu otrzymać tak zwane 2 kody, czyli będzie mógł zagłosować na przykład tata i dziecko oraz mama, tata i syn, mama i córka będą mogły zagłosować na jeden numer telefonu jednego rodzica. To głosowanie jest bezpłatne, oczywiście zaraz pokażemy całą procedurę. Ono się w tej kwestii akurat za wiele nie zmieniło. W tym roku 339 projektów. Najaktywniejszy to subregion Piotrkowski oraz miasto Łódź, jeśli chodzi o ilość projektów, bo to jest ponad 75 projektów na każdy z subregionów. No a w puli wojewódzkiej walczymy o, tak jak już powiedziałem, te duże miliony i tam jest ponad około 30 projektów, spośród których można wybrać zadania, które będą w puli wojewódzkiej realizowane. Ja też dodam, że my jesteśmy teraz na etapie, po pierwsze startuje głosowanie na kolejną edycję, ale jednocześnie jesteśmy już w czasie, kiedy są realizowane zadania z poprzedniej edycji. Tylko w ten weekend mieliśmy 4 wydarzenia w całym województwie, które były finansowane z budżetu obywatelskiego. To jest na przykład Dzień Dziecka w gminie Złoczew, który był finansowany, całodniowe wydarzenie na Dzień Dziecka. Mieliśmy również tutaj na terenie naszego miasta Łodzi, Dzień Dziecka właśnie na sportowo z budżetu obywatelskiego. Mieliśmy również w Wieluniu organizowane wydarzenie, takie walkę z uzależnieniami zorganizowane przez Młodzieżową Radę Powiatu Wieluńskiego, akurat też finansowany z budżetu obywatelskiego, i tych zadań, które są przed nami w czerwcu, w lipcu też będzie bardzo dużo. I to jest też ten realny przykład tego, że to głosowanie i te pisanie projektów jest potem naprawdę realizowane, finansowane. Tylko dodam, że mamy realizację budżetu obywatelskiego na poziomie 99,9% wybranych projektów. W zasadzie można powiedzieć, że jeżeli ktoś odda głos w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego, to może być pewien, że to zadanie zostanie zrealizowane.
1: Słowem podsumowania, łodzianie, do dzieła! Do głosowania w budżecie obywatelskim i do zapisywania się i przychodzenia na aktywności przygotowane przez Zieloną Łódź. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Ostatnio w łódzkich mediach społecznościowych bardzo dużo zdjęć z drona. Zdjęcia pokazują głównie ludzi bawiących się na wielkich łódzkich juwenaliach, ale co gdyby z drona przyjrzeć się temu, jak na co dzień wyglądają bałty? Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiam z Łukaszem z Bałut, który właśnie pod tym kątem chce pokazać te nadal owianą złą sławą dzielnicę Łodzi. Łukasz jest zarówno fotografem, jak i społecznikiem i muzykiem i gdzieś te wszystkie jego pasje krążą wokół właśnie dzielnicy Bałuty, a tak się składa, że już w najbliższą środę będziecie mogli zobaczyć jego zdjęcia zrobione w taki właśnie niezbyt oczywisty sposób, bo z drona właśnie. Przyznam szczerze, że sama jestem ciekawa tego, jak te Bałuty z góry wyglądają, czy dominuje tam porządek, czy jednak widać kompletny chaos. O tym i o kilku innych rzeczach porozmawiałam właśnie z autorem wystawy, czyli Łukaszem z Bałut.
5: Nasza Łódź.
1: Wystawa nazywa się Bałuty z wysoka, nadziemne didaskalia. Opowiedz, tak. Jaki jest koncept na te zdjęcia?
16: Chodzi o to, że ja Bałuty od 24 lat dokumentuję i w zasadzie zazwyczaj robiłem to z poziomu podłogi, że tak się wyrażę. No zdarzały się jakieś tam, no nie wiem, wejścia na dachy i tak dalej. Też trochę się wstydziłem tego, że robię zdjęcia z drona, bo pamiętam jak mój kolega, który bardzo mi imponował, Piotrek, który działa pod pseudonimem Futrzysko, mówił, ja nie szanuję droniarzy, no bo trzeba było zawsze jakiś wysiłek podjąć, żeby dostać się na jakiś dach, ale chodziłem z nim też po dachach, ale zauważyłem też, że te Bałuty z drona dają jeszcze szerszą perspektywę. Można jeszcze więcej zobaczyć niż z samego dachu, który jest też pewnego rodzaju ograniczeniem. No więc myślę, że to są po prostu takie właśnie didaskalia. To jest uzupełnienie tego mojego archiwum, żeby spojrzeć gdzieś szerzej. Że to po prostu będąc na dachu widzi się inne dachy, ale nie widzi się jeszcze na przykład całego układu takiego urbanistycznego, który gdzieniegdzie na Bałutach potrafi się odsłonić właśnie z wysoka, albo na przykład takiego chaosu, który też jest bardzo charakterystyczny dla tej dzielnicy.
1: Mi się zawsze wydawało, że ty dokumentujesz gdzieś przez pryzmat tych Bałut ludzkie historie, tak naprawdę bardzo intymnie. Jakie historie można pokazać z takiej odległości? Co chcesz pokazać w ten sposób?
16: Z tej odległości już specjalnych historii nie pokażemy. Ja muszę tutaj powiedzieć, że te historie też są w tle. Ja staram się mimo wszystko mało fotografować ludzi, bo ludzie też mają swoje historie i czasem woleliby, żeby one gdzieś zostały. W moich zdjęciach one są poniekąd gdzieś tam ukryte. Natomiast tak jak mówiłem, ta wystawa jest uzupełnieniem do tego wieloletniego archiwum, które buduję. I te historie na pewno tutaj nie będą na pierwszym planie. Natomiast wiem, że jak przyjdą ludzie z Bałut na wystawę, a na pewno ktoś z Bałut przyjdzie, to zaraz powie właśnie to. O, moja podstawówka, tutaj widać moją drogę do szkoły, o, a tam mieszkał Kaziu.
1: To o to chodzi, żeby wywołać takie rozmowy o tym życiu bałuckim?
16: Tak, właściwie o to chodzi, bo wspomnienia to jest coś bardzo fajnego i też potrzebnego. Poza tym to też łączy ludzi, bo kiedyś ludzie żyli bliżej. Dzisiaj na skutek tych takich zbliżeń cyfrowych, które następują poprzez messengery i tak dalej, mało mamy takiego żywego kontaktu z człowiekiem, a okazuje się, że ludzie też potrzebują tego. I niedawno obchodziliśmy właśnie Dzień Sąsiada. Miałem w innej redakcji przyjemność o tym rozmawiać. Okazało się, że nagle rozdzwoniło się bardzo dużo telefonów, bo ludzie mają dużo do powiedzenia. Czyli można powiedzieć, że jednak tego potrzebują, że łakną tego kontaktu, tego, żeby z sąsiadem pogadać. Kiedyś to się nazywało krótkie pogawędki, dziś to się nazywa small talki. Czasem mamy tego dosyć, ale to jest jednak potrzebne, żeby się nie wstydzić, żeby wiedzieć, że żyjemy w jakiejś kupie i ja też jako artysta i społecznik doświadczam tego. Mam za sobą naprawdę, mam wrażenie, że prowadzi mnie przez życie taka watacha różnych ludzi, którzy są mi w stanie z różnymi rzeczami pomóc, szczególnie z takimi artystycznymi.
1: I to dlatego wybrałeś tę bibliotekę na Marynarskiej?
16: To jest też taka historia, że ta biblioteka, z tego co ja wiem przynajmniej, to ma bardzo dobre czytelnictwo. Jest mi też bliska, ponieważ studiowałem kiedyś bibliotekoznawstwo. Niestety ukończyłem 9 semestrów tylko i jakoś dalej się nie udało. Aczkolwiek napisałem pracę magisterską o Centkiewiczach. Jest to biblioteka, w której miałem praktyki na studiach, a do tego to jest moja pierwsza biblioteka taka w życiu, bo ona była pod oknami mojej babci, między domem moim a babci, więc ja jako dzieciak byłem tam już taki zadomowiony, zaprzyjaźniony. Wypożyczałem tam książki od dziecka i wszystkich znałem. I jest to biblioteka, która w zeszłym roku obchodziła swoje 70-lecie istnienia. Była taka skromna wystawa. Wydaje mi się, że być może Biblioteka Miejska nie do końca jest zainteresowana celebrowaniem tego, ale ta biblioteka jest głęboko osadzona w tej bałuckiej społeczności. Przez wiele lat prowadziła ją nieżyjąca już pani Anna Dynkowska, która była taką bibliotekarką z prawdziwego zdarzenia i z dawnych czasów, i to jest tak, że jak ona szła pod blokiem, to potrafiła wskazać okno i powiedzieć wszędzie, gdzie jakie rodziny z jakimi dziećmi żyją.
1: To wygląda na to, że te biblioteki to już niewiele, jedno z niewielu takich miejsc spotkań, takich neutralnych, które zostały. Gdzieś tam wszystkie miejsca od nas chciałyby wymagać, żeby zapłacić, żeby w nich przebywać, i biblioteka zostaje jednym z niewielu miejsc, gdzie faktycznie można po prostu przyjść, pospędzać czas i nie wydawać pieniędzy.
16: Szczególnie ta biblioteka, bo ona, tak jak mówiłem, jest głęboko zakorzeniona w tej społeczności przez lata. I pomimo, że niektóre biblioteki mają troszkę szerszą ofertę, bo też mają lepsze możliwości i też są fajnymi miejscami, ale no, Marynarska to jest jednak Marynarska.
1: To już są takie konkretne bałuty. Nie boisz się czasem, że ci się znudzi fotografowanie tych bałut? Jak mówiłeś, już 24 lata fotografujesz jedną dzielnicę.
16: Już mi się znudziło.
1: Co teraz?
16: No nie przygotowałem się, bo wszystko sobie zapisałem, a wiesz, ja mam taką tabelkę w Excelu, że od 19 grudnia 2002 roku, robiłem zdjęcia chwilę wcześniej, ale mniej więcej w 2002 roku kupiłem aparat cyfrowy i 19 grudnia uważam, że zrobiłem takie pierwsze zdjęcie, które uważałem za historyczne zdjęcie bałut, to nawet na pograniczu bałut, powiedzmy, i Łodzi, i Starego Miasta, i to było zdjęcie fabryki Biedermana w Parku Helenów. Uznaję to zdjęcie za historyczne i pomyślałem, że zamknę to fotografowanie bałut w 25 latach, więc 25 lat minie 19 grudnia przyszłego roku, więc wtedy zakończę fotografowanie bałut. Będzie 25 lat, ludzie też pytają, co będzie dalej, no nic specjalnego, to znaczy właśnie, a może więcej specjalnego, bo być może będzie mniej okazji, żeby spotkać mnie na bałutach, ale myślę, że może sobie usiądę w którejś bibliotece albo w jakiejś kawiarni, albo pojadę do siebie na działkę za Zgierz i tam będę przekopywał te zdjęcia i to archiwum porządkował, tak żeby mogły się później pojawić naprawdę profesjonalne wydawnictwa.
1: Zdjęcia z tej wystawy, o której rozmawiamy, które są najstarsze i z jakiego są okresu? Bo jednak ta zajawka dronowa nie trwa aż tak długo.
16: Nie, no dron to są ostatnie w zasadzie, no nie wiem, 2,5 roku, także tutaj nie ma o czym mówić. To są zdjęcia całkiem nowe. Natomiast to, co mówiłem, jak już kiedyś zaczerpnę z tego archiwum, to naprawdę będzie co wyciągać.
1: Jesteś takim świadkiem przemijania tych bałut. Łódź jednak ma taką tendencję do, przynajmniej ostatnio, zamykania większej ilości ciekawych miejsc niż otwierania. Jak się czujesz, patrząc na to miasto przez tyle lat, obserwując jego zmiany? To musi być smutne.
16: Miałem jakieś takie przeczucie, jak się urodziłem i złapałem jakikolwiek kontekst, że żyję w drugim mieście w Polsce, po Warszawie, że w zasadzie, że to jest miasto robotnicze, bardzo ważne. Mówiło się, że no miało praktycznie 800 tysięcy mieszkańców, że być może dobijemy do miliona. Tak było, naprawdę. No i okazało się, że nie. Później, kiedy byłem już pełnoletni, Łódź wkroczyła w taki dziwny okres. Znaczy, już wcześniej było trudno, prawda? Już lata 90. się bardzo zaznaczyło.

0: ludów pierwotnych Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast później dojrzałem, zacząłem szukać zupełnie czegoś innego. Zauważyłem, że dużo bardziej chyba jednak te dobre historie się niosą i one są nam przede wszystkim potrzebne, bo też trochę mam taką uwagę, że media poszły nie w tą stronę, że dużo się mówi o jakichś złych rzeczach, że cały czas się powtarza te same rzeczy, to ja wolę cały czas powtarzać te same, ale dobre.
1: Można odnieść wrażenie, że tak po prostu dokumentujesz swoje wyrastanie z cynizmu w ten sposób.
0: Ładnie powiedziane, tak. Tak, i też to, że nie trzeba być za wszelką cenę indywidualistą, tylko też warto grać do wspólnej bramki.
1: Co fajnego można dojrzeć w bałtach, znając je tak na wskrosie jak ty?
0: No, ja tutaj nie jestem obiektywny, bo ja też patrzę przez ten sentyment, który też często towarzyszy moim odbiorcom, więc chyba lepiej by było, żeby na to pytanie odpowiedział ktoś, kto być może ze mną pójdzie na bałuty, na taki spacer i powie, no. Wydaje mi się, że ludzie z zewnątrz czasem dostrzegają to, że jednak jest taki potencjał społeczny, który mimo wszystko nie ginie i gdzieś podskórnie jest wyczuwalny. Jakieś sąsiedzkie relacje, że Łódź dzisiaj jest mała, a bałuty szczególnie już mają taką swoją sieć powiązań i nagle się okaże, że się w zasadzie każdy z każdym jakoś tam zna, te powiązania są. Ja czasem mówię o tym, że to są taka po prostu sieć naczynia połączone.
1: No to co? To ostatnie słowa zaproszenia na wystawę Bałty z Wysoka. Środa, 10 czerwca, biblioteka na Marynarskiej.
0: Tak, o godzinie 18. Pozwolę sobie tylko powiedzieć, że zgodził się kolejny raz i zagra mój kolega z zespołu Wolne Bałuty, ale zagra tym razem na harmonii, tak żeby to taki bałucki dawny klimat poczuć. Paweł Zawierucha.
1: To super, zapraszamy w takim razie.
0: Zapraszam.
1: Dziękuję ci za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
1: 10 czerwca, godzina 18 w bibliotece na Marynarskiej. Powtórzymy to jeszcze raz, bo to jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Oczywiście wystawa będzie później dostępna jeszcze o wiele dłużej, ale tak jak wspomniał Łukasz, właśnie ten wernisaż będzie super fajną okazją do tego, żeby powymieniać się wspomnieniami, porozmawiać o przestrzeni, która na co dzień nas otacza, a być może, i na to liczę najbardziej, że będzie to również okazja do poznania sąsiadów, co w ostatnim czasie umyka nam i często nie wiemy, że omijają nas naprawdę niesamowicie ciekawe znajomości. Biblioteka oczywiście znajduje się w samym sercu Bałut, troszeczkę na północ od ulicy Wojska Polskiego. No i jeżeli nie uczęszczacie regularnie w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę, to czuję się w obowiązku przypomnieć, że owszem, wydarzenie jest oczywiście darmowe, ale potrzebujecie karty bibliotecznej, czyli tak zwanej fiszki, żeby móc wziąć udział w wydarzeniu. Tak jak zapowiedział Łukasz, podczas wernisażu odbędzie się również koncert, więc tylko więcej okazji do tego, żeby pojawić się w bibliotece na Marynarskiej i obejrzeć bałuty z kąta, z którego naprawdę mało kto do tej pory je oglądał. Jeżeli jesteście ciekawi innych bałuckich historii, to jak najbardziej na profilu Łukasza z Bałut znajdziecie takich mnóstwo. Słuchaliście magazynu reporterów. Za uwagę dziękuję wam. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Camilla za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1.

0: groszowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Siemanko, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin. Gramy gorąco i już wakacyjnie, można by powiedzieć, myśląc o tym, co wydarzy się w Boom w lipcu. To są gwiazdy Tomorrowland. Tak, myślę sobie o Kygo oczywiście. Opoka Siemano to jest weekendowe Melo w Meloradiu, jakby ktoś pytał.

dobry do samochodu. How does it feel? Dubdogs i Fezo w Meloradiu. No to dajcie znać, gdzie wy tymi samochodami teraz jedziecie. A może zaparkowaliście i do końca weekendu ich nie ruszacie, bo jesteście na długim weekendzie gdzieś head od domu, nad morzem, w górach, a może za granicą. Gdziekolwiek nas słuchacie, czekam na głosówki. Dajcie znać, gdzie Melo dociera razem z wami. Czekam. Meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, a na dole macie baton, klikacie. Oczywiście wyślij głosówkę i wszystko dzieje się później już samo. Robert M. Nico z numerem Dancehall Track. To jest kolejny gorący numer dla was w weekendowym Melo. Róbcie głośniej.

0: Ponoć nas można lubić jak lato, bo tacy gorący jesteśmy. Modelki Wodarski, lubię cię jak lato w weekendowym Melo, a co tam u was?
1: My jedziemy do schroniska wyprowadzić pieski. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, pięknie, wyprowadzajcie pieski, dobrego spacerowania życzymy. No i dajcie znać, co tam słychać nad tym morzem, w górach, gdziekolwiek jesteście. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
3: Jak tak, to Allegro.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
15: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
17: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
16: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
17: Super! Kiedy płyniemy?
18: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: No, to jedziemy.
20: Tato, czy dziś ja prowadzę?
19: Jasne, w końcu to twój dzień.
20: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
22: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
23: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
24: Barbara, kupiłem taniej!
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Po reklamie.

Mark Remont z numerem Sad Story. Lubię, jak ktoś tak właśnie opowiada poważne historie, że jednak ten delikatny banan na buzi się pojawia. Lubię, jak ktoś również zapowiada swoje numery w taki sposób, jak zrobił to Alesso. Już w marcu zeszłego roku u niego w socialach pojawił się taki bardzo enigmatyczny wpis. Może czas to powtórzyć. To był krótki wpis nawiązujący do jednego z numerów stworzonego razem z One Republic kilka lat wcześniej. No i czekaliśmy, doczekaliśmy się powtórki z rozrywki, bo Alesso znów z One Republic się spotkał i nagrał i wydał In Your Eyes. Posłuchajcie ich wspólnego nowego singla, który gramy wam w weekendowym Melo.

0: Dziś jestem gotowa iść na imprezę, zagubić się w nocy w mieście. To fragment numeru Sorry Papi, topic Becky G w Melo Radio. Tak, bo to weekendowe Melo, w którym rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Wieczorem wspaniały line-up u nas. Za chwilę szczegóły.
1: A już o 11 zagramy.
0: A o 11 Fast Cars and Superstars. Niecierpliwych odsyłam już teraz na player meloradio.pl. Tam cały line-up dobrego Melo. A ja trochę więcej na antenie o tym po 11.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności.

0: 1,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: kieszowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata Ibaim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
9: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
13: W drugiej alejce po prawej.
12: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
13: A, to prawda.
12: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
13: No jasne.
14: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach.

0: częściach i dostępne od ręki. Jak biały kres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
2: A choć przygodą chciałoby się powiedzieć, jest sobota, jest weekendowe Melo, jesteście wy, inni gadają, a my już wam gramy. Christian Marci, Fast Cars and Superstars, róbcie głośniej. Tu Opoka, siema.

Talk to you, another E5 for Ultra. A skoro już to słowo padło na antenie Ultra, to zajrzyjmy do Wolego Lopeza na Instagrama, bo tam chwali się swoim remiksem, który przygotował właśnie na to wydarzenie, na którym występował. Tak, ostatnia rolka z Nowego Jorku, ale już wkrótce, za niespełna 2 miesiące, na przełomie lipca i sierpnia, pewnie rolki będzie wrzucał prosto z nad Bałtyku, bo to jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Zabieramy was tam z wielką radością, bawimy się tam razem z wami przy muzyce takich gwiazd jak ten hiszpański DJ i producent Wally Lopez u nas. You Can't Stop the Beat.

0: włoscy wymiatacze, Meduza. Don't wanna go home w Meloradiu. No właśnie, wy w domach, czy może jednak w czasie długiego weekendu? Dajcie znać, co u was, co planujecie na dzisiejszy wieczór, bo obiecałem parę słów o dobrym Melo i nie zawaham się ich użyć za chwilę. Świetny line-up przygotowaliśmy na dzisiaj.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś!
5: W Worldbox! To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
15: Pół w dół w Media MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan, różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
19: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Po reklamie.
21: Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

Mockingbird to Tiesto, Dmitri Vegas, Like My Gabry Ponte. Iluż z nich zobaczymy w tym roku na największych, najbardziej niezwykłych wydarzeniach muzycznych w Europie. Część z nich m.in. na Tomorrowland, a dzisiaj dobre melo od The Best of Tomorrowland. Właśnie zaczynamy punktualnie o 20. Odpalajcie Melo Radio, róbcie tak głośno, jak to tylko możliwe. Zwołujcie znajomych, sąsiadów i bawcie się z nami przez całą noc. Rehab, Skytech, Armin van Buuren, Korolowa. Kto jeszcze? Sprawdźcie line-up na player.meloradio.pl. Tam pełny wykaz wszystkich gwiazd, które dzisiaj pojawią się na naszej antenie. A teraz pojawia się Felix Jaen.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bedford Live Sleepwalker z numerem Out of My Head. Takie gorące numery tylko w Melo Radio w weekendowym Melo. Sobota, jakby ktoś nie pamiętał. No może się dziś zawieruszyło w głowie po wczorajszym dobrym Melo piątkowym. Za chwilę lecimy z kolejną porcją gorących, już prawie wakacyjnych numerów.
1: A już o 12 zagramy
0: mojego ulubieńca, Milki David Guetta. Czyli krótko mówiąc, o 12 robimy tyry-tyry weekendowe. Nie uciekajcie.
1: Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A

0: że radio to speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł.

0: Tadeusza Gościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
5: Niskie ceny są codzienne.

0: Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
4: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Halo Stryków! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seawool. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
13: Po reklamie.

0: 5 FM.
1: No cześć, cześć, już południe, inni gadają, a my już wam gramy. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, świetny numer. Posłuchajcie, i to głośno. I razem robimy tyryty weekendowe. O, pokaż, siema.

Ale Farben Body Talk w Melo Radio to weekendowe Melo w sobotnie popołudnie, a ja dostaję piękne zdjęcia od was. Tylko zastanawiam się, czy to są zdjęcia aktualne, czy zrobione wczoraj, przedwczoraj, bo nie chce mi się wierzyć, że aż tak słonecznie dzisiaj nad Bałtykiem. Zdjęcia z Trójmiasta od Krzysztofa Krzychu. To ja bardzo bym cię prosił, żebyś wysłał może jakiś filmik i zdementował te moje pomysły, które krążą po głowie, że tam jednak dzisiaj pada. Dajcie znać, jaka u was pogoda w ten długi weekend i co porabiacie w ogóle. Czy nasza muzyka dzisiaj dostarcza wam energii? Klingande, Jubel, przed wami za chwilę Kungsi Galaxy.

Taka przyjaźń razem z Meloradiem Win, Gibbs, Dope House i For Money w Meloradiu. To weekendowe Melo i najgorętsze numery na sobotnie popołudnie. Laru, za chwilę przejmuje antenę. Bulletproof, to propozycja od nas. Co wy na to?

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
16: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
18: To ja też chcę.
17: 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: TPO.pl.
21: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na tpo.pl.
20: TPO.pl.
0: Po reklamie.

Wiem, że zrobiliście teraz głośniej w samochodach i bardzo dobrze. Turn Up The Love, Forest Movement i Cover Drive w Melo. W weekendowym Melo dostałem wiadomość od naszego słuchacza Mariusza, który pozdrawia ze słonecznego Węgorzewa. Pięknie tam, chłopie, u ciebie na tym długim weekendzie, jak wnioskuję, bo to raczej wygląda na jakiś fajny kemping. Ale fajnie to też będzie nad morzem, latem, jeszcze piękniej w Podczelu, bo to właśnie tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival, na który zabieramy was, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami spotkania, choćby właśnie z Jamesem Hype'em, który w tej godzinie już na antenie się pojawił, czy z Hugelem, który pojawi się za kilka minut. Dajcie znać, na którą gwiazdę czekacie najbardziej, którą chcielibyście zobaczyć, na którym koncercie i na której scenie chcielibyście się bawić razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to Bebe Rexha.

0: I kto powiedział, że impreza nie może trwać przed 13:00? Fading Like a Flower, Galantis, Roxette. Tak gramy wam w weekendowym Melo, dostarczając dobrą energię wszędzie tam, gdzie jesteście, a machacie do nas z Trójmiasta teraz. Tak, drogi słuchacz doprecyzował, że tam raz chmury, raz deszcz, raz słońce. No to pozdrawiamy.
1: A już o 13:00 zagramy
0: James Hype, Sam Harper, Waterfalls.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
5: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.
6: Siemanko, to jest ten czas w weekendowym Melo, kiedy trzeba chwytać za telefon i dzwonić 321-321-777. Bo za kilka minut podaj mi wyzwanie. Mam Melo Merch dla was. Dzwońcie. A to już James Hype, Waterfalls. I na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Będziemy tam z wami.

0: Obdejmij wyzwanie.
1: Razem ze mną jest Paweł, siemano.
2: Siema.
1: Dobra, pytanie na rozgrzewkę. Co u ciebie, gdzie jesteś i jaka jest tam pogoda?
2: Jesteśmy w Podębicach, jest super, jedziemy nad wodę, pogoda ekstra.
1: No to pięknie, czyli długi weekend w pełni. Ja mam dla ciebie, Paweł, wyzwanie. Chciałbym, żebyś teraz na chwilkę z tego pięknego miejsca, w którym jesteś, przeniósł się do Podczela, do Kołobrzegu, bo tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival 2026. Na nim, na Red Stage, wyobrażasz sobie już to, zamknij oczy, wyobrażaj sobie to. Na
2: tak,
1: nim, na Red
2: to.
1: Stage, Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia. Chciałbym, żebyś, to jest twoje wyzwanie, teraz powiedział, zademonstrował, pokazał nam, w jaki sposób, będąc przed sceną, próbowałbyś przykuć ich uwagę, żebyś to ty w ich oczach przez chwilę mógł poczuć się jak gwiazda. To jest twój czas.
2: Myślę, że poszedłbym za jednym z najbardziej wiralowych TikToków o Polsce, czyli o Bobrze. Przebrałbym się za wielkiego futrzastego bobra. Każdy zwróciłby na mnie uwagę. 100%.
1: O matko, to byłoby na pewno przeżycie, które zostałoby z chłopakami na długie, długie lata. Ja na ich miejscu na pewno zaprosiłbym cię na scenę. Wszyscy chcieliby cię zobaczyć. Paweł, no dobrze. No dobrze, bobrze, że tak powiem. W takim razie pakuję Melomerch i wysyłam do ciebie, życząc ci wspaniałego, długiego weekendu. Baw się dobrze. Do samego końca. Cześć.
2: Super, dziękuję. Udanej zabawy. Dejmij wyzwanie.
1: A ci goście naprawdę pojawią się na Sunrise Festival w tym roku. Axwell Ingrosso, ale będzie się działo. A my was tam będziemy zabierać. Bądźcie czujni, bo na pewno jeszcze będziemy was zapraszać na antenie Meloradia do Podczela, do Kołobrzegu. Teraz More Than You Know.

All the time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy w długi weekend popłynęli, ale też tych, którzy w długi weekend pracują. Magda, trzymamy mocno kciuki, jesteś taką reprezentantką tych wszystkich ciężko pracujących.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamówi

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca, w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: O reklamie.

Paquito Living on Video. Taka klasyka, klubowa klasyka. Kto lubi takie numery, ręka w górę. Jeśli macie swoje takie klubowe muzyczne perełki, które rozbudzają w was piękne wspomnienia sprzed lat, albo pozwalają patrzeć na świat z nieco innej perspektywy, mówię tu do młodszego pokolenia, to koniecznie dajcie znać, które są waszymi ulubionymi. Czekam na WhatsAppie, głosówki, wiadomości. Ślicie, ślicie. A teraz coś, co będzie wkrótce walczyć o numer jeden w 30 Meloradia. Tak coś czuję, bo to jest świetny nowy numer Moonlight Fordo. Takim duetem ślemy do was numer Alabama 10. Zróbcie głośniej. To jest świetny numer, idealny przed wakacjami.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk w Melo Radio tuż przed godziną 14. No to co, gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo? Czekam na wiadomości i głosówki od was. Jakie macie plany na dzisiejszy wieczór?
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybko.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
0: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Beauty and the Beat. Gramy jako pierwszy numer punktualnie o 14. Inni gadają, a my już wam gramy taką muzykę, którą podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Justin Bieber, Nicki Minaj przejmują antenę Meloradia.

Dive into me, Alok i Khalid w Meloradio, a na meloradio.pl wbijajcie, by głosować na 30 Meloradia. Wasze ulubione numery zbijamy w notowanie i listę prezentujemy w piątki o 18. Proszę zajrzeć również do propozycji, fajne numery, ciekawe, być może takie, których jeszcze nie słyszeliście, tam czekają na swoje miejsce w tym właśnie notowaniu. To jak już wejdziecie na meloradio.pl, spróbujcie również sięgnąć po szybką kasę, bo mamy parę stówek, na co tylko chcecie. Szczegóły na naszej stronie. Natalia Nekiel, bądź duży dla was.

0: Jakby ktoś pytał, ile dni do lata zostało, to 15, 21 astronomiczne do nas przyjdzie. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Gdyby tytuł brzmiał kocham cię, to też byłoby dobrze. Jeśli kochacie Loreen, to mamy dla was numer od niej. Już za chwilę Euphoria w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
4: Nie! Bardzo dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Autopromocja. Reklama.
5: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
13: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
19: Lidl. To się opłaca. Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
20: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
21: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
22: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
23: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.

0: Robin Schulz, Jasmine Thompson, Sun Goes Down. Robin Schulz dzisiaj w dobrym Melo, tak swoją drogą. Dobre Melo też przed Magdą.
1: Cześć, cześć Melo, a ja się właśnie zmieniam z chodzącej piękności w bóstwo, bo dzisiaj przede mną weselicho. Już się nie mogę doczekać, ale będzie sztos, impreza, pozdro dla wszystkich.
0: Mam nadzieję, że jakaś normalna muzyka też będzie, tak jak u nas na przykład. A gdzie Gosia i Olek się wybierają?
2: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
3: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Ale fajnie.
0: Tak, to się naprawdę wydarzyło. Oni będą bawić się tam z nami, będą z nami zbierać wspomnienia i przeżywać te wszystkie wspaniałe chwile. Rozdajemy emocje w Meloradiu. Zapraszamy was na Tomorrowland. Wbijcie na meloradio.pl, dajcie znać z kim i dlaczego chcecie tam się wybrać. Dołączcie zdjęcie albo film, a potem niech dzieje się magia. Szczegóły na naszej stronie.

0: Back in Time. Pitbull to jest ostatni numer ode mnie dla was. Macham gorąco. A, jeszcze jedno. Magda napisała, że mąż już spakował pendrive'a i powiedział, że lepiej nosić ze sobą niż prosić się o dobrą muzykę. Tak, Magda, to ta, która z mężem na wesele dzisiaj. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że o 20 w Melo, dobre Melo i najlepsze sety.
1: A już o 15 zagramy
0: Samfeld, Hey Son.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. O reklamie.
4: Oj, to będzie grube popołudnie i tenisowo, i muzycznie. Sam Felt i Hejson na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, tak podkręcamy tempo. Oby też w takim maja Chwalińska pokonała dzisiaj Mirrę Andrijewę w Paryżu, żebyśmy za bardzo paznokci nie obgryźli z nerwów. W całej Polsce ten doping w strefach Ibiza i w różnych lokalach. A wy jak dopingujecie naszą tenisistkę? Opowiedzcie albo wydajcie jakiś taki dźwięk zagrzewający do walki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki z dopingiem dla Maji Chwalińskiej. No musi dziewczyna ten finał rozwalić, a z waszym wsparciem na pewno się uda.

Talk to you w Meloradiu, tak podkręcamy tempo 28 minut po 15 i zwalniać nie planujemy. Zaczęło się też to decydujące starcie tenisowe. Maja Chwalińska kontra Mirra Andrijewa w Paryżu. Monika napisała, że u niej w chacie cała strefa kibica, są nawet babeczki w kształcie piłek tenisowych. Z kolei Ania na WhatsAppie napisała wierszyk: Maja serwuje, Maja gna, w finale zwycięży, hurra, hurra. No i tego się trzymajmy. Maja na finale w Paryżu na pewno zwycięży, a wy możecie już niedługo pojechać na Tomorrowland z Meloradiem do Belgii. Za moment powiem wam, co trzeba zrobić.

0: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

0: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze Mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: O reklamie.

0: Pripątek w tym numerze na antenie Meloradia. On już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland. Wiem, kto jeszcze. Gosia i Olek, którzy ostatnio zgłosili się na meloradio.pl.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
2: Nie możemy w to uwierzyć. Bardzo się cieszymy.
3: Boże.
2: Ale fajnie.
0: Wy też możecie się tak cieszyć i dołączyć do naszej wesołej ekipy, bo sami słyszycie, że dobre ziomki jadą. Napiszcie i pokażcie na meloradio.pl, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. I przeżyjmy to razem.

0: Ale to dobrze brzmi. Loud Luxury jeszcze przed 16 w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
0: New Religion. Bibi Rexha i Fatless punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Gra też Maja Chwalińska, za którą trzymamy kciuki.
1: Wbijaj nas o

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luz

0: wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premiumarena.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Po reklamie. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradiu my dopiero się rozkręcamy.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Bibi Rexa na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, Jonathan PZ i Liwka. To wszystko po 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

ale Farben w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, co tam dzisiaj wieczorem i w nocy planujecie, ale według tego, co wyczytałem w internetach, to dla facetów lepiej będzie, jeśli zaplanują dzisiaj cimci-rimci. No bo uwaga, u tych, którzy robią to rzadziej niż raz na miesiąc, ryzyko problemów zdrowotnych wzrasta o 45%. No, niektórzy wiem, że się pewnie teraz lekko podłamali, ale panowie, nic straconego. Drogie dziewczyny, dzisiaj nie ma, że boli mnie głowa, tylko zadbajcie o zdrowie. A wy, panowie, nie dziękujcie. To jest to Jonas Blue i Rita Ora już teraz przed nami. Podkręcamy tempo w Melo Radio 14 minut po 16.

0: Beautiful w Melo, pierwszy set dla Mai Chwalińskiej, niestety przegrany, w drugim też idzie nie najlepiej, no ale zobaczymy, co to będzie, za chwilę będę miał za to lepsze wieści, bo powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć 200, a zagra nam Sean Baker i Maloy.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata i Baim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
14: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
15: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays. Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Halo strychów. Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Victoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seawool. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z. Po reklamie.

Ależ to jest mocny numer. This is Love w Melo na 16 minut do 17. Czerwcówka trwa. No, portfele podejrzewam, że w niektórych przypadkach mocno wydrenowane na jakieś grille, kiełbaski i inne, ale my chętnie te wasze portfele podreperujemy. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo w poniedziałek szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Kto takiego siana potrzebuje, niech już teraz się zgłasza. Meloradio.pl, tam zaglądajcie. A to świeżynka w naszej playce. Meet Again, Cascade i Natalie Jane.

0: Topiki Becky G jeszcze przed 17 w Meloradiu. No nie mam dobrych wiadomości dla fanów tenisa. Niestety Maja Chwalińska dzisiaj przegrała, ale trzeba przyznać, że wicemistrzyni nadal brzmi bardzo dobrze.
1: A już o 17 zagramy
0: Think About Us. No i oczywiście za te wicemistrzynie też dla niej ogromne, ogromne brawa. A my punktualnie o 17 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Bądźcie z Melo.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 590.

0: Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl. O reklamie.
5: Odliczamy do Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia. On tam będzie, on, czyli Sony Fodera, który otwiera nam 17. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype w Melo Radio, który na pewno pojawi się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tak nakręcamy się przed lipcem. W każdy piątek po 21 u nas też Sunrise On Air, gdzie i najlepsza muza, i ciekawostki. A kto wystąpi w tym roku w Kołobrzegu? No, lista pokaźna. Afrojack, Wally Lopez, Sonny Fodera, Oliver Heldens czy Rehab. To wszystko od 31 lipca do 2 sierpnia. Słuchajcie uważnie Melo, bo rozdajemy wam wejściówki na Sunrise Festival, żebyście razem z nami mogli przeżyć te niesamowite emocje. A to już Don Diablo i Betz. Tak podkręcamy tempo, kwadrans po 17. Słuchajcie Melo Radia.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Przyjemnie to gra w furce, co nie? Fuka Elifka i Enklaba. I chcę więcej w Melo Radio 26 minut po 17. Trzy tygodnie niecałe zostały do wakacji, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby za bardzo za nie nie zabulić. Takie porady ode mnie. Pitbull i Christina Aguilera też nam zagrają, to jeszcze przed 18, czyli za moment.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super. Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money.
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los.
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
18: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
19: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. Każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj.

dodam w melo, tak podkręcamy tempo. Nie czekajcie z kupowaniem wakacji do tych niecałe 3 tygodnie. Ja słuchajcie, zrobiłem takie małe rozeznanie u ekspertów wakacyjnych. No i są zgodni, że w tym roku im dłużej będziemy czekać, no to tym więcej za takie wakacje zapłacimy. No chyba, że faktycznie poczekamy do 2 dni przed wyjazdem. No do jakiegoś lasta można upolować. No ale to nie zawsze będzie to, co chcemy. A co króluje? Turcja, Grecja i Bułgaria. Także kto chce uniknąć polskiego, to niech lepiej tam nie jedzie. Z drugiej strony nikt tak dobrze się przecież nie bawi jak Polacy. Także kto chce z rodakami, to niech jedzie. It's

0: Moziman w Melo jeszcze przed 18, a już wakacje na Tomorrowland w Belgii. Możecie tam pojechać razem z Melo i z kimś jeszcze. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam z kim i dlaczego. Na meloradio.pl możecie to zrobić już teraz.
1: A już o 18 zagramy
0: I don't want your love. Eileen, you me, Ellie Goulding, punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, zatem bądźcie blisko radia.
2: I have a dream, that one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: M to muzyka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blachar 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premium Arena.pl.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko.

0: W Radio Z czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z. O reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Oj, mocny skład na 18. Mocny Eileen Emil Goulding na dobre wejście. Za chwilę też Calvin Harris, będzie też szał z Rihanna. To wszystko do 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To szał z Melo. No i to jest news. Czytam, słuchajcie, w internetach, że Polacy podejrzewani są o kradzież niemieckich krów. Wszystko dlatego, że w gospodarstwach przy polsko-niemieckiej granicy zniknęło już około 200 sztuk. No i oni obstawiają, że to właśnie nasi rodacy mają za tym stać. Dlaczego? No to w sumie nie wiadomo. No bo to wcale nie tak, że my mamy właśnie taką opinię za granicą wśród Niemców. No a sprawa jest dużo prostsza niż się może wydawać. Może tych krów wcale nikt nie ukradł. Tylko one same stwierdziły, że sobie przejdą do Polski na takiego krowiego Erasmusa.

0: to You Girl. Ja już się nie mogę doczekać, gdy wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. No zresztą nie tylko jego, bo będą też m.in. Rehab, Wally Lopez, Sonny Fodera, Sigala czy James Hype, a to wszystko już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i słuchając uważnie Melo, macie szansę pojechać na Sunrise Festival, a najlepsza muza i ciekawostki w każdy piątek po 21 w Sunrise on Air. A u nas już za chwilę David Guetta i One Republic.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której...

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
2: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: O reklamie.

to Benassi Bros. Before przed dobrym melo cały czas trwa, choć w czerwcówkę to u niektórych chyba na okrągło. Dobre melo. A mówię o tym, bo Karolina podesłała mi na WhatsAppie fotkę z pozdrowieniami z rowerka wodnego, pisząc, że melo gra nawet na środku jeziora. No ale też nie tylko tam, bo od Piotrka dostałem z kolei zdjęcie z grillowania na działce. No patrzę na stół, no i widzę, że jest się czym chłodzić, no i bynajmniej nie mówię o lodach. A jak u was długi weekend? Dawajcie znać, czekam na wasze fotki, głosówki, wiadomości. Szukaniem muzy martwić się nie musicie, ja o nią oczywiście jak zawsze zadbałem. Lost Frequencies, Live It All to świeżynka w naszej playce, więc warto dać głośniej.

0: Calvin Harris, jak remix zrobi, to przyznacie, że no mucha nie siada, tak powiem ładnie. Spektrum, Say My Name jeszcze przed 19 w Meloradio, ale po 19 też sporo się będzie działo na naszej antenie i nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 19 zagramy
0: Rumors. Jak zawsze zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Tomasz Grzej u nas po 7.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w centrum handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na ciebie w piątek i sobotę 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.

0: tak sobie lucimy na kwadrans po 19. Dzisiaj prawie cała Polska żyła Paryżem, a już za kilka tygodni cały świat będzie żył Belgią, bo coraz bliżej do Tomorrowlandu, na którym wystąpi właśnie m.in. on, czyli David Guetta, który za nami. A co na Tomorrowland warto wziąć?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały, plecaczek, no, okulary, no i dobry nastrój i tyle.
0: I tyle, to mówiła Gosia, która pojedzie z Olkiem, no i z naszą Melo ekipą, by przeżyć Tomorrowland. Jeżeli wy też chcecie, to nie czekajcie, tylko już teraz piszcie i pokazujcie, z kim i dlaczego chcecie jechać. A robić to możecie na meloradio.pl. To Oceana i Endless Summer. Oj, teraz się zrobi dopiero gorąco.

Fisher, Tones and I i to Melo Radio, gdzie podkręcamy tempo. Before przed dobrym Melo cały czas trwa sobota, a co dobrego w tę sobotę was spotkało? Pochwalcie się na WhatsAppie Melo, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Co dobrego przydarzyło się wam w sobotę? W Melo za chwilę przydarzy się Katy Perry.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: OPF.
1: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na tpo.pl.
0: tpo.pl.
1: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Nowa Sól. Nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
7: O reklamie. Autopromocja.
8: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
9: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
10: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
8: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
10: A miałbyś takie piękne życie.
11: No dramat.
9: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
10: Maracin
8: i Daria.
7: Autopromocja. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Dobro Narodowe. I numer DJ is Your Second Name, tak podkręcamy tempo na 17 minut przed 20. Parę chwil temu was pytałem, co dobrego was w tę sobotę spotkało. Tomek z Opolszczyzny pozdrawia. No i podesłał też mi na WhatsAppie fotkę roweru, jeziorka, no i pewnego napoju, więc się nie dziwię, że to dobre przy sobocie. Longina z kolei napisała, że słucha Melo w pracy, w robocie, po pracy. Oklejam szafki, w aucie, w sumie to chyba wszędzie taka ze mnie melofanka tak napisała. No to ja mam pewien numer, przy którym te szafki to wręcz same się prawie, że będą oklejały. Meet me in the Dark to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Ty, Longina, daj głośniej. To jest naprawdę świetny kawałek. Za chwilę też Roxy Węgiel. Jeszcze przed 20. To jest Before przed dobrym Melo. My spać bynajmniej nie idziemy.

ależ wyciągnięte. Jason Derulo jeszcze przed 20 w Melo Radio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Także wy nigdzie nie odchodźcie, tylko koniecznie zostańcie z Melo. No i co? Dobrej nocki i bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjazd dla kolegów, jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś. W sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Zgierzu. Na scenie Beata i Baim oraz Andrzej Diaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo
5: i gotowe!
4: Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Halo, strychów! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Victoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z. Po reklamie.
7: Meloradio Łódź na 104,5 FM. The best of Tomorrowland w Meloradio.
8: All the way from Australia to introduce to you very young man about to take over the world. Please welcome Cyril

And I this shit in my hotel yesterday. I hope you enjoy it, baby.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Reklama.
1: TPOPL.
2: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.

0: Μέλο. Το πρεμέλο.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was w SkyTech. To jest 75. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu nowa muzyka od Afrojacka, Nickiego Romero, Viona Congera, a także 30-minutowy guest mix od mojego dobrego zioma Fafaka. Na początek wielki viralowy hit Turn the Lights Off w remiksie Afrojacka. Gdziekolwiek jesteście, dajcie głośniej, zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech. Lato już tuż, tuż za rogiem, a ten numer to potwierdza. Skytech i AMRV Just About To Lose, wydany w moim labelu Horizon State. Tuż przedtem nowa wersja Grease 2000 od Lomaxa, a już za moment jeden z najczęściej granych utworów przez Solomuna w ostatnim czasie, La Isla, włoskiego producenta Katta. Dajcie głośniej.

0: słuchacie, this is Skytech. Potężna bomba od Keyza i Rolanda Clarka, WTF. Tuż przedtem nowy Nicky Romero i Freak, a już za chwilę. Przywitajcie gorąco. Mój dobry ziom i genialny producent Fafak. Wydajemy wspólnie muzykę już od wielu, wielu lat. W 2015 roku wydaliśmy wielki EDM-owy hit Tigers razem z Rehabem. Skytech. A niedawno w labelu Dimitriego Vegasa i Like Mike wydaliśmy numer Rules. W związku z tym Fafak dzisiaj przejmie show na pół godzinki i zaprezentuje wam swoje nowości.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Fafak. Witam was w moim ekskluzywnym, gościnnym secie w audycji This is Skytech. Będzie melodia, energia i kilka big roomowych brzmień, a także trochę zupełnie nowej muzyki ode mnie i kilka specjalnych editów. Lecimy, miłego słuchania.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
2: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl. O reklamie.
0: Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM. For all the best, best in and progressive. Dobre Melo w Meloradio. Melo. Prawdziwe dobre Melo. Dobre Melo. Are you guys ready for a state of-

0: LasVegasFest.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
0: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.